usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta.

0: 16-latek wróci do ośrodka, sąd wiąże go ze śmiertelnym pobiciem kibica Hutnika Kraków. Zginęło co najmniej 160 osób, los kilkuset jest nieznany. Wrócimy też do powodzi w Nepalu. Młodzi piłkarze i piłkarki będą trenować pod okiem fachowców. Wystartowała pierwsza edycja Łódź Soccer Camp. Na zegarze 6:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Nagłe zwroty po śmiertelnym pobiciu kibica Hutnika Kraków. Jest kolejna decyzja sądu w sprawie 16-latka podejrzewanego o udział w brutalnym ataku, który postawił na nogi małopolską policję. Uchylono mu udzielony urlop i nakazano powrót do młodzieżowego ośrodka wychowawczego. A tuż wcześniej nakazano zwolnienie go z izby dziecka, dokąd trafił po zatrzymaniu.
1: Sąd nie zdecydował o tym, żeby jakieś środki w związku z tą sprawą wydawać i stosować i zarządził zwolnienie nieletniego z izby dziecka.
0: Tłumaczy Zbigniew Zgub z krakowskiego sądu. Ostatecznie 16-latek będzie pod okiem służby w ośrodku wychowawczym i tam poczeka na kolejne kroki śledczych. Nadal nie wiadomo, jakie decyzje zapadły wobec drugiej z zatrzymanych osób po śmierci pobitego 36-latka. Dodajmy, że małopolska policja powołała specjalną grupę śledczych, która ma odnaleźć wszystkich podejrzewanych. Według naszych nieoficjalnych informacji, trzej prawdopodobni uczestnicy napadu ukrywają się za granicą na południu Europy. Niemal 160 ofiar i setki zaginionych. Takie są najnowsze doniesienia z Nepalu po powodzi błyskawicznej. Służby poszukują niemal 350 turystów, o czym teraz nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
2: Wśród zaginionych są m.in. obywatele Indii, Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Malezji i Korei Południowej. Jak udało mi się ustalić, polskie MSZ na razie nie ma informacji, by w zdarzeniu ucierpieli Polacy. Ministerstwo pozostaje w stałym kontakcie z konsulem w Delhi i honorowym konsulem w Katmandu. Rząd w Nepalu przekazał, że według wstępnych doniesień do kataklizmu doszło w wyniku trzęsienia ziemi, które spowodowało lawinę, a ta doprowadziła do powodzi. Kataklizm szczególnie mocno dotknął górski dystrykt Rasuwa, gdzie woda zniszczyła drogi, mosty i infrastrukturę energetyczną, a według lokalnych władz mogła zrównać z ziemią całe wioski.
0: Pomoc ofiarom powodzi w Nepalu zadeklarowały na razie amerykańskie władze. Departament Stanu USA zapowiedział przekazanie na ten cel $500,000. Co robić, gdy usłyszymy alarm i jak przygotować się na kryzys? Między innymi tego dowiemy się w najbliższy weekend podczas krajowego treningu reagowania. Na samym Mazowszu stanie blisko 200 punktów, w których uzyskamy informacje, na przykład jak spakować plecak ewakuacyjny.
3: Do tej pory edukowaliśmy w zakresie systemu bezpieczeństwa, roli służb, roli instytucji, roli organizacji, samych obywateli. Do tej pory były szkolenia dotyczące głównie pierwszej pomocy. One były organizowane w czerwcu. Do tej pory zostało zrealizowanych ponad 120 tego rodzaju wydarzeń edukacyjnych.
0: Mówi Mariusz Frankowski, wojewoda mazowiecki. W 2026 na ochronę ludności i obronę cywilną w Polsce przeznaczono ponad 17 miliardów złotych.
4: Wiadomości Radia Plus.
0: 8 piłkarskich drużyn z całego kraju, w sumie 100 zawodników i zawodniczek do 11 roku życia, rozpoczyna Łódź Soccer Camp. Przez tydzień młodzi pasjonaci futbolu będą poznawać piłkarskie tajniki pod okiem byłego reprezentanta Polski Grzegorza Krychowiaka. Rozmawiał z nimi Grzegorz Mnich.
5: Dziewczyny, które grają w piłkę nożną, to ciągle nie jest tak popularne. Jak się czujecie w tej roli?
6: No ja się czuję trochę dziwnie, no bo wiadomo, większość jest facetów.
7: To jest tak naprawdę ten sam sport, tylko na przykład chłopak może mieć mniejsze umiejętności niż jakaś dziewczyna.
6: No trochę są jakieś kompleksy.
8: Chłopaki też czasem lubią nas wkurzać, typu mówiąc, że oni na pewno lepiej grają w piłkę niż my.
9: Będą spotkania z psychologiem, z dietetykiem.
10: Grzegorz Krychowiak.
9: Uczymy dzieci, jak odpowiednio się odżywiać, że sen jest ważny. Wszystko to, do czego ja nie miałem dostępu.
6: Tak jak kiedyś na przykład dano nam głos do wyborów, to tak powinni nam dać teraz szansę do gry.
0: W sobotę na stadionie Widzewa mecz gwiazd zmierzą się legendy reprezentacji Polski i Francji. Właśnie przed tym meczem również na stadionie Widzewa zagrają zawodnicy z kampu.
4: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
11: Zgadzam się z Grzegorzem Krychowiakiem. Sen jest ważny, ale ciut za późno. Dzień dobry, o poranku.
12: Dzień dobry, witajcie. Kasia Kozimor.
11: Tomek Waloszczyk.
0: I Justyna Bieniek.
12: Czas na spotkanie z przebojami, z nutą nostalgii i z czwartkiem. 27 dzień sierpnia w kalendarzu. Za chwilę.

0: High Night Night, 12,5 minuty po godzinie 6. To jest czwartek, 27 dzień sierpnia w Radio Plus.
1: Najlepsze życzenia dla tych, którzy dzisiaj świętują. Imieniny obchodzą Amadeusz, Amadeo, Cezariusz, Cezary, Dominik, Honorat, Jan, Józef, Małgorzata, Marcelin i Monika.
0: Wszystkiego najlepszego. Amerykański projektant mody, reżyser filmowy Tom Ford obchodzi dzisiaj swoje urodziny.
1: Za to polski aktor Andrzej Hyra również w kalendarzu.
0: A także dyrygent i kompozytor Zygmunt Kukla.
1: Wszystkiego najlepszego, a teraz już czas na Ewangelię w Radio Plus.

0: Jezus powiedział do swoich uczniów: czuwajcie, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie. A to rozumiejcie. Gdyby gospodarz wiedział, o jakiej porze nocy nadejdzie złodziej, na pewno by czuwał i nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo o godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie. Któż jest tym sługą wiernym i roztropnym, którego Pan ustanowił nad swoją służbą, żeby we właściwej porze rozdał jej żywność? Szczęśliwy ów sługa, którego Pan, gdy wróci, zastanie przy tej czynności. Zaprawdę powiadam wam, postawi go nad całym swoim mieniem. Lecz jeśli taki zły sługa powie sobie w duszy: mój Pan się ociąga z powrotem, i zacznie bić swoje współsługi, i będzie jadł i pił z pijakami, to nadejdzie Pan tego sługi w dniu, kiedy się nie spodziewa i o godzinie, której nie zna. Każe surowo go ukarać i wyznaczy mu miejsce z obłudnikami. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów.
1: W dzisiejszej Ewangelii jesteśmy wezwani do postawy czujności, do postawy, w której mamy nasłuchiwać przyjście Pana. Jak dobrze się przygotować do tego nadejścia? Poprzez dobre uczynki. Nasze życie nie może być nadzwyczajne w momencie przyjścia Pana. Pan przyjdzie w zwyczajności, w codzienności. Jeśli będę wykonywał dobre uczynki, jeśli będę posługiwał się w swoim życiu dekalogiem, w praktyce, nie tylko w teorii, to wtedy możemy powiedzieć z dużą pewnością: będę gotowy na spotkanie z Nim. Bądźcie czujni.
2: Reklama.
3: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
2: No.
3: A tamta to jest mega.
2: Mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Saeco Gran Aroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Kochanie, promieniejesz. Co tam znowu kupiłaś?
6: Jeszcze nic. Dopiero zamierzam, bo nadchodzą najniższe ceny tego lata.
5: Cudownie. Torebki? Ciuszek?
6: Mieszkanie. W Gdańsku albo w Gdyni.
7: Sprawia. Oferta aż dech zapiera. Tylko od 24 do 30 sierpnia wybrane mieszkania na osiedlach Zaspa Wysoko, Zaspa Wygodnie, Alto i Noren w najniższych cenach tego lata.
6: Spiesz się.
7: Specjalne rabaty tylko w biurze sprzedaży Gdańsk, ulica Hynka 18.
6: Szczegóły na sprawia.pl.
8: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując dwa produkty szkolne, drugi tańszy kupisz aż 50% taniej.
9: Lidl, to się opłaca.
4: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Media Expert, dalej masz. Po reklamie.

0: Bonnie Tyler na antenie Radia Plus wciąż jest z nami swoim głosem. Wspaniała artystka, 28 minut po godzinie 6.
1: A to oznacza, że zbliżamy się do skrótu wiadomości, ale też do ważnej informacji pogodowej. Jakiś cyklon się zbliża znad zachodu. On zaatakuje w piątek, w sobotę pogoda się trochę popsuje, ale przecież dzisiaj mamy czwartek, więc jeszcze nie ma się co martwić.
0: No tak, ale lepiej wiedzieć, co nas czeka. Posłuchaj.
2: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Reklama.
1: Westerplatte przypomina, dokąd prowadzą nienawiść, pogarda i obojętność. 1 września, godzina 4:45. Westerplatte. W 87. rocznicę wybuchu II wojny światowej spotkajmy się, by wspólnie oddać hołd bohaterskim obrońcom Westerplatte i wszystkim ofiarom wojny. Na uroczystość zapewniony będzie bezpłatny transport autobusowy. Szczegóły tras i rozkładów znajdziesz na stronie gdańsk.pl.
2: Serdecznie zapraszam. Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska.
0: Po reklamie.
3: Jest 6:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Dwóch pracowników lotniska we Frankfurcie nad Menem zmarło na malarię, czterech jest zakażonych. Według Instytutu Roberta Kocha źródłem zakażeń mógł być komar przewieziony samolotem. W połowie lipca informowano o czterech przypadkach wśród pracowników. Później liczba chorych wzrosła do 6, dwóch z nich zmarło. Na terenie portu ustawiono pułapki na komary, schwytane owady są teraz badane w laboratorium. Kolejny balon meteorologiczny w podczepionym ładunku miał 15 tysięcy paczek nielegalnych papierosów. Balon wylądował w nocy na dachu domu w Jaświłach na Podlasiu. Policja przypomina, że takie paczki mogą zawierać ładunki wybuchowe. O takich znaleziskach należy od razu powiadomić służby. Maja Chwalińska odpadła z singlowej rywalizacji podczas tenisowego turnieju w Monterey. Polka w 1/8 finału przegrała w 3 setach z Alicją Parks. W Meksyku Chwalińskiej pozostała gra w deblu, w nim gra w parze z Sinią Krause, z którą dotarła do ćwierćfinału.

0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
1: Za 27 minut będzie godzina 7. Dzień dobry, mówimy o poranku. Kłaniamy się nisko.
2: Zapraszamy, Kasia Kozimor.
1: Tomek Waloszczyk.
2: A o czym myśli Tomek od samego rana?
1: Będzie o aferze, która rozgrzewa wszystkich w polityce, ale i w finansach. O tej najnowszej aferze słów kilka. Serial się, jak mówi premier, dopiero rozpoczął.

0: Tomek myśli od samego rana.
1: Premier powiedział, że serial Zonda Krypto z aferą rozkręca się. Myślałem, że szef rządu ogląda tylko piłkę, ale jak widać lubi też seriale. Ten, w który się teraz wciągnął, to Opowieści z Zonda Krypty. W najnowszym odcinku młody bohater, polityk, wyjeżdża na Ibizę, żeby spotkać się z szefem spółki handlującej kryptowalutami. Operacja musi mieć jakiś kryptonim, bo polityk pojechał tam tylko na dobę. Dlaczego Ibiza? Może nie chciał być podsłuchiwany. W nocy tam wszystkie lokale tak dudnią, że nawet kryptolog nie odgadnie, o czym gadali. Ewidentnie chciał coś wyzondować. Czytam na Wikipedii opis serialu Opowieści z Krypty. Bohaterowie są na ogół złymi ludźmi lub znaleźli się w niewłaściwym miejscu o niewłaściwej porze. Ewentualnie chcieli tylko zarobić. No pasuje jak ulał.
2: Reklama.
3: Jeszcze w czerwcu marzył tylko o zabawie, a teraz sam wybiera swój pierwszy plecak.
4: Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko, czeka na Allegro. Tysiące produktów, setki okazji i wzorowo niskie ceny teraz w jednym miejscu.
5: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka.
6: Hej,

0: musisz się tak na nie gapić.
1: No oderwać wzroku nie mogę.
0: Przecież to zwykłe ceny Suzuki.
1: Ale są takie atrakcyjne.
2: Teraz Suzuki Swift od 69 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną już od 600 zł netto, a także do 10 lat gwarancji plus. Suzuki Swift. Najlepszy kompan twoich wakacji. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
3: Oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
4: A ponieważ to weekend z handlową niedzielą, jest więcej czasu, by wypatrzyć niskie ceny. Na przykład kawa mielona Chibo Exclusive 500 gramów, dwa rodzaje, teraz 38% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,49. A herbata Lipton Yellow Label 50 torebek, drugie opakowanie gratis. Oferta od 28 do 30 sierpnia. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
5: Ach, uwielbiam, kiedy nadchodzi ta pora.
6: Pora na wakacje.
5: Pora na hybrydę z rabatem.
7: Teraz MG3 Hybrid Plus z czterocylindrowym silnikiem dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 76 950 z rabatem do 11 000 zł. Promocja obowiązuje od 1 sierpnia 2026 do 30 września 2026 na model MG3 Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
8: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
9: Ile jest warte twoje auto? 30 tysięcy? 50? A może więcej? Nie zgaduj. Sprawdź. Grupa Zdunek Samochody Używane odkupi twój samochód. Niezależnie od marki przygotujemy dla ciebie atrakcyjną ofertę. Zadzwoń 793 201 102. Powtarzamy 793 201 102. Grupa Zdunek Samochody Używane. Gdańsk, Miałki, Szlak 43.
10: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 2. Robisz szybki przegląd i wyrzucasz to, co przeterminowane. A braki uzupełniasz dzięki 1 plus 1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci w Rossmanie. Nie zwlekaj, promocja trwa tylko do soboty.
11: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
12: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
11: To w ogóle możliwe?
12: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
13: Po reklamie.
14: Radio Plus.

0: Człowiek jak wstaje i nuci, to wiadomo, że będzie miał dobry dzień, bo humor ma od samego rana, na.
1: A jak jeszcze kawiarenka odwiedzi, nawet o, nie kawiarenka, panie, tylko ekspres nawet taki do kawy domowy. Ja już jestem po tym firmowym naszym ekspresie i kawie, więc też humor poprawiony.
0: No to co, czas na łyk historii.
1: Tak, tym bardziej, że za Olbrachta coś tam szlachta.
0: Posłuchajmy.
2: Radio Plus. Wieki wieków.
3: 27 sierpnia 1492 roku grupa elektorów jednomyślnie wybrała Jana Olbrachta na króla Polski. Tego dnia w roku 1939 na stadionie warszawskiej Legii piłkarska reprezentacja Polski pokonała 4-2 drużynę Węgier, wicemistrzów świata, i był to ostatni mecz polskiej kadry przed wybuchem II wojny światowej. A w roku 1944 w czasie Powstania Warszawskiego Niemcy po ciężkich walkach zajęli warszawską katedrę. Była matką trójki dzieci, z których najbardziej znany jest najstarszy syn, święty Augustyn. Po latach w swoich słynnych wyznaniach dziękował matce Monice za świadectwo wiary i wytrwałość. Wszystko działo się w IV wieku, syn Moniki doczekał się nieślubnego syna ze swoją konkubiną, a do tego jeszcze należał do sekty, ale Monika, jego matka, nie traciła nadziei i podróżowała za nim po świecie. W sumie przez 17 lat modliła się i pościła w intencji swego krnąbrnego syna, podobnie jak kiedyś w intencji swego męża. Duchowa walka kobiety o życie Augustyna zakończyła się sukcesem, ale tak wyczerpała Monikę, że umarła niedługo po jego chrzcie w Ostii, nieopodal wiecznego miasta, w roku 387. Święta Monika jest patronką wdów, matek i żon, które modlą się o przemianę swoich dzieci i mężów.
2: Radio Plus. Wieki wieków. Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.

0: Przepraszamy, jeżeli ktoś jest w trakcie śniadania, to proszę przez chwilę nie zaglądać na nasz profil na Facebooku, bo apetyt stracicie. Tam przypomnienie o tym, że rok szkolny się zaczyna, więc pora zajrzeć do plecaka. Czy w czerwcu był opróżniony?
1: Ja miałam taki plastikowy taborecik. Jak mi coś nie smakowało, to pod tą plastikową tą wkładałam i czasem zarosło. Były takie czasy. No później... bo mi mama jakieś takie kanapki robiła, co nie zawsze mi smakowały.
0: To później taborecik zakwitł.
1: Ale plastikowy był, łatwo było potem wyczyścić.
0: Za 2 minuty będzie godzina 7. Napiszcie o waszych przygotowaniach czy przygotowaniach waszych dzieci do szkoły.
1: Za chwilę na naszej antenie najnowsze wiadomości i prognoza.
2: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Reklama.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Dzień dobry, a ja zaraz mam szkołę.
5: A w Lewiatanie mamy świetną ofertę.
6: Mamy to, o Lewiatanie tanie.
7: Polecam, na przykład Coca-Cola oraz Coca-Cola Zero 850 ml, tylko 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Lody Rożki Maxim, różne smaki, jedynie za 3,99.
8: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Po reklamie.
10: Kolejna odsłona wokół zonda krypto. Koalicja Obywatelska zawiadomi prokuraturę w sprawie posła PiSu Michała Moskala. Ostrzegł Rosję przed próbą ataku na państwa NATO. To nowe doniesienia w sprawie wizyty szefa CIA w Moskwie. To pierwszy taki bieg w Polsce. Na starcie staną roboty, a więcej zdradzimy na koniec. Na zegarze 7:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Serial Zonda dopiero się rozkręca, komentuje premier Tusk, a politycy Koalicji Obywatelskiej zapowiadają doniesienie do prokuratury w sprawie spotkania posła PiSu Michała Moskala z prezesem giełdy kryptowalut Przemysławem Kralem. Chcą, by śledczy sprawdzili m.in. czy mogło dojść do nielegalnego wpływania na proces legislacyjny dotyczący rynku kryptowalut. Mateusz Gołębiewski.
11: Borys Budka i Jacek Karnowski chcą, by prokuratura zabezpieczyła m.in. nośniki danych posła Michała Moskala oraz sprawdziła finansowanie jego wyjazdu i wpłat na powiązaną z nim fundację.
12: Żądania natychmiastowego zabezpieczenia nośników danych, sprawdzenia z jakich środków pan poseł Moskal pojechał na Ibizę, dlaczego nie ma tego w rejestrze korzyści.
11: Mówi Borys Budka. Moskal odpowiedział w specjalnym oświadczeniu, w którym czytamy, że z Przemysławem Kralem rozmawiał tylko raz, a on sam ani fundacja nie przyjęli od zonda krypto żadnych pieniędzy. Premier Donald Tusk, komentując sprawę, napisał natomiast, że, tu cytat, serial dopiero się rozkręca. To po tym, jak minister sprawiedliwości Waldemar Żurek powiedział, że w śledztwie nastąpił przełom.
10: Prokuratura bada m.in. możliwość przestępstw związanych z finansowaniem organizacji powiązanych z politykami prawicy. Postępowanie obejmuje też sprawę zaginięcia założyciela giełdy Sylwestra Suszka. Przyjechał ostrzec Rosję przed próbą ataku na państwa NATO. Są nowe medialne doniesienia w sprawie wizyty szefa CIA w Moskwie. O kulisach podróży Johna Radcliffe'a pisze Wall Street Journal. Te informacje potwierdził portal Politico, według którego ostrzeżenie miało dotyczyć konkretnie ataków przeciwko państwom bałtyckim. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow oświadczył jedynie, że szef CIA spotkał się z przedstawicielami rosyjskich służb specjalnych, ale nie doszło do rozmowy z Putinem. Były kontakty ze służbami specjalnymi, ale nie było żadnych spotkań z prezydentem Rosji. Oczywiście Władimir Putin został natychmiast poinformowany o wszystkim. O sprawę niespodziewanej wizyty szefa CIA pytany był prezydent USA. Donald Trump zaprzeczył, by miała związek z obawami o możliwy rosyjski atak na NATO. Wczoraj obchodziliśmy uroczystość Najświętszej Marii Panny Częstochowskiej. Tegoroczne obchody połączono z 70. rocznicą jasnogórskich ślubów narodu. Cały czas wzywają nas one do życia zgodnego z Ewangelią, mówił wczoraj na Jasnej Górze prymas Polski arcybiskup Wojciech Polak.
13: Śluby złożone tutaj na Jasnej Górze 70 lat temu przed obliczem Matki Bożej Częstochowskiej wciąż nas więc wzywają do rachunku sumienia i do odnowy. Do nawrócenia naszego serca i naszego życia, do refleksji nad tym, czy i dziś nasze serce żyje zgodnie z kryteriami Ewangelii.
10: Podczas mszy świętej uroczyście ponowiono jasnogórskie śluby, których tekst 70 lat temu przygotował błogosławiony kardynał Stefan Wyszyński.
3: Wiadomości Radia Plus.
10: To będzie pierwszy taki bieg w Polsce. Na starcie staną roboty humanoidalne i czworonożne. 6 września na krakowskich Błoniach pobiegną dla Fundacji Poland Business Run. Robot Run ma łączyć nowe technologie z pomocą osobom z niepełnosprawnością ruchową po amputacjach i po mastektomii. Pieniądze z opłaty startowej zostaną przeznaczone na zakup protez, wózków inwalidzkich i rehabilitacji.
14: Chcemy pokazać, że roboty mogą nie tylko fascynować technologią, ale też przede wszystkim pomagać. Protezy, które otrzymują beneficenci fundacji, też są podobnie zbudowane jak nogi robota. Na podobnych komponentach i technice, także to się w bardzo fajny sposób łączy.
10: Mówił Piotr Biedroń. Robota można zgłosić do zawodów do końca sierpnia. Wystarczy wypełnić formularz robotran.pl. A już teraz w Radiu Plus pora na prognozę pogody.

0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
1: Czy mój robot kuchenny też może wziąć udział w tych zawodach?
2: Może, on pewnie szybko obrotowy jest.
1: Także dobra, właśnie w obroty się wpędzamy o poranku. Do roboty, kochani!
2: Do roboty, w obroty! Dzień dobry, witajcie, Kasia Kozimor.
1: Tomek Dorożczyk.
2: Zapraszamy do dziewiątej.

0: Uwaga, uwaga, niematerialne dziedzictwo kulturalne UNESCO zagrożone w tym roku. Na szczęście to jest takie dziedzictwo, które się odradza. Chodzi o belgijskie frytki. Okazuje się, że...
1: Jak to? One materialne są, namacalne, dotknąć można, zjeść.
0: Ale smak później jakiś zostaje i wspomnienie na przykład wizyty w Belgii jest niematerialne. Okay. Chodzi o to, że były w Belgii upały, susze, znaczy jeszcze ulewy były i burze na początku roku. Gleba nieprzygotowana, teraz upały, susze.
1: Nie wytrzymały.
0: Jeden plantator powiedział, że ziemniaki mu wyszły, wyhodował, a przecież zna się człowiek plantator, tak. To od lat to robi. Wielkości piłeczek ping-pongowych. I to co
1: to
0: jest? Zbiory
1: takie,
0: małe.
1: To chipsa nawet nie będzie.
0: A właśnie, bo z małego ziemniaka to i te frytki takie malutkie wyjdą.
1: No przecież. No. A belgijskie to wiesz, takie są porządniejsze, trochę
0: wiem,
1: większe.
0: I z majonezem.
1: Jak łódeczki nasze. Mm-hmm. No,
0: kiedyś właśnie taką porcję kupiłem, dużą.
1: I co?
0: Za dużą. Nie zjedliśmy.
1: To musiało
0: takie
1: być
0: mam
1: porządne
0: wspomnienie z Brukseli.
1: No to co, frytek belgijskich nie będą, ale będą french friesy albo jakieś inne. No to też zawsze się wyrówna, no.
0: Ciekawe jak tam nasze potatos.
1: Potatos, potatoes, ziemniakos. No dobrze, pyry, ja co tam jeszcze mam? Kartofel.
0: Oczywiście.
1: Też może być.
0: Oj, uwielbiamy. Nie muszą być belgijskie, mogą być polskie. Czesław Niemen już za chwilę, Seno Warszawy w Radiu Plus. My gramy dalej przeboje z nutą nostalgii.
1: Jak najbardziej, zapraszamy i polecamy się do dziś.
2: Reklama. Już jest nowy salon Vestiun Gołębiewski w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19. Poznaj nowoczesne i wygodne SUV T77 oraz T90, a także komfortową limuzynę B70. Styl, technologia i komfort dostępne teraz nawet od 515 zł netto miesięcznie. Nie czekaj, przekonaj się jak wygląda nowoczesna motoryzacja marki Vestiun. Vestiun Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Czekamy na Was w salonie.
3: Patrz, Barbara, ale no, Media Expert jest mega.
4: No.
3: A tamta to jest mega.
4: Mega, mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
6: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
7: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
8: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy,

0: Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
1: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
0: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
1: W końcu będę miał kieszonkowe.
0: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
2: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.

0: jedzie pociąg z daleka, na nikogo nie czeka, ze Szklarskiej Poręby do Wrocławia i łapie opóźnienia. A to wszystko dlatego. Słuchaj.
1: A to takimi czerwonymi literkami piszą w internecie.
0: No jechał i nagle się okazało, że wszystkie toalety w pociągu zepsute.
1: No?
0: Wszystkie dwie.
1: A jak to dwie?
0: No bo to nie był długi pociąg.
1: Krótki,
0: widocznie.
1: Dobrze.
0: Krótki.
1: No.
0: W każdym razie wszystkie dwie zatkane podobno. Mm-hmm. Więc kontrolerzy nawoływali pasażerów, żeby w razie czego zgłaszali potrzebę.
1: A pociąg stanie
0: u kontrolera.
1: W polu.
0: Pociąg, no właśnie, panowie na lewo, panie na prawo. Nie było aż tak źle, ale zdarzyło się, że po prostu na większych stacjach robili przerwę toaletową, więc pasażerowie mogli wysiąść, pójść do toalety na dworcu, wrócić i w związku z tym takie to opóźnienie 40 minut pociąg złapał, a pasażerowie łapali się za głowy i historia trafiła teraz do internetu.
1: Bardzo fajne, ale na stacjach niestety często jest pani babcia, która tam inkasuje za wizytę, mhm. albo co gorsze, jeszcze jest automat, jak ktoś nie ma drobnych, no to nie wejdzie,
0: no
1: a, a w pociągu mógł za darmo.
0: Podobno pewnemu pasażerowi poradzili, że szybciej będzie, jak pójdzie w krzaki. Czyli jednak, panowie na lewo, panie na prawo, czy odwrotnie. W każdym razie, no bywają takie sytuacje. No,
1: i wracamy.
0: Dobrze, że kontroler był wyrozumiały, że wiedział, jedziemy dalej zgodnie z rozkładem i róbcie sobie, co chcecie,
1: no.
0: tak?
1: No. I wracamy do koedukacyjnych przedziałów.
0: Put Luz już teraz na antenie Radia Plus, Kenny Loggins.

0: Plus na antenie Radia Plus. Kenny Loggins.
1: Bardzo ładnie. A na profilu facebookowym Radia Plus rzucamy na luz, ponieważ kanapka tam jest do wyciągnięcia jeszcze sprzed wakacji, jeżeli ktoś chce plecak zabrać do szkoły w najbliższy wtorek. No wtorek to jeszcze nie, ale środę na przykład. Krzysztof napisał, aleście przypomnieli, właśnie znalazłem kanapkę, chyba już... Co? Z 8 klasy podstawówki?
0: Nie ma takiej opcji, nie ma takich kanapek.
1: Ale by się tak rozłożyła.
0: Wyszłyby bokiem.
1: Folia może została, jeżeli była zawinięta. Mhm.
0: W tamtych czasach nie było chyba, jak dobrze pamiętam.
1: Co, w gazetę? Nie, w papier,
0: papier śniadaniowy.
1: Tak, rzeczywiście.
0: No, to były czasy. Czas na wiadomości.

0: Jest w 7:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Przystanek Praga, przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa kontynuuje podróż po unijnych stolicach. Dziś spotka się z premierem Czech Andrejem Babiszem. Głównym tematem rozmów Costy z liderami państw Unii jest budżet na lata 2028-34, który powinien być gotowy jeszcze w tym roku. Costa był już w Bratysławie, Tallinie, Rydze i Wilnie. W połowie września odwiedzi Polskę. Kluczowa będzie jego rozmowa z kanclerzem Niemiec Friedrichem Mercem, który domaga się cięć w unijnym budżecie. Baza lotnicza w Łasku gotowa na przyjęcie kolejnych supernowoczesnych myśliwców F-35. 5 husarzy jest już w drodze do Polski, poinformował szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz.
1: W 32. bazie lotnictwa taktycznego w Łasku będą przywitane, będą wchodzić na służbę. Potrzeba wdrożenia jak najszybciej do służby jest ewidentna wobec zagrożeń ze strony naszych nieprzyjaciół.
0: Pierwsze 3 husarze trafiły do Polski w maju. Kontrakt obejmuje łącznie 32 samoloty. Na koniec Włochy zwykła interwencja policji drogowej doprowadziła do wykrycia oszustwa na wnuczka. Funkcjonariusze zatrzymali 2 przestępców, którzy w aucie ukryli 40 tysięcy euro. Pieniądze ukradli 90-latkowi, podając się za karabinierów. Do zatrzymania doszło niedaleko Rzymu. Samochód stał na pasie awaryjnym, prawdopodobnie czekając na pomoc. W środku było 2 mężczyzn. Policjanci, którzy pojawili się na miejscu, szybko zorientowali się, że coś jest nie tak. Mężczyźni nie mieli dokumentów, poza tym byli zdenerwowani. Mundurowi szybko znaleźli pieniądze.
2: Wiadomości z Pomorza, Ignacy Motyliński. Pamięć kolejowych pokoleń to ogólnopolska akcja archiwów państwowych trwająca od 9 czerwca do 2 października 2026 roku, mówi Tomasz Kukowski z Archiwum Państwowego w Gdańsku.
3: Pamięć kolejowych pokoleń jest to akcja zbierająca wszelkie pamiątki po kolei państwowej, polskiej kolei państwowej. Wiąże się to z tym, iż 2026 rok został ogłoszony rokiem polskich kolei, tak obchodzimy stulecie kolei państwowych.
2: Z rodzinnymi pamiątkami związanymi z koleją można zgłaszać się bezpośrednio do Archiwum Państwowego w Gdańsku. Około 600 rodaków z 24 krajów weźmie udział w 22. Światowych Letnich Igrzyskach Polonijnych w Ustce. Głównym organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie Wspólnota Polska. Rywalizacja zawodników rozpocznie się już dzisiaj i potrwa do soboty w kilkunastu dyscyplinach sportowych. Nie zabraknie królowej sportu, czyli lekkoatletyki. Będą także badminton, brycz, futsal, kolarstwo MTB, koszykówka, nordic walking, piłka nożna, piłka siatkowa, plażowa, pływanie, siatkówka, strzelectwo pneumatyczne, szachy, tenis stołowy i ziemny. W regionie w ciągu dnia słonecznie, ale miejscami mogą pojawić się niewielkie ilości chmur. Z północnego wschodu wieje słaby wiatr. Temperatura wynosi około 16 stopni. Ciśnienie utrzymuje się na poziomie 1023 hektopaskali, a biometr póki co jest obojętny. Później w ciągu dnia będzie korzystny.
4: Rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
5: Przypominamy, że czekamy na pocztówki od Was, czyli zdjęcia, które zrobiliście na wakacje i chcecie się nimi pochwalić.
6: Przy okazji dostaliśmy pocztówkę z Zakopanego i przypomnienie, że u nich ziemniaki nazywają się grule.
5: A, no tak.
6: No, dzień dobry, witajcie, Kasia Kozimor.
5: Tomek Waloszczyk, dzień dobry.
6: Zapraszamy do 9:00. I pozdrawiamy Sławkę, dziękujemy za pocztóweczkę.

0: A teraz będzie o Bałtyku, ale nie nad morze się wybieramy, absolutnie nie. Odnaleziono dwa egzemplarze legendarnego pojazdu Bałtyk.
1: To... A, ja wiem, nie przypominam sobie, co taki autobus był?
0: Autobus był w latach 60. wyprodukowany, w Koszalinie go produkował, a jednak jesteśmy gdzieś blisko morza.
1: A jednak. Produkowano
0: go w Koszalinie i okazuje się, że to konstrukcja zupełnie zaginiona, a co ciekawe, żadnej dokumentacji nie ma żadnego wzoru. Podobno powstało około 150 do 200 egzemplarzy, dlatego to takie cenne znaleziska. Już się wydawało...
1: Reszta zardzewiała.
0: Miłośnikom motoryzacji, że nie ma nigdzie, a tu w jednym chyba miesiącu odnalazły się dwa egzemplarze. Jeden stał gdzieś i służył jako taki przydomowy magazyn, rdzewiał na całego, a drugi był trochę bardziej zadbany, bo ktoś używał go jako takiego wakacyjnego domku troszkę. Były firanki, blaty, kuchnia, w środku wszystko ładnie urządzone.
1: Nie, cudownie.
0: No i teraz każdy element, mówią miłośnicy motoryzacji, jest ważny, bo pozwoli odtworzyć trochę te konstrukcje. Znaczy nie odtworzyć, żeby produkować, ale dowiedzieć się, kto to wymyślił i jak to działało.
1: No i fajnie, i to taki wehikuł czasu trochę.
0: Tak, teraz wehikuł trafi do muzeum.
1: I fantastycznie.
0: Troszkę tam podrasowany.
1: Tylko ktoś w domku nie będzie miał letniskowego.
0: No, nie ma, może w zamian.
1: Namiot się rozstawi, będzie dobrze.
0: Może w zamian coś dostał. Wstęp darmowy do muzeum.
1: Tina Turner za chwilę, The Best, a potem Truba Duży. Znamy się tylko z widzenia na antenie Radia Plus.
2: Reklama. Moja droga, to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
3: Słuchaj, Marian.
4: No?
3: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
4: Aha.
3: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
4: Ta.
3: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
4: No i co, Barbara, i co?
3: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
4: Ta Mariolka to jest naprawdę...
5: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
6: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do niedzieli. Wszystkie konserwy mięsne i rybne. 2+1 gratis. A łopatka wieprzowa bez kości, pakowana próżniowo, Kraina Mięs. 7,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 5 kg na kartę. Do tego z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości. 11,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
7: Codziennie.
8: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
10: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
11: Kanapko Krysiu, jest nas dwóch. Klapek, Klemens lewy
12: i Klemens prawy.
11: Więc potrzebujemy więcej naklejek.
13: Moi drodzy, jakoś temu zaradzimy. Jecie warzywa i owoce?
12: Codziennie.
13: Brawo Zuchy. Owoce i warzywa pomagają szybciej zbierać naklejki.
10: Tak, za zakup owoców i warzyw otrzymasz dodatkową naklejkę za każde wydane 67 zł. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
14: Kochanie, promieniejesz. Co tam znowu kupiłaś?
15: Jeszcze nic. Dopiero zamierzam, bo nadchodzą najniższe ceny tego lata.
14: Cudownie. Torebki, ciuszek.
15: Mieszkanie. W Gdańsku albo w Gdyni.
16: Sprawia. Oferta aż dech zapiera. Tylko od 24 do 30 sierpnia wybrane mieszkania na osiedlach Zaspa Wysoko, Zaspa Wygodnie, Alto i Noren w najniższych cenach tego lata.
15: Spiesz się.
16: Specjalne rabaty tylko w biurze sprzedaży Gdańsk, ulica Hynka 18.
15: Szczegóły na sprawia.pl.
17: Gotowi na szkołę? W CCC zgarnij aż 40% rabatu na wszystkie plecaki, torby i walizki przy zakupach za minimum 99 zł w Modivo Club. A z Modivo Club Gold zawsze zyskujesz 10% zwrotu. Spakuj się do szkoły w salonach CCC. Szczegóły w regulaminie.
7: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
12: Po reklamie.
18: Radio Plus.

0: Pytanie przed śniadaniem.
1: A nie, bo możemy się w ogóle nie znać, a mimo to ucieszyć się z pocztówki od was. Napiszcie do nas, gdzie jesteście, gdzie byliście, co wspominacie, ale przede wszystkim załączcie zdjęcie z wakacji.
2: lato.radioplus.pl to miejsce w internecie, gdzie znajdziecie specjalny formularz zgłoszeniowy.
1: Ponieważ już rzadko wysyłamy pocztówki takie tradycyjne, to papierowe, to czekamy na te elektroniczne, szybko do nas dojdą i zadzwonimy za kilkanaście minut, żeby porozmawiać o tych miejscach, w których byliście.
2: A teraz o tym, że dziewczyny też lubią się czasem zabawić i wyjechać gdzieś na wakacje. Sydney Lauper na antenie Radia Plus.
1: A propos wakacji, to mamy upominki wakacyjne dla was w podzięce za te pocztówki właśnie.

0: Oj, strasznie traumatyczne przypomnienie o tym, żeby sprawdzić plecak przed pójściem do szkoły, co się tam zostawiło w czerwcu. Zdarzało się nie zjeść i schować kanapki, pisze Jaco, a potem po odkryciu przez rodziców była zawsze groba afera.
1: Znam to.
0: Dzisiaj nic się nie zmieniło, jak słyszę opowieści brata i innych znajomych. Pozdrowienia dla największych chowaczy, Marcina i Agi.
1: Pozdrawiamy.
0: Ale co to, że kanapki pomiki nie smakują? Ja sobie teraz robię do pracy z tego, co tam zostało w lodówce.
1: I zawsze smakują.
0: I tak jestem głodny rano, że mogę nawet suchą bułkę zjeść.
1: Trochę się zmieniło, że oczywiście, ale kiedyś było tak, że jak nam coś nie pasowało, to łup, gdzieś tam.
0: Pomyślcie o młodzieży, pisze Piotr, która ucieka ze szkoły w czerwcu, jakby była poparzona, bo wakacje, a wraca we wrześniu i w swoich szafkach spotyka nowych, zielonych przyjaciół.
1: Ładne. Za chwilę wiadomości wraca.
2: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Reklama.
1: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody! A to oznacza uczta!
2: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: Pieskie życie ma smak!
2: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
3: Wszystkie światła na promocję, bo teraz mamy akcję na oświetlenie do domu i ogrodu. Więc 50 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 250 na lampy i lampeczki do domu i ogrodu wydajesz. Miksuj jak chcesz. Lampy, żyrandole, plafony, kinkiety i żarówki, latarnie czy girlandy solarne. I wszystko jasne. 50 zł dostajesz, gdy 250 wydajesz. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
0: Po reklamie.
4: Trzej Rosjanie zatrzymani w Warszawie w mieszkaniu na Stołecznej Woli znaleziono broń. Od tej informacji zaczniemy. Poprawia się stan 8-miesięcznego dziecka rannego w wypadku na Solnej w Krakowie. Potrzebna pomoc dla Sanockiego skansenu. Trzeba odbudować zabytkowy kościół. Minęła 8, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek Warszawa. Służby zatrzymały trzech obywateli Rosji czeczeńskiego pochodzenia. Mogą być powiązani ze zorganizowaną grupą przestępczą. Podczas przeszukań zabezpieczono broń palną, a także amunicję. Na wniosek prokuratora jeden z zatrzymanych trafił na 3 miesiące do aresztu. Wobec drugiego wdrożono już procedurę deportacyjną. Trzeci z mężczyzn po przesłuchaniu został zwolniony. Nowe informacje płyną ze szpitala, do którego trafiło dziecko ranne w wypadku na Solnej w Krakowie. Stan 8-miesięcznego niemowlęcia poprawia się. Co jeszcze mówią lekarze? O tym już teraz Jakub Solarz.
5: Dziecko trafiło do szpitala w sobotę. Jego stan lekarze określali wtedy jako ciężki. Teraz najnowsze informacje, jakie płyną od medyków, napawają optymizmem.
6: Okołoroczne dziecko obecnie przebywa w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie na jednym z naszych oddziałów. Jego stan określany jest jako stan stabilny.
5: Mówi Katarzyna Pokorna-Chryniszyn, rzecznik Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie. W wypadku, przypomnijmy, zginęli rodzice niemowlęcia. Sprawca usłyszał zarzuty, jednak nie przyznaje się do winy. Grozi mu do 8 lat pozbawienia wolności.
4: Krakowski magistrat zapowiedział, że jeszcze w tym tygodniu na ulicy Solnej pojawią się progi zwalniające. Teraz wielki protest w Ceucie. Tysiące mieszkańców hiszpańskiej eksklawy w Afryce Północnej wyszło na ulicę, by sprzeciwić się polityce rządu Pedro Sancheza. Domagali się ograniczenia napływu migrantów. Oburzenie budzą plany utworzenia kolejnych miejsc właśnie dla tych osób. Władze chciały wykorzystać tymczasowo miejskie centra sportowe. Ostatecznie rząd się z tego wycofał, tłumaczy minister polityki terytorialnej Angel Victor Torres. Potrzebujemy miejsc dla migrantów, właśnie dlatego dekret królewski ustanowił szereg przestrzeni, które potencjalnie mogą być wykorzystane. Ogłaszam, że centra sportowe zostaną usunięte z tego dokumentu w jego kolejnej aktualizacji, a inne miejsca zostaną uwzględnione. Organizatorzy demonstracji w Ceucie dali rządowi czas do 2 września na rozwiązanie problemu. W innym razie grożą ostrzejszymi protestami. Przypomnijmy, pod koniec lipca do eksklawy wdarło się około 70 tysięcy migrantów. Większość z nich zawróciła do Maroka, ale wciąż tysiące nielegalnych przybyszów koczują w miejscach publicznych, m.in. na ulicach, plaży i cmentarzu.
3: Wiadomości Radia Plus.
4: Pomoc dla Sanockiego Skansenu, Stowarzyszenie Muzeów na Wolnym Powietrzu w Polsce, uruchomiło zbiórkę na odbudowę zabytkowego XVII-wiecznego kościoła. Świątynia doszczętnie spłonęła 2 tygodnie temu.
7: To jest pewien odruch takiej solidarności z kolegami z Sanoka. Chcemy odbudować ten kościół i jego wyposażenie, natomiast mamy świadomość, że nasza zbiórka nie wystarczy na to.
4: Mówi prezes stowarzyszenia Zbigniew Skuza. Pomoc finansową obiecał samorząd województwa podkarpackiego. Rozważana jest odbudowa XVII-wiecznego kościoła albo sprowadzenie na jego miejsce innego zabytkowego obiektu. A my sprawdźmy teraz, co czeka nas dziś w pogodzie.
8: W regionie w ciągu dnia słonecznie, ale miejscami mogą pojawić się niewielkie ilości chmur. Z północnego wschodu wieje słaby wiatr. Temperatura wynosi około 16 stopni. Ciśnienie utrzymuje się na poziomie 1023 hektopaskali, a biometr póki co jest obojętny. Później w ciągu dnia będzie korzystny.
3: Kto rano wstaje?
0: Poranek z Radiem Plus.
9: Wstaję i patrzę, że już czwartek, już widno, od dawna w sumie, 5 minut po godzinie 8.
10: Dzień dobry, witajcie, do 9 zapraszamy, Kasia Kozimor,
9: Tomek Waloszczyk.
10: Przeboje z nutą nostalgii są z nami, teraz Abba, Lay Are You Love On Me.

0: Jak jest koło wesoło, to trzeba zrobić zdjęcie, pochwalić się, wysłać pocztówkę i powiedzieć: tu byłem, Tony Hanyk.
1: I tak Edyta zrobiła.
0: No dobra.
2: Pytanie przed śniadaniem.
1: Dzień dobry, o poranku. Halo?
0: Edyto, dzień
3: halo,
0: dobry.
3: Halo, dzień dobry.
0: Witamy.
3: Dzień dobry.
1: O poranku mówimy dzień dobry, chociaż tu zachód słońca na zdjęciu. Bardzo ładny. Ja nie to, żeby umniejszać, bo sam uwielbiam robić takie zdjęcia, ale to polecamy wszystkim, żeby zrobić pod słońce, jak już ono zachodzi i tam jacyś ludzie na tle morza. I świetne zawsze są zdjęcia i nie inaczej jest z tym. Gdzie to jest?
3: Tak. To jest na chorwackiej wyspie Rab. Mhm. Która właśnie słynie z tego, że ma piaszczyste plaże, bo Chorwacja słynie z tych kamienistych, ale ta wyspa, na tej wyspie Rab są piaszczyste plaże.
1: Tak, to wyjątek.
3: To taka
1: w tym
3: niewielka
1: kraju.
3: Wyspa w miarę, tak, na północy. Przepiękna, niewielka, ale bardzo urocza. Także polecam wszystkim odwiedzić.
0: Mhm. Czy to wspomnienie z tych wakacji, czy z poprzednich?
3: Z tych wakacji właśnie jestem w drodze do Polski.
1: A, w trakcie powrotu.
3: Jeszcze bardzo świeże. Świeże wspomnienie.
1: Czyli jeszcze ten piasek z tej wyspy gdzieś tam się wysypuje z tych klapek.
3: Tak. Mm-hmm. Mam nadzieję, że będzie się długo wysypywał, bo wspomnienia są wspaniałe.
0: Właśnie słyszymy żal w głosie, czy trzeba już wracać. Także nie przeszkadzamy.
3: Tak, do obowiązków, do wszystkiego.
0: No, dokładnie. Tak.
1: Ale na następne wakacje czy wyjazdy najbliższe mamy garść upominków, które pomogą sprawnie podróżować. Mamy też naszą pocztówkę Radia Plus. Dziękujemy za to zdjęcie.
0: Dziękujemy.
3: Super, dziękuję bardzo. Pozdrawiam.
0: I wszystkiego dobrego. 14 minut po godzinie 8.
2: Reklama. Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
4: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
5: No.
4: A tamta to jest mega.
5: Mega, mega.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
7: Czyta lektor AI.
8: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, stokrotka.
7: Szynka wieprzowa bez kości, cena sprzed obniżki 17,99.

0: Kochanie, promieniejesz. Co tam znowu kupiłaś?
1: Jeszcze nic. Dopiero zamierzam, bo nadchodzą najniższe ceny tego lata.
0: Cudownie. Torebki? Ciuszek?
1: Mieszkanie. W Gdańsku albo w Gdyni.
2: Sprawia. Oferta aż dech zapiera. Tylko od 24 do 30 sierpnia wybrane mieszkania na osiedlach Zaspa Wysoko, Zaspa Wygodnie, Alto i Noren w najniższych cenach tego lata.
1: Spiesz się.
2: Specjalne rabaty tylko w biurze sprzedaży Gdańsk, ulica Hynka 18.
1: Szczegóły na sprawia.pl.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja z wolnego wybiegu. Wesoły kurnik M. Teraz tylko 17,99 za opakowanie. 20 sztuk. A od czwartku banany. Aż 50% taniej. To tylko 3,49 za kilogram. Cena sprzed obniżki 6,99. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Kaufland jest fresh.
5: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polska papryka czerwona tylko 5,99 za kilogram. A winogrona jasne kilogram jedynie 5,99 z Kaufland Card Extra. W niedzielę nasze sklepy są czynne. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
7: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
6: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
7: W końcu będę miał kieszonkowe.
6: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
8: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Barbara, łatwa kasa?
6: Marian, zawsze.
10: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
6: Sprytnie.
10: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
11: Bo w Media Expert dalej masz.
12: Dyskontowe asy w Netto. Teraz nektarynka luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 37% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
13: Po reklamie.

0: Run, run, run away. Dalszanom na antenie Radia Plus, 24,5 minuty po godzinie 8. Trochę narzekamy, ale to nie, lato się jeszcze nie skończyło. Są długoterminowe prognozy, wrzesień, długo dni, znaczy dużo dni, tak ciągiem.
1: Że słoneczne?
0: Powyżej 20 stopni Celsjusza. 20.
1: A znaczy, mówiłaś ostatnio, że upalny będzie jeden i to wszystko.
0: Nie, jeden to w sierpniu jeszcze.
1: Mhm.
0: Ten chyba...
1: Myślałem, że w tym roku
0: miał
1: już ostatni.
0: Być jakiś tam super upał, ale co to tam?
1: Dobra, ale powyżej 20 to nie jest super upał, chyba nie, że mówimy o wrześniu. No to doceniamy.
0: Wtedy jest super. Mhm. I tego się trzymamy i to jest nadzieja, która trzyma nas przy życiu. Urszula, teraz Anioł wie na antenie Radia Plus. 25 minut po godzinie 8. To poranny program Radia Plus, która rano wstaje.
1: Anioł to wie wszystko, w końcu gospodarz domu, ale chciałem zapytać, czy on wie, który to dzień ma być, bo bym sobie wolny wziął.
0: Nie wiesz żadnego wolnego, masz weekend, to go wykorzystaj. Jak sobie tam chcesz.
1: Dziękuję.
0: A czy będzie padać, czy nie, to już nic na to nie poradzimy.

0: nie wszyscy tak mają, że zostawiają jakieś kanapki w plecaku i dowiadują się o nich na początku września. Izabela napisała, mimo że już w wieku no, nieszkolnym, napisała: zjadam wszystko od razu, nawet okruszki wyzbieram opuszkiem palca. Dzień dobry wszystkim. Ale i Katarzyna napisała: ja zawsze zjadałam wszystko, ale u mojego syna można było znaleźć nie tylko zielone kanapki. No. Były też rozlane jogurty, mleka, słodycze rozgniecione. Ile się człowiek nasprzątał?
1: Niedobrze. No, to za chwilę na naszej antenie najnowsze wiadomości w skrócie i prognoza pogody, a my życzymy wam smacznego mimo wszystko śniadania i proszę do ostatniego okruszka wszystko wysprzątać.
2: Radio Plus. Reklama.
3: Yeah. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Zapraszamy do nowo otwartego salonu Fabryki Dobrych Materacy w Morskim Parku Handlowym w Gdańsku. Sprawdź materace i łóżka od polskiego producenta. Dbamy o twój dobry sen. fdm.pl.
7: Pewnie nie myślisz jeszcze o świętach, a teraz już myślisz. Nie potrzebujesz świętego Mikołaja, by odebrać Hyundai'a i20 teraz i zapłacić tylko połowę. Nowym autem pojedziesz nad morze albo w góry. Potem będzie Sylwester, Wielkanoc i wakacyjne wypady. Aż tyle czasu masz na spłatę drugiej raty, gdy wybierasz Hyundai'a i20. Połowę płacisz za rok. Korzystasz już teraz.
8: Hyundai Gołębiewski. Starogard Gdański, ulica Lubichowska, 132.
9: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 2. Robisz szybki przegląd i wyrzucasz to, co przeterminowane. A braki uzupełniasz dzięki 1+1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci w Rossmanie. Nie zwlekaj, promocja trwa tylko do soboty.
10: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
11: Po reklamie.
12: Jest w 8:30. Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Uwaga kierowcy, utrudnienia na A1 w Łódzkiem. To po tym, jak na autostradzie na odcinku Tuszyn-Piotrków Trybunalski Zachód przewróciła się ciężarówka. Ruch w stronę Katowic blokuje rozrzucony na jezdni ładunek. Nikomu nic się nie stało. Utrudnienia mogą potrwać około 2 godzin. Teraz kolejny atak na Ukrainę. Pod ostrzałem znalazły się Kijów i obwód kijowski, Krzywy Róg, Odessa, Zaporoże, a także Charków, Chersoń, obwody połtawski i sumski. Około 10 osób zostało rannych. W wyniku ataków uszkodzona jest infrastruktura i kilka budynków. W porcie Reni nad Dunajem w obwodzie odeskim tuż przy granicy z Rumunią i Mołdawią uszkodzony został statek cywilny. 800 skarg dotyczących urlopów, tyle wpłynęło w tym roku do Państwowej Inspekcji Pracy. W ciągu ostatnich 6 lat było ich blisko 7 tysięcy. Przypomnijmy, do 30 września pracodawcy powinni udzielić pracownikom zaległych urlopów, w przeciwnym razie popełniają wykroczenie, a to jest zagrożone grzywną od 1000 do nawet 60 tysięcy złotych.
13: Wiadomości z Pomorza, Ignacy Motyliński. Koniec sierpnia i początek września to w Gdańsku czas szczególny. Kilka dni, w których miasto na nowo opowiada dwie historie, które je ukształtowały. Jedną o wolności wywalczonej przy stole negocjacyjnym, drugą o wojnie, którą rozpoczęły strzały w kierunku Westerplatte, mówi Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska.
14: My zawsze te dwie rocznice łączymy. 31 sierpnia jako koniec epoki totalitaryzmu komunistycznego, bo to przecież dzięki strajkowi i dzięki porozumieniom sierpniowym porządek świata zaproponowany po II wojnie światowej uległ zmianie, a 1 września to początek totalitaryzmu w dwóch, które uderzyły nie tylko w Polskę, ale w cały świat.
13: Uroczystości związane z 46. rocznicą podpisania porozumień sierpniowych i 87. rocznicą wybuchu II wojny światowej rozpoczynają się w Gdańsku już w poniedziałek. Zarzuty sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym i prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości usłyszał 39-latek, który uderzył w autobus wiozący 50 pasażerów, mając 2 promile alkoholu w organizmie. Mężczyzna został ujęty przez świadków zdarzenia w gminie Wicko. W regionie w ciągu dnia przeważnie bezchmurne niebo i tylko miejscami będą pojawiać się lekkie zachmurzenia. Towarzyszy nam też umiarkowany wiatr wiejący z północnego wschodu. Na termometrze mamy 19 stopni, a ciśnienie utrzymuje się na poziomie 1023 hektopaskali.
2: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
1: Wstawamy, tak, wstajemy. Tak. Wstawaj, chciałam powiedzieć. Wstajemy.
0: Ja posiedzę jeszcze, bo mam bliżej do mikrofonu na siedząco.
1: Dzień dobry, witajcie, Kasia Kozimor.
0: Tomek Waloszczyk.
1: Chyba trzeba być poważnym, czy nie bardzo?
0: Poważnym?
1: Nie, nie, za poważnym to też nie można.
0: Od rana mamy dobry humor.
1: Oczywiście, że tak. Pet Shop Boys, Always on My Mind, za chwilę Laura Branningham i Self Control.

0: Ja już wiem, co będę robiła przez weekend.
1: Kasia
0: będę słuchała Metaliki, będę słuchała Metaliki, Master of Puppets i różnych takich innych płyt. Master of Puppets chyba.
1: Tylko wiesz co, uprzeć sąsiadów. Napisz kartkę, że w tych godzinach...
0: Tak?
1: Też się przyda. Sąsiadom też będziesz puszczać?
0: Tak, wszystkim będę... Nie, ja zwykle słucham muzyki cicho albo intymnie, znaczy się przez słuchawki, ale ostatnio naukowcy obliczyli, sprawdzili na samym sobie i nie tylko, na innych też, kilkudniowy kontakt z muzyką heavy metal podczas festiwalu Wake and Open Air w Niemczech zwiększył tolerancję na ból. Tak wynika z badania. To takie badania, które wskazują na to, że nie bolało mniej, ale można było wytrzymać dłużej.
1: Rozumiem.
0: To znaczy uczestnicy nie odczuwali

0: mniejszego dyskomfortu, ale byli w stanie wytrzymać jego skutki dłużej. Sprawdzano na elektrokardiogramie, poza tym przedramię wsadzano do urządzenia z lotowatą wodą. No, tortury po prostu, mówię.
1: Ale zaraz, ale to w czasie koncertu, czy już
0: jako
1: po?
0: Tak.
1: Czy to się utrzymuje?
0: W czasie koncertów 122 fanów metalu przebadano i porównywano ich właśnie reakcje z grupą kontrolną. I okazuje się, że ci, którzy słuchali muzyki, byli bardziej odporni niż ci, którzy muzyki heavy metalowej nie słuchali w ogóle. Dlatego będę metaliki cały weekend słuchać.
1: To ja teraz... To trzeba wszystko pozmieniać w tych gabinetach dentystycznych, że zamiast muzyki poważnej. Ja pamiętam, że mi kiedyś taką jakąś klasyczną puścił.
0: A, że taką uspokajającą.
1: Stomatolog.
0: Tak.
1: To metal będzie się wydobywał i nikt nie myśli na zewnątrz, że to są jakieś urządzenia starodawne.
0: Nie.
1: Muzyka podnosząca odporność na ból.
0: Tak jest. Chris Ria za chwilę. Blue Cafe. Takie ciepłe kluchy gramy, naprawdę. Aż wstyd. A potem mam na jantar, żeby szczęśliwym być.
1: Ale bo mamy taką nadzieję, że was dziś o poranku nic nie boli. No.
0: Nie, no oczywiście, że tak.
2: Reklama.
3: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
4: No.
3: A tamta to jest mega.
4: Mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
6: Sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Winogrona jasne, bezpestkowe, luzem. Cena przed obniżką 17,99, a teraz 8,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus, tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
5: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Media Expert,
2: taniej masz. Po reklamie.

0: To Anna Jantar, żeby szczęśliwym być na antenie Radia Plus. Za 5,5 minuty godzina 9 i żegnamy się już.
1: Tę małą cegiełkę szczęścia mamy nadzieję dołożyliśmy o poranku, ale Agnieszka Morawska też ma porcję przeboju z nutą nostalgii. Pojawi się tu za chwilę.

0: not trying to seduce you.
1: Miliard złotych takiej kary dla mety chce Ministerstwo Cyfryzacji. Od tej informacji zaczniemy. Wśród poszkodowanych nie ma Polaków. W Nepalu rośnie liczba ofiar katastrofalnej powodzi. Będzie też akcja służb na lotnisku Chopina w Warszawie, a wszystko przez pozostawiony bagaż. Na zegarze 9:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Miliard złotych za oszukańcze reklamy. Minister cyfryzacji chce ogromnej kary dla mety. Krzysztof Gawkowski złożył wniosek w tej sprawie do Brukseli. O szczegółach już teraz Mariusz Syta.
2: Bezczynność i nieskuteczność w zwalczaniu szkodliwych dla Polaków reklam i oszukańczych treści nie będzie tolerowana, grzmi minister cyfryzacji i stąd jego wniosek do Komisji Europejskiej o nałożenie na internetowego giganta kary w wysokości 250 milionów euro, czyli miliarda złotych. Krzysztof Gawkowski zaznacza, że jest dużo dowodów na brak kontroli mety nad publikowanymi treściami. Wcześniej minister domagał się w liście do koncernu szczegółowych danych o oszukańczych reklamach pojawiających się w Polsce na Facebooku i Instagramie. Odpowiedź, którą dostał, była, jak zaznaczał, niesatysfakcjonująca.
1: A mówił o tym Mariusz Syta. Dziękujemy. MSZ. Nie ma informacji o Polakach poszkodowanych w niszczycielskiej powodzi na granicy Nepalu i Tybetu, przekazał rzecznik resortu dyplomacji. Życie straciło co najmniej 168 osób. Zaginęło ponad 1300, w tym 653 obcokrajowców, informują lokalne władze. Żywioł zniszczył drogi, budynki i mosty, a akcję ratunkową utrudniają w tej chwili trudne warunki w górskim regionie. Mieszkańcy czekają w nepalskich szpitalach na wieści o swoich bliskich, z którymi od wczorajszego wieczora nie ma kontaktu. Szukam męża, jest kierowcą. Wyjechał do miejscowości Rasuwa. Rozmawialiśmy kilkanaście godzin temu. Martwię się, ponieważ teraz nie mam z nim żadnego kontaktu. Stany Zjednoczone, Chiny, Unia Europejska i Indie zadeklarowały wsparcie lub wysłały pomoc humanitarną na obszary, które ucierpiały w wyniku powodzi. Do tragedii doszło w wyniku zerwania się potężnego masywu lodowego. Amerykańska służba geologiczna podała, że osuwisko wywołało wstrząs sejsmiczny o magnitudzie 5,2 oraz doprowadziło do gwałtownych powodzi błyskawicznych, niosących gruz, które spłynęły dolinami po obu stronach granicy. Teraz akcja służb na lotnisku Chopina w Warszawie, wszystko przez pozostawiony bagaż. Na terenie terminalu autokarowego działają pirotechnicy. Na jego teren nie mogą na razie wjechać autobusy. Akcja może potrwać jeszcze kilkadziesiąt minut. Podróżni, którzy mają przed południem zaplanowany wylot, powinni dotrzeć na lotnisko z większym zapasem czasu.
3: Wiadomości Radia Plus.
1: Worek ziemniaków, cebuli, marchwi, buraków albo owoce. To wszystko na pewno przyda się w kuchni brata Alberta. Z zebranych darów powstaną codzienne posiłki dla najbiedniejszych. Dzięki ludziom o otwartych sercach będziemy mogli nakarmić te osoby jesienią i zimą, mówi Małgorzata Krause-Halas, prezes Bractwa Miłosierdzia imienia świętego brata Alberta.
4: Gorąco apelujemy do wszystkich, którzy mogą się podzielić jakimiś zbiorami, płodami rolnymi, do tego, żeby uczynili to. W tym momencie najbardziej przydadzą się i są potrzebne na taki okres też zimowy właśnie ziemniaki. Marchewka, cebula, buraki, wszystkie takie warzywa, które można na bieżąco wykorzystywać do przygotowywania posiłków w kuchni brata Alberta, ale także takie warzywa czy owoce, które można przerobić na przetwory, które z kolei będą mogły na naszych półkach, w naszych regałach czekać na okres zimowy.
1: Żywność można dostarczać do siedziby Bractwa przy Zielonej 3 w Lublinie.
3: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
5: 4 minuty po 9:00, Agnieszka Morawska. Dzień dobry, Jermaine Jackson i Pia Zadora. Na początek tej godziny.

0: California Dreamin' i Mamas and the Papas w Radiu Plus. Lato z nutą nostalgii, 18 minut po 9 na zegarze. 27 dzień sierpnia w kalendarzu. Ten ostatni dzień sierpnia zbliża się, ale jeszcze troszeczkę przed nami i jeszcze lato nie powiedziało ostatniego słowa wraz z końcem wakacji. Upały do nas nadchodzą i będzie można cieszyć się tym ostatnim weekendem wakacyjnym właśnie na świeżym powietrzu. Bez deszczu, ale za to ze słońcem. I słońca nie zabraknie także dzisiaj, również w piosenkach, które będziemy grać w Radiu Plus. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
3: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
2: Pieskie życie ma smak!
3: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
4: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
5: Skąd ta piana, kochanie?
4: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
6: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
7: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
6: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
8: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
9: Czyta lektor AI.

0: Podaj mi chociaż jeden powód, dla którego mam znowu jechać z tobą do Brickomana.
1: No, bo mają wszystko taniej.
0: A jeszcze jakiś?
1: Bo mają najlepszy wybór.
0: No i?
1: No i wszystko dostępne od ręki w hurtowych ilościach.
0: Ciekawe, co jeszcze?
1: I jeszcze tę farbę, co chciałaś.
2: W Brickomanie zawsze dostaniesz wszystko taniej od ręki i w hurtowych ilościach. Jak farba lateksowa Tikurila Anti-Reflex w cenie tylko 279 zł za 10 litrów. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
3: Co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
4: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
3: Od czwartku w Kauflandzie masło polskie Ekstra Mlekowita 2,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra, 6 na osobę, a kabanosy pakowane Tarczyński, trzeci najtańszy produkt, 100% taniej. W niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
5: Back to school w MediaMarkt. Tylko teraz tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i etui z klawiaturą w zestawie. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za 1099 zł. MediaMarkt.
6: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
7: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Tylko teraz setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Ruszają dotacje unijne na projekty badawczo-rozwojowe dla pomorskich firm. Pula środków to minimum 30 milionów złotych. Nie czekaj. Złóż wniosek o dofinansowanie w Agencji Rozwoju Pomorza. Nabór wniosków od 31 sierpnia do 28 października. Więcej informacji na www.arpgda.pl. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
9: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
10: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Ty plus porcja energii równa się zakupy w Carrefourze. Teraz wszystkie kawy rozpuszczalne marki Nescafe w promocji druga 70% taniej. Oferta ważna do 30 sierpnia.
12: Carrefour w sumie najlepszy jest.
13: Po reklamie.
14: Radio Plus.

In the Heat of the Night i Sandra w Radiu Plus Lato z nutą nostalgii. 28 minut pozostało do 10. Tak jak wspominałam, już 31 sierpnia zbliża się nieubłaganie, a potem 1 września to we wtorek, ale my mamy wciąż wakacje i na te wakacyjne pocztówki od Was czekamy. Na radioplus.pl jest specjalny formularz. Proszę wrócić do tych lat, gdy te pocztówki były wysyłane za każdym razem, gdy dokądś wyruszaliście, na przykład z kolonii, z obozu, z wycieczki szkolnej czasami można było taką pocztówkę wysłać. Trochę to już zwyczaj zapomniane, ale wiem, że wśród Was są tacy, którzy pocztówki wysyłają namiętnie i my dzisiaj też prosimy o taką pocztówkę, ale niekoniecznie trzeba iść na pocztę, wystarczy, przypuszczam, że zajrzeć do telefonu, gdzie znajdziecie zdjęcie z wakacji i takie zdjęcie z wakacji nam wyślijcie, dołączcie pozdrowienia. Na radioplus.pl jest specjalny formularz, tam czekamy na zgłoszenia, a do oddania mamy swoją pocztówkę, oddzięczamy się tym dobrem, do tego jeszcze dorzucamy kilka pocztówek czystych, żebyście mogli także wysłać je do kogoś, do kogo macie ochotę i letnie gadżety Radia Plus, koszulka, ręcznik, okulary, jest tego trochę. Radioplus.pl, tam szukajcie szczegółów. Forever Young i Alphaville teraz.

Dangerous i Roxette w Radio Plus. Lato z nutą nostalgii. Wiem, że są wśród Was tacy, którzy śpiewają, gdy ten utwór jest grany na naszej antenie. Na zegarze teraz 15 minut do 10. I do 10 jeszcze między innymi White Ward i Cat Stevens. Radio Plus. Reklama.

0: Tylko teraz idealny dla dużej rodziny, energooszczędny i łatwy w czyszczeniu airfryer Kosori Turbo Blaze za jedyne 499 zł. Najniższa cena z 30 dni to 599. Kupuj w Neonet.
1: Już jest nowy salon Vestiun Gołębiewski w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19. Poznaj nowoczesne i wygodne SUV T77 oraz T90, a także komfortową limuzynę B70. Styl, technologia i komfort dostępne teraz nawet od 515 zł netto miesięcznie. Nie czekaj, przekonaj się, jak wygląda nowoczesna motoryzacja marki Vestiun. Vestiun Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Czekamy na Was w salonie.
2: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
3: No.
2: A tamta to jest mega.
3: Mega, mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł. Media Expert,
5: taniej masz. Kochanie, promieniejesz. Co tam znowu kupiłaś?
6: Jeszcze nic, dopiero zamierzam, bo nadchodzą najniższe ceny tego lata.
5: Cudownie. Torebki, ciuszek?
6: Mieszkanie. W Gdańsku albo w Gdyni.
7: Sprawia. Oferta aż dech zapiera. Tylko od 24 do 30 sierpnia wybrane mieszkania na osiedlach Zaspa Wysoko, Zaspa Wygodnie, Alto i Noren w najniższych cenach tego lata.
6: Spiesz się.
7: Specjalne rabaty tylko w biurze sprzedaży Gdańsk, ulica Hynka 18.
6: Szczegóły na sprawia.pl.
3: Marian, a gdzie mogę kupić
2: na ten... mediaexpert.pl.
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara na mediaexpert.pl.
8: Back to school w MediaMarkt. Tylko teraz szczoteczka Philips Soniker z technologią soniczną nowej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 289 zł. Teraz za 199 zł. MediaMarkt.
9: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów Biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
10: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do niedzieli. Mleko UHT 3,2% 1 litr. Łaciate, wypasione, mleko Wita Łączka lub Łowickie. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 24 sztuki na kartę. A wszystkie konserwy mięsne i rybne 2 plus 1 gratis. Oraz wszystkie produkty Persil. Drugi tańszy produkt za 5 zł z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 2 sztuki. Maksymalnie 1 za 5 zł na kartę. Biedronka. Codziennie.
11: Żeby odpocząć tego lata, nie musisz wyruszać daleko. Podróżuj promem ze Stena Line i spraw sobie wakacje, na które zabierzesz wszystko, co zechcesz. A jeśli życie zmieni plany, Flexi daje Ci swobodę. Tak właśnie wygląda lato w stylu Stena Line. Zarezerwuj podróż do Szwecji na stenaline.pl.
12: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 2. Robisz szybki przegląd i wyrzucasz to, co przeterminowane. A braki uzupełniasz dzięki 1 plus 1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci w Rossmanie. Nie zwlekaj, promocja trwa tylko do soboty.
13: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Schab wieprzowy bez kości Rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Gdy żarleje się, strasznie pić się chce. Kto pomoże tu? Milk Patrol z delikatesów centrum.
5: Do soboty mleko UHT Polmlek, złoty 69 litr przy zakupie 6 z Delikartą. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A do niedzieli szynka wieprzowa bez kości kilogram 13,99 z Delikartą. Limit 3 kg i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99. W delikatesach centrum.
4: Milk Patrol!
6: Westerplatte przypomina, dokąd prowadzą nienawiść, pogarda i obojętność. 1 września, godzina 4:45. Westerplatte. W 87. rocznicę wybuchu II wojny światowej spotkajmy się, by wspólnie oddać hołd bohaterskim obrońcom Westerplatte i wszystkim ofiarom wojny. Na uroczystość zapewniony będzie bezpłatny transport autobusowy. Szczegóły tras i rozkładów znajdziesz na stronie gdańsk.pl.
7: Serdecznie zapraszam. Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska.
8: Wpadaj do Lidla. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Smart z aplikacją 20 V Parkside. 300 zł taniej. Tylko 899 zł. Najniższa cena z 30 dni 1199 zł.
9: Lidl, to się opłaca. Jakie

0: Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie, wie.
1: Po reklamie.
2: Czy będzie kara dla Facebooka? Ministerstwo domaga się miliarda złotych. Poluzowane śruby w kołach samorządowców to już kolejny taki przypadek. Katecheci przygotowują się do rozpoczęcia roku szkolnego. Minęła 10:00, Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Czekamy na ruch Brukseli, mówi nam minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Resort wnioskuje do Komisji Europejskiej o ukaranie Mety, właściciela Facebooka. To pokłosie m.in. głośnych w ostatnim czasie fałszywych reklam uderzających w szefa InPostu Rafała Brzoskę. Zapytaliśmy, jak długo może potrwać rozpatrywanie wniosku o tę karę.
3: Dzisiaj rozpoczęło się postępowanie, które zainicjowałem swoim pismem do przewodniczącej Komisji Europejskiej. Następnie będzie pewnie rozpoczęta procedura, będą przesłuchania. My zadeklarowaliśmy jako Ministerstwo Cyfryzacji, że przekażemy też materiał, który zgromadziliśmy do komisji, więc no czekamy teraz, co zrobi Komisja Europejska.
2: Powiedział nam minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Ministerstwo chce, żeby Meta zapłaciła miliard złotych. Będzie też wnioskowało, żeby z tych pieniędzy skorzystało państwo.
4: Wiadomości Radia Plus.
2: Ktoś próbował mnie zabić, oświadczył w mediach społecznościowych prezydent Mysłowic. Dariusz Wójtowicz zauważył poluzowane śruby w kołach swojego samochodu. Jego zdaniem to nie przypadek.
5: W ostatnim czasie miały miejsce zdarzenia, które ciężko nazwać przypadkowymi. Groźby, wyzwiska, szantaże, nachodzenie mnie oraz moich najbliższych.
2: Policja zajmuje się już tą sprawą.
6: Ubiegły poniedziałek, czyli 24, odebraliśmy od pana prezydenta oficjalne zgłoszenie w tej sprawie.
2: Mówił Łukasz Paździora z mysłowickiej policji. To już kolejne podobne zdarzenie. Koło odpadło w trakcie jazdy od samochodu prezydent Gdyni Aleksandry Kosiorek. Ona również dostawała wcześniej pogróżki.
4: Wiadomości Radia Plus.
2: Wojsko chce stworzyć armię talentów. W ramach pilotażu kandydaci do służby rozwiązują testy składające się z 15 tysięcy pytań. Chodzi o to, żeby każdego żołnierza wysłać do jednostki, w której sprawdzi się najlepiej. W Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie był nasz reporter.
7: Jest pan jednym z pierwszych ludzi w ogóle w polskiej armii, którzy ten test wypełniają. Oczywiście nasuwa się banalne pytanie, czy to jest trudne?
8: Trochę sprawiło mi trudności, ponieważ były pewne pytania, w których no, musiałem się dłuższą chwilę zastanowić. Po prostu to jest kwestia tego, w czym po prostu jest się lepszy, tak?
9: Zwłaszcza młody człowiek potrzebuje takiego drogowskazu. Czasami spotyka człowieka na swojej drodze, który mówi mu, słuchaj, ja widzę ciebie na przykład w tej branży albo w tej specjalności. W tym przypadku, biorąc pod uwagę kwestionariusz kompetencji, test WKK, to jest właśnie taki drogowskaz.
2: Mateusz Chłystun rozmawiał z dr Wiesławą Załogą, która dowodziła zespołem przygotowującym pytania testowe.
4: Wiadomości Radia Plus.
2: Katecheci przygotowują się do rozpoczęcia roku szkolnego. To rok pełen wyzwań, jak jednak podkreśla dyrektor Wydziału Nauczania i Wychowania Katolickiego Archidiecezji Warszawskiej, ksiądz Marcin Kloc. Katecheci są przygotowani.
10: Rzeczywiście zmiany, które się dzieją w sprawie katechezy w szkole, to są zmiany trudne dla nas, no ale staramy się odpowiadać na te potrzeby zgodnie z możliwościami, z poszanowaniem prawa i zasad, które nas obowiązują. Szanujemy decyzje dyrektorów.
2: W szkołach publicznych jest teraz tylko jedna godzina religii tygodniowo na pierwszej lub ostatniej lekcji.
4: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
11: 3, prawie 4 minuty po 10:00. Agnieszka Morawska, dzień dobry. A rozpoczynamy instrumentalnie Europa i Santana. Na początek.

Maryla Rodowicz w Radiu Plus. Na zegarze teraz prawie 19 minut po 10. Niedawno dane nam było słońca zaćmienie i następne nie będzie może za 100 lat, ale w przyszłym roku nie w Polsce, lecz patrząc na dzisiejsze możliwości, to całkiem niedaleko nas. Chociaż samo zjawisko cieszyło się ogromnym zainteresowaniem także w tym roku i mimo, że mogliśmy oglądać częściowe zaćmienie słońca w Polsce, to najlepiej było je widać jednak w Hiszpanii czy na Islandii. Niektórzy się właśnie na Islandię skusili, ale tam chmury przysłoniły wszystko. I jak podaje biuro sky.pl, liczba pakietów takich lot plus hotel w tym czasie, w czasie zaćmienia do Hiszpanii podwoiła się w porównaniu do ubiegłego roku. No, jeśli chodzi o Islandię, to poleciało tam o 178% więcej niż przed rokiem. I teraz wielu podróżników, którzy śledzą to, co dzieje się na niebie, śledzą zaćmienia, łowcy zaćmień, to szykują się na Hiszpanię, Maroko i Egipt. I najbardziej spektakularny widok w przyszłym roku to będzie 2 sierpnia w Luksorze. Tam zrobi się ciemno nawet na 6 minut, ale to tak jak wspominałam, dopiero w przyszłym roku. Przed nami natomiast kolejne zaćmienie, tym razem słońce przyćmi księżyc i najlepsze widoki będą mieli mieszkańcy zachodniej części kraju, a czas na obserwację najlepszy to 4:30, od 4:30.

0: Radio Plus.
1: Reklama.
0: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A.
2: Marian, o czym myślisz?
4: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
2: O mega okazjach w Media Expert.
4: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZO.
7: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: No dobra, ścianki działowe postawione, to ty tu młody ogarnij, a ja skoczę po gładź.
9: A, to pewnie szefa długo nie będzie.
8: Chciałbyś, za 20 minut wracam i tu ma być błyski, wszystko gotowe.
9: 20 minut? To gdzie szef te zakupy zrobi?
8: No w Brikomanie, a gdzie?
10: Fachowcy dobrze wiedzą, że w Brikomanie najszybciej kupią najlepszej jakości profesjonalne produkty, jak gotową gładź szpachlową Atlas Go w cenie tylko 58,48 za 25 kg. Brikoman, zmieniamy ceny na dobre.
11: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
12: Bo to bezmiar okazji w Castoramie! Tylko teraz setki produktów do 80% taniej! Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów. Zapraszamy do salonu Omoda JQ z Dunek. Gdańsk, Miałki Szlak 35.
14: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 2. Robisz szybki przegląd i wyrzucasz to, co przeterminowane. A braki uzupełniasz dzięki 1+1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci w Rossmanie. Nie zwlekaj, promocja trwa tylko do soboty.
15: Zakupy są ekstra na cały tydzień. Nie daj się nabrać na walkę na koszyki. Od 27 do 30 sierpnia zrób zakupy za minimum 299 zł. Aktywuj kupon 30 zł i oszczędzaj ekstra.
16: Zakupy z kartą Kaufland Card Extra to czysta oszczędność. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Po reklamie.

Dobry tekst w piosence to podstawa. Coś o tym wiem. Jacek Cygan. Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.

Gorące lato w uczuciach Summerson i Texas w Radio Plus. Lato z nutą nostalgii, na zegarze teraz 28 minut do 11. Lato, upały się jeszcze zapowiadają w tym miesiącu nawet, ale nie wiem, czy ktoś z Was wczoraj oglądał Sopot i Kubę Badacha, który przywdział nagle świąteczny sweter, spadł śnieg na scenę i zagrano piosenkę bardzo świąteczną, czyli poleciało Last Christmas. A my, jeśli chodzi o George'a Michaela, jeszcze bardzo letnio, przynajmniej jeśli chodzi o teledysk, Careless Whisper w Radiu Plus teraz.

0: Supermocny laptop gamingowy z antywirusem Norton oraz cashback od Lenovo za jedyne 2899, aż 600 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś łosoś atlantycki XXL, filet ze skórą koral 100 gramów. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 4,99 za 100 gramów. A wszystkie soki Solevita 2 plus 1 za grosz.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz nektarynka luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 37% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Ruszają dotacje unijne na projekty badawczo-rozwojowe dla pomorskich firm. Pula środków to minimum 30 milionów złotych. Nie czekaj. Złóż wniosek o dofinansowanie w Agencji Rozwoju Pomorza. Nabór wniosków od 31 sierpnia do 28 października. Więcej informacji na www.arpgda.pl. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
3: Ile jest warte Twoje auto? 30 tysięcy? 50? A może więcej? Nie zgaduj. Sprawdź. Grupa Zdunek Samochody Używane odkupi Twój samochód. Niezależnie od marki przygotujemy dla Ciebie atrakcyjną ofertę. Zadzwoń 793-201-102. Powtarzamy 793-201-102. Grupa Zdunek Samochody Używane. Gdańsk, Miałki, Szlak 43.
4: Po reklamie.
5: Szef Polskiego Komitetu Olimpijskiego zatrzymany. Za chwilę szczegóły. Bełchatów odmawia transkrypcji małżeństw tej samej płci. Dziś mecze Lecha i Jagiellonii to eliminacje do Ligi Europy. Minęła 11. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Szef Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław Piesiewicz został zatrzymany. Sprawa ma związek z aferą po upadku giełdy kryptowalut Zonda Krypto. Szczegóły zna Mateusz Chłystun. Mateuszu, co wiadomo o tym zatrzymaniu?
6: Radosława Piesiewicza zatrzymali w Warszawie funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Policjanci nie chcą jednak ujawniać żadnych szczegółów, odsyłając do Prokuratury Krajowej, która prowadzi śledztwo w tej sprawie. Według naszych nieoficjalnych ustaleń szef PKOL-u został zatrzymany rano w domu i przewieziony do prokuratury. Wcześniej Wirtualna Polska informowała o spotkaniu Piesiewicza z poszukiwanym szefem Zonda Krypto, które miało się odbyć w Monako. Szef PKOL-u miał w jego trakcie otrzymać zegarek wart 40 tysięcy euro w zamian za wstawiennictwo byłego premiera i prezesa UOKiK-u.
5: Dodajmy, że śledczy mają ujawnić więcej szczegółów po przesłuchaniu Piesiewicza w Śląskim Wydziale Prokuratury Krajowej. 30 września decyzja w sprawie listu żelaznego dla Marcina Romanowskiego. Termin wyznaczył Sąd Okręgowy w Warszawie. Poseł PiS jest podejrzany w sprawie afery Funduszu Sprawiedliwości i chce odpowiadać z wolnej stopy. Wniosek o list żelazny miał wysłać z Naddniestrza, separatystycznej części Mołdawii, kontrolowanej przez Rosję.
7: Wiadomości Radia Plus.
5: Część polskich samorządów buntuje się przeciwko transkrypcji zagranicznych aktów małżeństw osób tej samej płci. W tym gronie jest Bełchatów. Prezydent miasta Patryk Marian powołuje się na konstytucję.
8: Transkrypcja małżeństw jednopłciowych jest sprzeczna z artykułem 18 konstytucji, jest sprzeczna z artykułem 1 kodeksu rodzinnego, jest również sprzeczna z aktem ustawą dotyczącą transkrypcji, bodajże artykuł 107 w urzędach stanu cywilnego. Nie mogę dostosowywać się do rozporządzenia, które jest sprzeczne z ustawami i konstytucją.
5: Podobnego zdania jest polski episkopat, który przypomina, że nauczanie Kościoła od początku wskazuje, że małżeństwo jest trwałym związkiem kobiety i mężczyzny. Z kolei Ministerstwo Cyfryzacji ostrzega, że odmowa transkrypcji jest łamaniem prawa.
7: Wiadomości Radia Plus.
5: Na koniec sport. Polskie kluby walczą w eliminacjach do Ligi Europy. 7-bramkową zaliczkę przed rewanżem w 4. rundzie ma Lech Poznań, który zagra z FC Tun. W komfortowej sytuacji jest też Jagiellonia, która wygrała z Iberią Tbilisi 4-0. Dziś zespół z Białegostoku zagra na wyjeździe, mówi trener Jagi Adrian Siemieniec.
9: Chcemy poczynić postęp i poprawić się względem pierwszego spotkania. Chcemy poprawić nasze działania w pressingu. Uważamy, że nasz pressing nie był wystarczająco skuteczny, wystarczająco intensywny, też agresywny na tyle, ile byśmy od siebie tego oczekiwali.
5: Pierwszy gwizdek w meczu Jagiellonii o 18, a o 20 mecz Lecha. To nie koniec piłkarskich emocji. W ostatniej rundzie eliminacji Ligi Konferencji walczą jeszcze Górnik Zabrze i Raków Częstochowa.
7: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
10: Prawie 4 minuty po 11. Agnieszka Morawska. Dzień dobry. Sweet Dreams i Eurythmics na początek tej godziny.

0: Cool and the Gang i Cherish w Radiu Plus. Lato z nutą nostalgii na zegarze teraz 19 minut po 11, a ja zaglądam do naszej skrzynki, do której wysyłacie pocztówki z wakacji. Jest ich mnóstwo i dzięki Wam zwiedzamy cały świat. A napiszcie, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, bo to przedostatni dzień, żeby taką pocztówkę nam wysłać. radioplus.pl, tam jest specjalny formularz. Prosimy o Wasze zdjęcia z wakacji i do tego pozdrowienia, tak jak kiedyś, na pocztówce. A my się odwdzięczamy pocztówką, do tego dokładamy jeszcze mnóstwo gadżetów Radia Plus, takich wakacyjnych, jak na przykład ręcznik plażowy. Jeszcze się przecież przyda, jeszcze upały przed nami, a jesień zaczyna się dopiero pod koniec września, więc lato trwa. radioplus.pl, tam szukajcie szczegółów. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
1: A ponieważ to weekend z handlową niedzielą, jest więcej czasu, by wypatrzyć niskie ceny. Na przykład kawa mielona Chibo Exclusive 500 gramów, dwa rodzaje, teraz 38% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,49. A herbata Lipton Yellow Label 50 torebek, drugie opakowanie gratis. Oferta od 28 do 30 sierpnia. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
3: Jeden bank, drugi bank. A gdzie ja znajdę tę najlepszą ofertę? Przestań błądzić i otwórz te właściwe drzwi. Na Bankier Smart sprawdzisz oferty wielu banków szybciej niż myślisz. Finanse podane jak na tacy. Porównaj oferty wielu banków i zgarnij nawet 1000 złotych premii za założenie konta. Bankier Smart. Twoje drzwi do wielu banków. Wejdź na bankier.pl/smart. Wysokość premii i warunki zależą od wybranego banku. Szczegóły na bankier.pl/smart.
4: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
5: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
4: Od czwartku w Kauflandzie makrela wędzona tusza z lady 2,99 za 100 gramów, a łopatka wieprzowa z lady 6,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. W niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
6: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
7: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
8: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
9: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Po reklamie.
12: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: wakacji w Radiu Plus.
1: Dzisiaj to pocztówka od Roberta. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Robercie, przesłałeś nam gorące, słoneczne pozdrowienia z podróży wzdłuż linii brzegowej z nadpięknego Bałtyku. To są pozdrowienia dla naszej ekipy Radia Plus, ale także dla słuchaczy. I do tego zdjęcie, powrót rybaków z połowu do portu w Łebie. Czyli brzmi to w ogóle jak tytuł obrazu właśnie, albo zdjęcia na wystawie. Opowiadaj, jak było. Czy ty wciąż jeszcze podróżujesz?
2: Nie, to była podróż, którą w tym roku sobie tak ustaliłem i wymarzyłem, że coś takiego zrobię, czyli pojadę w jakąś tam część Morza, Morza Bałtyckiego i od tej miejscowości zacznę taką podróż wzdłuż tej linii brzegowej. W tym roku zaczęło się od Mielna i tak po kolei kolejne miasta sobie jechałem wzdłuż tej linii brzegowej. Zatrzymywałem się tam na przykład tak w Mielnie, no to sobie zwiedzałem pobliższe te miasta, które są i robiłem takie ciekawe zdjęcia właśnie takich dziwnych rzeczy, które jest mniej spotykane. Czyli nie jakieś tam przyrodę czy coś, tylko na przykład właśnie taki powrót kutra z połowu.
1: A czy pocztówki wysyłałeś ze wszystkich miejscowości?
2: Ja akurat, no jestem troszkę starej daty, ale powiem tak. Teraz jakoś niestety ta technika tak, no, jest na porządku dziennym, że staram się gdzieś ludziom pokazywać, czy tam na swoich mediach, czy na czymś, takie na bieżąco zdjęcia
1: oczywiście
2: zrobione.
1: Oczywiście. Jedno zdjęcie zrobione, od razu rozesłane i wszyscy wiedzą, gdzie jesteśmy i mogą w tym momencie poczuć.
2: No to jest rewelacja. Ja żałuję, że dawniej takich rzeczy nie można było.
1: A wiesz, ja akurat sobie myślę, że też fajne było takie trochę oczekiwanie na to, na ten list, na taką pocztówkę, ale pytanie, skoro tak podróżowałeś wzdłuż tej linii brzegowej, czy są jeszcze dzikie plaże?
2: Są.
1: Czyli da się znaleźć.
2: Są takie miejsca, w których naprawdę tych ludzi jest mało warto właśnie sobie tak pojechać, poświęcić taki cały dzień, żeby sobie jak najwięcej w danym miejscu w sposób wiedzieć, nawet tą ścieżką taką leśną gdzieś dojść w pewne miejsce i zobaczyć nagle, że się wychodzi z tego lasu i się widzi piękne morze, błękitne morze i wchodzi się na tą plażę i naprawdę widać tylko dzikie ptactwo.
1: Piękne, to jest, znaczy w ogóle ten zapach jest niesamowity, to jest chyba coś, co mi się najbardziej z Bałtykiem kojarzy, że idziemy przez las, on pachnie i nagle naszym oczom ukazuje się wielka woda.
2: Dokładnie. Są takie miejsca, proszę mi uwierzyć, są jeszcze.
1: To prezent mam dla ciebie za tę twoją pocztówkę, odwdzięczamy się naszą pocztówką, dokładamy jeszcze takie, że być może komuś zaadresujesz i wyślesz, a do tego jeszcze gadżety wakacyjne, mam nadzieję, że jeszcze jakiś urlop przed tobą, jeśli nie w tym roku, to może w następnym i te gadżety na pewno się przydadzą.
2: A powiem tak, że nie jest powiedziane, że jeszcze coś będzie, ponieważ wiem, że wrzesień będzie bardzo ładny, dlatego też tak mówiąc szczerze się przymierzam do tego, żeby coś we wrześniu jeszcze gdzieś zrobić, jakiś wyjazd. A tak jeszcze wracając do tamtej linii brzegowej, to zaczęło się w Mielnie, a skończyło się w Krynicy Morskiej.
1: Czyli kawał drogi przejechałeś.
2: Kawał drogi, tak, dokładnie.
1: Wszystkiego dobrego dla ciebie i bezpiecznej drogi, gdziekolwiek będziesz. Wszystkiego dobrego jeszcze raz. Do usłyszenia.
2: Bardzo dziękuję.
1: A na wasze pocztówki czekamy na radioplus.pl.
0: Pocztówka z wakacji w Radiu Plus.

0: te dyskoteki kolonijne, dla niektórych wspomnienie przemiłe. A do 12 w Radio Plus jeszcze między innymi Robin Gibb i Juliet. Radio
1: Plus. Reklama.
2: 40 lat, tysiące wydań i miliony spotkań przed telewizorem. TeleExpress świętuje 40 urodziny, a wielki finał jubileuszu już 30 sierpnia w Krynicy Morskiej. W samo południe spotkajmy się w porcie. Przed nami dzień pełen emocji, dobrej zabawy, teleekspresowych niespodzianek i atrakcji dla całej rodziny. Niedziela 30 sierpnia, port w Krynicy Morskiej. 40 lat TeleExpressu. Świętujmy razem. Do zobaczenia.
3: Jeden bank, drugi bank. A gdzie ja znajdę tę najlepszą ofertę? Przestań błądzić i otwórz te właściwe drzwi. Na Bankier Smart sprawdzisz oferty wielu banków szybciej niż myślisz. Finanse podane jak na tacy. Porównaj oferty wielu banków i zgarnij nawet 1000 zł premii za założenie konta. Bankier Smart. Twoje drzwi do wielu banków. Wejdź na bankier.pl/smart. Wysokość premii i warunki zależą od wybranego banku. Szczegóły na bankier.pl/smart.
1: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Hurtownia Szczepan. Dystrybutor artykułów gospodarstwa domowego, wyposażenie wnętrz, artykułów ogrodniczych, dywanów, pościeli, odzieży damskiej i męskiej, zaopatrzenie gastronomii, duży wybór porcelany stołowej, szkła i sztućców. Zapraszamy od 7 do 17, w soboty do 14. Hurtownia Szczepan. Gdańsk, ulica Tama Pędzichowska 3. Proszę pani, proszę pana, wszystko kupisz u Szczepana.
2: Podaj mi chociaż jeden powód, dla którego mam znowu jechać z tobą do Brikomana.
3: No, bo mają wszystko taniej.
2: A jeszcze jakiś?
3: Bo mają najlepszy wybór.
2: No i?
3: No i wszystko dostępne od ręki w hurtowych ilościach.
2: Ciekawe, co jeszcze?
3: I jeszcze tę farbę, co chciałaś.
4: W Brikomanie zawsze dostaniesz wszystko taniej, od ręki i w hurtowych ilościach. Jak farba lateksowa Tikurila Anti-Reflex w cenie tylko 279 zł za 10 litrów. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.

0: tylko teraz. Idealny dla dużej rodziny, energooszczędny i łatwy w czyszczeniu Airfryer Kosori Turbo Blaze. Za jedyne 499 zł. Najniższa cena z 30 dni to 599. Kupuj w Neonet.
1: Dywizjonu 303. Nowoczesna inwestycja w Pruszczu Gdańskim. Mieszkania od 26 do 82 metrów kwadratowych z ogródkami, balkonami i funkcjonalnymi układami. Nowoczesność połączona z elementami historii. Przeszklone klatki schodowe, cichobieżne windy i wiele innych udogodnień podnoszą komfort mieszkańców. Lokalizacja w spokojnym otoczeniu z łatwym dostępem do centrum. Teraz mieszkania w promocyjnych cenach. Wejdź na www.szymichowski.pl.
2: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Schab wieprzowy bez kości Rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
4: Radosław Piesiewicz jest w drodze do prokuratury. Za chwilę szczegóły. Utrudnienia na drogach, wypadki na Lubelszczyźnie i w Lubuskiem. Powiemy też o polskich pielgrzymach w Irlandii. Modlą się w intencji młodych. Minęło południe. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Szef PKOL-u jest w drodze do prokuratury w Katowicach, potwierdza nam rzeczniczka ministra sprawiedliwości. Radosław Piesiewicz został zatrzymany rano w Warszawie w związku z aferą Zonda Krypto. Tematem zajmuje się Mateusz Łystun. Mateuszu, kiedy szef PKOL-u ma zostać przesłuchany?
5: Śledczy mówią, że przesłuchanie może odbyć się dziś lub jutro. Na jego przeprowadzenie mają 48 godzin. Dokładny termin, jak usłyszałem, zależy też od samego zatrzymanego. Jeśli będzie chciał, by brał w nim udział jego obrońca, może to wydłużyć całą procedurę. W zależności od tego, czy i jakie zarzuty usłyszy następnie szef PKOL-u, zapadnie decyzja o ewentualnym tymczasowym aresztowaniu albo tak zwanych środkach wolnościowych. Przypomnę, Radosława Piesiewicza zatrzymali dziś rano policjanci z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Jest teraz w drodze do Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej w Katowicach, która prowadzi śledztwo w sprawie Zonda Krypto.
4: Mateusz Chłystun, dziękujemy.
1: Wiadomości Radia Plus.
4: Uwaga, kierowcy S17 z Lublina do Warszawy została zablokowana. Za Jastkowem zderzyły się dwie osobówki i ciężarówka. Policja kieruje tam na objazdy. Utrudnienia też po śmiertelnym wypadku na Krajowej 27 na trasie Żary Przewóz. Tam pod kołami tira zginął rowerzysta. Uczniowie podstawówek nauczą się rozpoznawania fake newsów. Od 1 września w szkołach będzie edukacja medialna, mówi minister Barbara Nowacka.
6: To nasza wspólna troska, by młodzi ludzie umieli poruszać się mądrze, bezpiecznie i odpowiedzialnie w świecie pełnym wyzwań płynących ze strony świata mediów. Fake newsy, manipulacje, dezinformacja, edukacja medialna jest po prostu niezbędna.
4: I edukacja medialna ma być realizowana na różnych lekcjach.
1: Wiadomości Radia Plus.
4: Studenci z całej Polski pielgrzymują pieszo po zachodnim wybrzeżu Irlandii. Do pokonania mają 500 kilometrów.
7: To kolejna wyprawa pod szyldem oblackiego duszpasterstwa młodych. Patronem wydarzenia jest w tym roku święty Stanisław Kostka, który także był patronem ludzi młodych. Mówi prowadzący pielgrzymów oblat ojciec Dominik Ochlak.
8: Intencją jest modlitwa za młodych Europy. Chcemy się modlić za młodych Europy. Widzimy też jakieś takie pozytywne znaki w ogóle w kościele w innych krajach Europy, gdzie jakaś wiara nie jest taka ożywiona, tych ludzi, którzy gdzieś tam poszukują w kościele jakiegoś kierunku życiowego, no i chcemy się modlić za nich.
7: Piechurzy pielgrzymują na wiarę, każdy dzień to przygoda. Meta 15 września, relacje z wyprawy można śledzić w mediach społecznościowych Niniwy. Aneta Paszko, Radio Plus.
9: Wiadomości z Pomorza, Ignacy Motyliński. W Gdynia Infobox wciąż można za darmo zobaczyć wystawę, która łączy dorobek kilku pokoleń gdyńskich twórców biżuterii i sztuki bursztynniczej. Mówi Dorota Cenecka z cechu rzemiosł artystycznych.
10: Przekrój artystów właśnie pokoleniowy, czyli Maria i Paweł Fedrychowicz, po Emilię Kochut, która robi bardzo nowoczesne formy i pokazuje zupełnie inne wzornictwo.
9: Ekspozycję w Gdynia Infobox można zwiedzać jeszcze do końca tygodnia. 9 książek nominowano w 2 kategoriach do 9. edycji Pomorskiej Nagrody Literackiej Wiatr od Morza, w której honorowane są książki o Pomorzu lub napisane przez mieszkających tu autorów. Laureatów poznamy 28 września. Dodatkowo przyznawana jest nagroda za całokształt pracy literackiej, również decyzją jury, a nagrodę publiczności przyznają czytelnicy i czytelniczki. Po południu sporo słońca i mało chmur. Taki stan ma się utrzymać do końca dnia. Wieje słaby wiatr z północnego wschodu. Na termometrach mamy około 19 stopni. Ciśnienie bez zmian 1023 hektopaskale, a biometr jest korzystny.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
1: Dzień dobry, w czwartek Marek Sierocki.
2: Jan Pasterski, witamy, zapraszamy na przebojową pocztę, a zaczynamy jedną z najpiękniejszych ballad dekady lat 70. ubiegłego wieku. To utwór Killing Me Softly i wykonawczyni oryginału Roberta Flagga.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
1: Do Polski już niebawem przyjeżdża wielka gwiazda włoskiej piosenki Drupin. Największą popularnością cieszył się w latach 70. ubiegłego wieku, kiedy lansował takie przeboje jak Vadovia, Serenoe czy Sambario. W Polsce niesamowicie popularny. Pod koniec lat 70. wystąpił na festiwalu w Sopocie. Sopot odwiedził również w roku 2000, kiedy był jedną z gwiazd koncertu I Love Italia. Radio Plus jest patronem medialnym dwóch koncertów. Pierwszy 29 września w Gdańsku, a drugi 1 września w Warszawie.
2: A żeby otrzymać takie bilety, to wystarczy nas zachęcić jednym, dwoma zdaniami SMS-owo, dlaczego akurat wy chcielibyście się na tym koncercie w Gdańsku pojawić pod koniec września. Dajcie znać pod 691-141-141.
1: Teraz przenosimy się w lata, końcówkę lat 80. ubiegłego wieku, początek 90. Wtedy popularnością cieszył się zespół London Beat, a największy przebój tej formacji to piosenka You Bring On The Sun.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691-141-141. Napisz już teraz.
1: Reklama.
2: Szkołę ogarniamy niskimi cenami.

0: objętych promocją, a 7 najtańszych z nich otrzymasz gratis. Limit dzienny 36 produktów, maksymalnie 21 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
1: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz nektarynka Luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 37% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
4: No wiem.
3: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
4: Ej, to już przesada.
3: No co, tego poziomu nie da się przebić.
5: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym.
6: Motor Centrum. Gdańsk, ulica Miałki, szlak 4/8. Motorcentrum.pl.
7: Pani Celinka z Kauflandu ma życzenia dla wszystkich dzieci.
8: Szczęśliwego nowego roku! Szkolnego!
7: Od czwartku w Kauflandzie artykuły szkolne oprócz plecaków i papierów sero kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 8 na osobę. A płatki Nestle kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańszy gratis, 8 na osobę. Kaufland.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
10: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
11: A ponieważ to weekend z handlową niedzielą, jest więcej czasu, by wypatrzyć niskie ceny. Na przykład kawa mielona Chibo Exclusive 500 gramów, dwa rodzaje, teraz 38% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,49. A herbata Lipton Yellow Label 50 torebek, drugie opakowanie gratis. Oferta od 28 do 30 sierpnia. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
12: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując dwa produkty szkolne, drugi tańszy kupisz aż 50% taniej.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Po reklamie.
15: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Czesław.

0: to piosenka, którą nie tylko wykonywała Cyndi Lauper, ale również Phil Collins między innymi zaśpiewał, a także nagrał swoją instrumentalną wersję słynny trębacz jazzowy Miles Davis. A Cyndi Lauper to taki kolorowy ptak dekady lat 80. ubiegłego wieku, jedna z największych ikon tamtego dziesięciolecia. Teraz już przekonamy się, kto dostanie od nas zaproszenia na koncert Drupiego.
1: A tym kimś jest Paweł. Pawle, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Witamy serdecznie. To mamy nadzieję, że po pierwsze trafiliśmy w twój gust muzyczny.
2: O, zdecydowanie. Włoskie klimaty to jest coś bardzo romantycznego i coś, co uwielbiam, więc jak najbardziej.
1: No okej, okay, a z kim się wybierasz na koncert Drupiego?
2: No, zdecydowanie z moją miłością, z Asią.
1: Aha.
2: No to jest moja dziewczyna, którą bardzo pozdrawiam, jeżeli mnie słucha. No i bardzo się cieszę, że wybiorę się właśnie z nią na ten koncert.
1: Świetnie. Asia też gustuje we włoskich klimatach.
2: No Asia jest osobą bardzo romantyczną, więc zdecydowanie.
1: Super. No i z tego, co napisałeś, nie masz daleko, bo mieszkacie w Sopocie.
2: Ja mieszkam w Sopocie, Asia niestety mieszka dalej, ale odległość nie stanowi żadnego problemu.
1: No to świetnie. Nie, no Sopot, Gdańsk, to jakby się uprzeć, to i napiechał, to by dał radę pewnie. Bardzo ci dziękujemy, Pawle, i dobrego koncertu.
2: Bardzo dziękuję.
1: Bardzo dziękujemy, pozdrawiamy cię bardzo ciepło. No i to jeszcze nie jest koniec oczywiście tych zaproszeń. Od poniedziałku wracamy ponownie. Na razie Gdańska 1 października, drugi pojawi się w Warszawie. Będziemy mieli wówczas też kolejną pulę takich zaproszeń.
0: Po tych włoskich klimatach zapowiedzi koncertu przenosimy się do Francji. Rok 1973 i ogromny sukces piosenki Lady Lay. Jej wykonawca Pierre Grosjean urodził się 29 października 1946 roku w Algierii, wówczas francuskiej. W roku 1962 rozpoczął swoją solową karierę, zaczął nagrywać piosenki, zaczął komponować dla innych wykonawców. Pierwszy wielki hit wylansował w roku 1971, ale właśnie ta piosenka wydana 2 lata później, Lady Lay, stała się jego muzyczną wizytówką. Piosenka odniosła sukces nie tylko we Francji, ale m.in. w Brazylii, gdzie stała się na pewien czas oficjalnym hymnem karnawału w Rio de Janeiro. No więc na antenie Radio Plus wielka ikona francuskiej piosenki Pierre Grosjean i Lady Lay.

0: to elektryczne gitary i co ty tutaj robisz? Przebój, który towarzyszył ścieżce dźwiękowej filmu Killer.
1: No tak, to już parę lat minęło od premiery tego filmu, on cały czas bawi. Nawet chyba uznany film za najśmieszniejsza komedia 25-lecia ostatniego.
0: Dokładnie tak, a teraz wracamy do klimatów z końca lat 70. I Have a Dream, jeden z wielkich hitów Abby, a nie wiem czy wiesz, ale we wrześniu minie 50 lat od premiery innego wielkiego przeboju zespołu ABBA, czyli piosenki Dancing Queen, uważanego za największy, najsłynniejszy taneczny hit wszechczasów.
1: To teraz ABBA, I Have a Dream.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691 141 141. Napisz już teraz.
1: Reklama.
2: 40 lat, tysiące wydań i miliony spotkań przed telewizorem. Teleekspres świętuje 40 urodziny, a wielki finał jubileuszu już 30 sierpnia w Krynicy Morskiej. W samo południe spotkajmy się w porcie. Przed nami dzień pełen emocji, dobrej zabawy, teleekspresowych niespodzianek i atrakcji dla całej rodziny. Niedziela 30 sierpnia, port w Krynicy Morskiej. 40 lat Teleekspresu. Świętujmy razem. Do zobaczenia.
3: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów.
4: Zapraszamy do salonu o moda JQ z Dunek. Gdańsk, Miałki Szlak 35.
5: Jeden bank, drugi bank. A gdzie ja znajdę tę najlepszą ofertę? Przestań błądzić i otwórz te właściwe drzwi. Na Bankier Smart sprawdzisz oferty wielu banków szybciej niż myślisz. Finanse podane jak na tacy. Porównaj oferty wielu banków i zgarnij nawet 1000 zł premii za założenie konta. Bankier Smart. Twoje drzwi do wielu banków. Wejdź na bankier.pl/smart. Wysokość premii i warunki zależą od wybranego banku. Szczegóły na bankier.pl/smart.
6: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
7: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
8: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z

0: Bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A.
1: Teraz w Deichmann. Nieprzecenione buty dziecięce kupisz z rabatem 30%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 119 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
2: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster Hybrid 155, dzięki której w mieście jeździsz do 80% czasu w trybie elektrycznym i oszczędzasz nawet do 40% paliwa. Dacia Bigster dostępna od ręki z letnim bonusem. Zyskaj do 23 tysięcy złotych w finansowaniu Dacia. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
3: Spotkajmy się w salonach Dacia Zdunek w Gdańsku, Gdyni i Koszalinie.
4: Po reklamie.
5: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Czerwone gitary.

0: UB40 i Kingston Town to przeróbka oczywiście przeboju, a grupa UB40 specjalizowała się w latach 80. i na początku 90. właśnie w nowych kołyszących wersjach przebojów, niekoniecznie muzyki reggae. Zaczynali od tak zwanej muzyki reggae roots, no ale potem o ogromny komercyjny sukces singla Red Red Wine i płyty Labor of Love sprawiły, że właśnie poszli w tę stronę i wiele światowych przebojów odzyskało swoją popularność dzięki tym nowym wersjom grupy UB40.
1: O tak, takie kołyszące rytmy. Dzisiaj czwartek, ostatni taki wakacyjny, sierpniowy, więc jeszcze raz pojawisz się z prywatką w takim nieco krótszym wymiarze, dwugodzinnym, od 20 do 22.
0: Dokładnie tak, przeboje z nutą nostalgii w wakacyjnych klimatach dziś od godziny 20 do 22 oczywiście na antenie Radia Plus.
1: No ale zaraz po czwartku mamy piątek i sobotę, więc do północy jeszcze też cały czas będzie grane, a że wrzesień już za chwilę, to też muzyczny alfabet powróci.
0: Dokładnie tak, już mam umówionych gości, którzy pojawią się w tym muzycznym alfabecie. Mam nadzieję, że będzie ciekawie. Przypomnę, muzyczny alfabet w niedzielę od 15 do 17 w naszej stacji radiowej. No a teraz pora się pożegnać dzisiaj. My w tym składzie spotkamy się w poniedziałek, jutro w południe mamy wolne, oczywiście wieczorem się słyszymy podczas prywatki, ale z Jankiem wspólnie spotkamy się w poniedziałek.
1: Ale właśnie, ale jeszcze dzisiaj jestem do godziny 16, a to oznacza jedno, że dzisiaj jeszcze jeden raz będę miał przyjemność wręczyć komuś pocztówkę z wakacji, tak nazywa się nasza zabawa, do jutra włącznie, swoją drogą potrwa, także zapraszamy na radioplus.pl, tam warto wysłać nam zdjęcie tego, jak spędzacie aktualnie swoje urlopy, a wiem, że część ludzi jeszcze z nich korzysta, przy okazji napisać nam parę słów, jakiś pozdrowień, będzie nam szalenie miło. My natomiast w prezencie mamy dwie pocztówki, takie jak to się dawniej wysyłało, papierowe, przepiękne. Jedna z naszymi podpisami i pozdrowieniami redakcyjnymi, druga zupełnie czysta, można sobie zostawić na pamiątkę albo komuś wysłać. No i do tego jeszcze garść letnich gadżetów, takich jak ręcznik plażowy, okulary przeciwsłoneczne, czy chociażby koszulka.
0: Akcja się kończy jutro, ale lato nadal trwa i mam nadzieję, że te wszystkie gadżety będą wykorzystane. W oczekiwaniu na koncerty drugiego wspomnienia artysty, który w tym roku gościł w Polsce, to Eros Ramazzotti, wystąpił w Krakowie, a my żegnamy się dzisiaj z państwem piosenką Un'emozione per sempre.

Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691 141 141. Napisz już teraz.

0: Reklama.
1: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago, a tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?

0: bilet na Santago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Dzień dobry, a ja zaraz mam szkołę.
2: A w Lewiatanie mamy świetną ofertę.
3: Mamy to, o, w Lewiatanie tanie.
4: Polecam, na przykład Coca-Cola oraz Coca-Cola Zero 850 ml, tylko 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Lody, rożki Maxim, różne smaki, jedynie za 3,99. Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Wszystkie światła na promocję, bo teraz mamy akcję na oświetlenie do domu i ogrodu. Więc 50 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 250 na lampy i lampeczki do domu i ogrodu wydajesz. Miksuj jak chcesz. Lampy, żyrandole, plafony, kinkiety i żarówki, latarnie czy girlandy solarne. I wszystko jasne. 50 zł dostajesz, gdy 250 wydajesz. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
6: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
7: Bo to bezmiar okazji w Castoramie! Tylko teraz setki produktów do 80% taniej! Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster Hybrid 155, dzięki której w mieście jeździsz do 80% czasu w trybie elektrycznym i oszczędzasz nawet do 40% paliwa. Dacia Bigster, dostępna od ręki z letnim bonusem. Zyskaj do 23 tysięcy złotych w finansowaniu Daci. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
9: Spotkajmy się w salonach Dacia Zdunek w Gdańsku, Gdyni i Koszalinie.
10: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
11: Tylko teraz w Kiku! Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
12: Po reklamie.
13: Radosław Piesiewicz zostanie przesłuchany, mówi prokurator generalny. Moskwa grozi Londynowi po zapowiedzi przekazania technologii rakietowej Ukrainie. Polskie bociany są już w drodze do ciepłych krajów. Minęła 13. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Dajmy śledczym pracować, mówi prokurator generalny i minister sprawiedliwości o zatrzymaniu szefa PKOL-u. Jak dodaje, śledztwo jest rozwojowe. Waldemar Żurek mówił, że prokuratura musi ująć odpowiedzialnych za przestępstwa i zabezpieczyć pieniądze.
14: Kwestia zegarka wartego 40 tysięcy euro podarowanego panu Radosławowi P. To jest jeden z tych elementów, który prokuratura będzie sprawdzać.
13: Szef Polskiego Komitetu Olimpijskiego został zatrzymany dziś rano. Ostatnio media informowały, że Piesiewicz dostał od szefa Zonda Krypto zegarek wart 170 tysięcy złotych za obietnicę protekcji. Chodziło o kontrolę Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Jeszcze w poniedziałek rano Radosław Piesiewicz zaprzeczał. Twierdził, że nie dostał niczego od szefa Zonda Krypto. Moskwa grozi Londynowi. Rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych oświadczyło, że Rosja może przeprowadzić ataki na brytyjskie cele wojskowe na terenie Ukrainy i poza nią. Miałaby to być odpowiedź na ukraińskie ataki na Rosję z użyciem brytyjskich pocisków. Tak zwana koalicja chętnych zgodziła się też w poniedziałek podzielić z Ukrainą technologią produkcji pocisków manewrujących Storm Shadow. Rzeczniczka rosyjskiej dyplomacji Maria Zacharowa stwierdziła, że Wielka Brytania i Francja igrają z ogniem.
15: Wiadomości Radia Plus.
13: Nowe sposoby leczenia chorób serca w Lublinie. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny imienia Stefana Kardynała Wyszyńskiego wprowadził metodę trójwymiarowego mapowania w leczeniu arytmii.
16: Daje szansę pacjentom, którym typowa i tradycyjna metoda już nie pozwalała. Po uprzednich ablacjach zaburzeń rytmu, po powstaniu blizny na sercu, czy też niemożliwości z różnych innych technik.
13: Mówił dyrektor szpitala Piotr Matej. Lekarze podkreślają, uznają, że nowa metoda jest bezpieczniejsza.
15: Wiadomości Radia Plus.
13: Bociany już w drodze do ciepłych krajów. Słynny krutek, który co roku wraca do gniazda w Krutyni, opuścił je 16 sierpnia i ma już za sobą prawie 2000 kilometrów.
12: W tej chwili krutek znajduje się w Turcji, dokładnie w europejskiej części Turcji. Przekroczył już cieśninę Bosfor.
13: Mówił Krzysztof Widbrot z Mazurskiego Parku Krajobrazowego. Tego lata bocian celebryta odchował w Polsce aż czwórkę młodych.
17: Wiadomości z Pomorza, Ignacy Motyliński. Koniec sierpnia i początek września to w Gdańsku czas szczególny. Kilka dni, w których miasto na nowo opowiada dwie historie, które je ukształtowały. Jedną o wolności wywalczonej przy stole negocjacyjnym, drugą o wojnie, którą rozpoczęły strzały w kierunku Westerplatte, mówi Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska.
18: My zawsze te dwie rocznice łączymy. 31 sierpnia jako koniec epoki totalitaryzmu komunistycznego, bo to przecież dzięki strajkowi i dzięki porozumieniom sierpniowym porządek świata zaproponowany po II wojnie światowej uległ zmianie, a 1 września to początek totalitaryzmów dwóch, które uderzyły nie tylko w Polskę, ale w cały świat.
17: Uroczystości związane z 46. rocznicą podpisania porozumień sierpniowych i 87. rocznicą wybuchu II wojny światowej rozpoczynają się w Gdańsku już w poniedziałek. Zarzuty sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym i prowadzenia pojazdów w stanie nietrzeźwości usłyszał 39-latek, który uderzył w autobus wiozący 50 pasażerów, mając 2 promile alkoholu w organizmie. Mężczyzna został ujęty przez świadków zdarzenia w gminie Wicko. W regionie w ciągu dnia przeważnie bezchmurne niebo i tylko miejscami będą pojawiać się lekkie zachmurzenia. Towarzyszy nam też umiarkowany wiatr wiejący z północnego wschodu. Na termometrze mamy 19 stopni, a ciśnienie utrzymuje się na poziomie 1023 hektopaskali.
15: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
19: Teraz piękna peruwiańska pieśń w wykonaniu duetu Simon i Garfunkel, El Condor Pasa w Radio Plus. Dzień dobry, Janek Pasterski.

0: rock'n'rollowo, ale tak nieśpiesznie, przyjemnie nas rozbujało Teardrops. To Shaking Stevens w Radiu Plus. 27 dzień sierpnia dzisiaj, czwartek, czyli sierpień się powoli kończy. No i kończą się też niestety te regulaminowe wakacje przewidziane do końca tego miesiąca, ale lato się nie kończy na szczęście. Początek kalendarzowej jesieni dopiero 23 września, czyli no jeszcze praktycznie miesiąc lata przed nami, do jutra włącznie zabawa nasza w Radiu Plus, pocztówka z wakacji. Taka zabawa, w której prosimy was jeszcze o to, jeśli spędzacie urlop, a myślę, że ktoś taki szczęśliwy jeszcze jest na sali, kto teraz odpoczywa do końca tego tygodnia, a może i dłużej, żeby na radioplus.pl tam zajrzeć i wysłać nam poprzez nasz formularz zdjęcie tego, jak spędzacie swoje urlopy, co robicie, gdzie akurat odpoczywacie, jak tam u was, jaka pogoda. Można nam też napisać jakieś przyjemne parę słów pozdrowień, na pewno będzie nam bardzo miło. My też się odwdzięczymy, ja już za godzinę będę do kogoś dzwonił w tej właśnie sprawie. Mamy pocztówki takie tradycyjne, jak to się dawniej wysyłało, jedna z naszymi podpisami redakcyjnymi i pozdrowieniami od nas również, a do tego druga jeszcze zupełnie czysta, można ją gdzieś komuś kiedyś wysłać, albo zostawić sobie na pamiątkę. Oprócz tego jeszcze koszulka z krótkim rękawem, to taki zestaw letnich gadżetów, zawieszka na bagaż, smycz, pomadka z SPF-em, okulary, no i do tego jeszcze ręcznik plażowy dorzucam, to się zawsze przyda, jak nie w tym sezonie, to w przyszłym. Radioplus.pl, tam odsyłam, a muzycznie w Radiu Plus za chwilę Fancy, Flames of Love i Madonna. Radio
1: Plus. Reklama. Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polska papryka czerwona tylko 5,99 za kilogram, a winogrona jasne kilogram jedynie 5,99 z Kaufland Card Extra. W niedzielę nasze sklepy są czynne. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland
2: jest fresh. Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
3: Bo to bezmiar okazji w Castoramie! Tylko teraz setki produktów do 80% taniej! Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: Tylko teraz w Kiku! Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG.
7: Teraz MG ZS Hybrid Plus, dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 88 900 zł z rabatem do 10 000. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września 2026 roku na model MG ZS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
8: Ty plus smak poranka równa się promka w Carrefourze. Mleko UHT łaciate 1 litr, 2,3%, 3 plus 3 gratis. Z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Carrefour, w sumie najlepszy.
9: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
10: Pierniczku Przemko, coś cię gryzie?
11: Ach, herbat kochaniu, podgryza mnie. Myślę, że zgubię naklejki naszego gangu.
10: Jakoś temu zaradzimy. Spójrz, ja zbieram je w aplikacji Biedronka. Są bezpieczne, zawsze pod ręką i żadna mi nie zginie.
11: Ojejciu, jakie to zaradne. W takim razie też zacznę zbierać naklejki w aplikacji.
9: Zbieraj naklejki w wybranej formie. W aplikacji Biedronka lub tradycyjnie. Odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.

0: supermocny laptop gamingowy z antywirusem Norton oraz cashback od Lenovo za jedyne 2899 aż 600 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do niedzieli nektarynki na wagę 5,99 za kilogram. Tak, teraz nektarynki 5,99 za kilogram, a do tego winogrona jasne na wagę również 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
2: Codziennie niskie ceny.
3: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 2. Robisz szybki przegląd i wyrzucasz to, co przeterminowane. A braki uzupełniasz dzięki 1 plus 1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci w Rossmanie. Nie zwlekaj, promocja trwa tylko do soboty.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Ser carski w plastrach Pilos. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 44% taniej. 9,99 za opakowanie 2 x 250 gramów przy zakupie dwóch. Schab wieprzowy rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie, wie, wie, wie.
7: Po reklamie.

Ale się zrobiło podniośle. Madonna, Don't Cry For Me Argentina. No, można by powiedzieć też Don't Cry For Me Bałtyk albo Don't Cry For Me Tatry. Tak będziemy mówili, wracając z naszych urlopów pewnie w najbliższą niedzielę, ale mam nadzieję, że jeszcze do końca, no właśnie, korzystacie z czasu wolnego, który nam został. Dzisiaj mamy Międzynarodowy Dzień Gier Książkowych. Proszę bardzo. Okazuje się, że nie tylko planszówki, ale też można interaktywnie czas pospędzać z książką. Polecam zgłębienie tematu, bo warto, jest to też pomysł na urlopie. Dobry, tak mi się wydaje. A do tego jeszcze dzień tira, czyli tych dużych takich ciężarówek, co to często na nie narzekamy, że zawali drogi takie, prawda? Ale to nie ma co narzekać. Kierowcy tira mają na to zupełnie inne spojrzenie. Jednak dzięki nim mamy różne fajne produkty w sklepach, także pozdrawiamy wszystkich tych, którzy tymi kolosami przemieszczają nasz kraj i nie tylko. Wszystkiego dobrego, szerokości za kółkiem, bezpiecznie dojeżdżajcie wszędzie tam, gdzie musicie. A teraz w Radiu Plus dla wszystkich w tych mniejszych i większych samochodach Dżem, naiwne pytania.

0: Reklama.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz nektarynka luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 37% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
2: 40 lat, tysiące wydań i miliony spotkań przed telewizorem. Teleekspres świętuje 40. urodziny, a wielki finał jubileuszu już 30 sierpnia w Krynicy Morskiej. W samo południe spotkajmy się w porcie. Przed nami dzień pełen emocji, dobrej zabawy, teleekspresowych niespodzianek i atrakcji dla całej rodziny. Niedziela 30 sierpnia, port w Krynicy Morskiej. 40 lat Teleekspresu. Świętujmy razem. Do zobaczenia.
3: Witaj w klubie gotowych na nowy rok szkolny z Empikiem. Teraz w salonach 5 plus 2 na wszystkie artykuły szkolne.

0: 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji w salonach z aplikacją i na Empik.com. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na Empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
1: Jeden bank, drugi bank. A gdzie ja znajdę tę najlepszą ofertę? Przestań błądzić i otwórz te właściwe drzwi. Na Bankier Smart sprawdzisz oferty wielu banków szybciej niż myślisz. Finanse podane jak na tacy. Porównaj oferty wielu banków i zgarnij nawet 1000 zł premii za założenie konta. Bankier Smart. Twoje drzwi do wielu banków. Wejdź na bankier.pl/smart. Wysokość premii i warunki zależą od wybranego banku. Szczegóły na bankier.pl/smart.
2: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
3: Skąd ta piana, kochanie?
2: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
4: Wpadaj do Lidla. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Smart z aplikacją 20 V Parkside. 300 zł taniej. Tylko 899 zł. Najniższa cena z 30 dni. 1199 zł.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Po reklamie.

0: wyprzedzeniem oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na santago.com.
1: Zapraszamy do nowo otwartego salonu Fabryki Dobrych Materacy w Morskim Parku Handlowym w Gdańsku. Sprawdź materace i łóżka od polskiego producenta. Dbamy o twój dobry sen. fdm.pl.
2: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
3: No wiem.
2: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
3: Ej, to już przesada.
2: No co, tego poziomu nie da się przebić.
4: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym.
5: Motor Centrum. Gdańsk, ulica Miałki, szlak 4/8. Motorcentrum.pl.
6: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
7: A ponieważ to weekend z handlową niedzielą, jest więcej czasu, by wypatrzyć niskie ceny. Na przykład kawa mielona Chibo Exclusive 500 gramów, dwa rodzaje, teraz 38% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,49. A herbata Lipton Yellow Label 50 torebek, drugie opakowanie gratis. Oferta od 28 do 30 sierpnia. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
8: Po reklamie.
9: Piesiewicz nie powinien być szefem PKOL, mówi minister sportu. Papież modli się za ofiary powodzi w Nepalu. Powiemy też o rekordowych pielgrzymkach na Jasną Górę. Minęła 14. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Piesiewicz nigdy nie powinien być prezesem Polskiego Komitetu Olimpijskiego, mówi minister sportu. Jak dodaje Jakub Rutnicki, po zatrzymaniu szefa PKOL-u musimy zadbać o wizerunek sportowców.
10: Wszyscy pamiętamy tą konferencję prasową w Monako, podczas której Radosław Piesiewicz wykorzystał wizerunek polskich sportowców. Wizerunek polskiego sportowca powinien być święty, a Piesiewicz zabrał polskich sportowców do Monako, aby uwiarygodnić giełdę kryptowalut Zonda Krypto.
9: Szef Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław Piesiewicz został dzisiaj zatrzymany w Warszawie w sprawie śledztwa dotyczącego afery giełdy kryptowalut Zonda Krypto. Jeszcze dzisiaj ma zostać przesłuchany w Katowicach. Akcja CBA na Dolnym Śląsku po aferze z pieniędzmi dla powodzian. Centralne Biuro Antykorupcyjne miało zatrzymać osoby związane z nieprawidłowościami ujawnionymi przez media.
11: Od wczoraj na polecenie Prokuratury Europejskiej agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego realizują czynności procesowe na Dolnym Śląsku. Ze względu na ich ciągłość i skomplikowany charakter, a przede wszystkim ze względu na to, że one są nadal przez cały czas prowadzone, szczegółowy komunikat przeprowadzonych przez CBA działań zostanie przekazany dopiero po zakończeniu tych czynności.
9: Mówił rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Przypomnijmy, prawie 5 milionów złotych miało trafić do podmiotów z okolicy, która nie ucierpiała w powodzi. Miały być też powiązane z działaczką Koalicji Obywatelskiej, która straciła już stanowisko.
5: Wiadomości Radia Plus.
9: Papież modli się za ofiary powodzi w Nepalu. Leon XIV wyraził solidarność z ofiarami, wyraził też współczucie rodzinom oraz zapewnił o swojej duchowej bliskości. Ojciec Święty zapewnił o modlitwie za służby ratownicze, prosząc dla nich o Bożą pomoc i ochronę. Po tym, jak zawalił się topniejący lodowiec na granicy Nepalu i Tybetu, zginęło co najmniej 165 osób. Ponad 1000 uznano za zaginione.
5: Wiadomości Radia Plus.
9: Pielgrzymka diecezji radomskiej była najliczniejszą pieszą pielgrzymką, jaka dotarła w tym roku na Jasną Górę. To 9215 osób.
12: Jeżeli do tego doliczymy rowerowych, to jest to grupa ponad 10 tysięcy osób z całą pewnością. Tutaj nie chodzi oczywiście o liczby, bo nikt nie ustanawia żadnych rekordów, ale one poświadczają, że to są osoby, które dały swój czas, które wyrażały swoją wiarę. Niosły też wielkie świadectwo i dla tych, z którymi pielgrzymowali, ale i dla innych, którzy przyjmowali, których spotykali.
9: Mówił biskup Marek Solarczyk, który również pielgrzymował do Częstochowy. Drugą najliczniejszą w tym roku była pielgrzymka z Tarnowa. Na Jasną Górę dotarło ponad 7 tysięcy osób.
13: Wiadomości z Pomorza, Ignacy Motyliński. Pamięć kolejowych pokoleń to ogólnopolska akcja archiwów państwowych trwająca od 9 czerwca do 2 października 2026 roku, mówi Tomasz Kukowski z Archiwum Państwowego w Gdańsku.
14: Pamięć kolejowych pokoleń jest to akcja zbierająca wszelkie pamiątki po kolei państwowej, polskiej kolei państwowej. Wiąże się to z tym, iż 2026 rok został ogłoszony rokiem polskich kolei, tak, obchodzimy stulecie kolei państwowych.
13: Z rodzinnymi pamiątkami związanymi z koleją można zgłaszać się bezpośrednio do Archiwum Państwowego w Gdańsku. Około 600 rodaków z 24 krajów weźmie udział w 22 Światowych Letnich Igrzyskach Polonijnych w Ustce. Głównym organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie Wspólnota Polska. Rywalizacja zawodników rozpocznie się już dzisiaj i potrwa do soboty w kilkunastu dyscyplinach sportowych. Nie zabraknie królowej sportu, czyli lekkoatletyki. Będą także badminton, brycz, futsal, kolarstwo MTB, koszykówka, nordic walking, piłka nożna, piłka siatkowa, plażowa, pływanie, siatkówka, strzelectwo pneumatyczne, szachy, tenis stołowy i ziemny. W Trójmieście i okolicach dalej słonecznie i wciąż wieje umiarkowany północno-wschodni wiatr. Na termometrze mamy 19 stopni, ciśnienie wynosi 1023 hektopaskale, a biometr jest korzystny.

0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
1: I Tina Turner już teraz w Radio Plus. Private Dancer. Dzień dobry, Janek Pasterski. 5 minut po 14.

0: Może być i Francja. Czemu nie? Podróżujemy, mamy wakacje. No, co prawda sierpień się powoli kończy, ale jeszcze chwila. Jeszcze parę dni urlopu przed nami. Jeśli akurat spędzacie go w jakimś ciekawym miejscu, dajcie znać, zróbcie zdjęcie swoim telefonem i można nam to wysłać na radio+.pl, dorzucić parę ciepłych słów pozdrowień. My także będziemy pozdrawiali za pośrednictwem pocztówek takich klasycznych, bo ta zabawa, która trwa do jutra włącznie, nazywa się właśnie pocztówka z wakacji, a zatem klasyczne pocztówki dwie, jedna podpisana przez nas redakcyjnie, a druga zupełnie czysta, znajdzie się w zestawie gadżetów dla Was, ale do tego także koszulka, zawieszka na bagaż, smycz, pomadka z SPF-em, okulary przeciwsłoneczne i jeszcze ręcznik plażowy, który na pewno nieraz się przyda. Ja za minut kilka będę do kogoś dzwonił, także jeżeli jeszcze się wahacie, to nie czekajcie, zróbcie zdjęcie i prześlijcie do nas.
1: Reklama.
2: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
3: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
6: To nie jest pora.
5: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG. Aż do 15 tysięcy złotych.
7: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem w cenie już od 122 900 zł. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.

0: Tylko teraz. Idealny dla dużej rodziny, energooszczędny i łatwy w czyszczeniu airfryer Cosori Turbo Blaze. Za jedyne 499 zł. Najniższa cena z 30 dni to 599. Kupuj w Neonet.
1: Westerplatte przypomina, dokąd prowadzą nienawiść, pogarda i obojętność. 1 września, godzina 4:45. Westerplatte. W 87. rocznicę wybuchu II wojny światowej spotkajmy się, by wspólnie oddać hołd bohaterskim obrońcom Westerplatte i wszystkim ofiarom wojny. Na uroczystość zapewniony będzie bezpłatny transport autobusowy. Szczegóły tras i rozkładów znajdziesz na stronie gdańsk.pl.
2: Serdecznie zapraszam. Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska.
3: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 2. Robisz szybki przegląd i wyrzucasz to, co przeterminowane. A braki uzupełniasz dzięki 1+1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci w Rossmanie. Nie zwlekaj, promocja trwa tylko do soboty.
4: Po reklamie.
5: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: wakacji w Radiu Plus.
1: A ja właśnie dodzwoniłem się do Kazimierza. Kazimierzu, dzień dobry.
2: Dzień dobry, Janku, dzień dobry państwu.
1: Dzień dobry, napisałeś, że no tak dosyć aktywnie się udzielasz w te wakacje, bo troszkę pracujesz, ale jednocześnie odpoczywasz. Powiesz coś więcej?
2: No, tak dla siebie i dla innych. Dla siebie to byłem na wycieczce przez 4 kraje bałtyckie, Litwa, Łotwa, Estonia i Finlandia. Polecam taką wycieczkę. Zauroczył mnie Tallin, niesamowite miasto, zachowane oryginalne i górne, i dolne. A dla innych to byłem wolontariuszem przy 2 wielkich festiwalach w Lublinie, Karniwalu. To jest taki festiwal nowoczesnej sztuki cyrkowej. To jest festiwal Highlanderów, czyli ci, co chodzą po linach. No i Jarmark Jagielloński. Ten z kolei jest taki bardziej na sztukę ludową, koncerty folkowe.
1: Super. Także to się działo trochę w te wakacje.
2: Tak, bardzo.
1: Człowiek się nie nudził. Bardzo, bardzo gratuluję fajnego czasu i wysyłam do ciebie 2 pocztówki, takie klasyczne, jedna przez nas podpisana, druga czyściutka. Do tego jeszcze zestaw letnich gadżetów, czyli mamy tutaj koszulkę, zawieszkę na bagaż, smycz, pomadkę z SPF-em, okulary przeciwsłoneczne i ręcznik plażowy. Bardzo ci dziękuję.
2: Ręcznik to się przyda, bo to jest pewnie z mikrofibry.
1: Tak jest.
2: To się bardzo przyda na pielgrzymkę do Santiago de Compostela.
1: A, no i świetnie. Kiedy wyruszacie?
2: No, we wrześniu przyszłego roku, ale super. Już teraz intensywne plany.
1: Już przygotowania, no tak, żeby tak. Nie na ostatnią chwilę. Bardzo ci dziękuję, pozdrawiam, do usłyszenia.
2: Do usłyszenia, pozdrawiam ciebie. Dzięki. I wszystkich słuchaczy. Do widzenia.

0: samo południe. Spotkajmy się w porcie. Przed nami dzień pełen emocji, dobrej zabawy, teleekspresowych niespodzianek i atrakcji dla całej rodziny. Niedziela, 30 sierpnia. Port w Krynicy Morskiej. 40 lat teleekspresu. Świętujmy razem. Do zobaczenia.
1: Jeden bank, drugi bank. A gdzie ja znajdę tę najlepszą ofertę? Przestań błądzić i otwórz te właściwe drzwi. Na Bankier Smart sprawdzisz oferty wielu banków szybciej niż myślisz. Finanse podane jak na tacy. Porównaj oferty wielu banków i zgarnij nawet 1000 złotych premii za założenie konta. Bankier Smart. Twoje drzwi do wielu banków. Wejdź na bankier.pl/smart. Wysokość premii i warunki zależą od wybranego banku. Szczegóły na bankier.pl/smart.
2: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A.
3: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
4: Żeby odpocząć tego lata, nie musisz wyruszać daleko. Podróżuj promem ze Stena Line i spraw sobie wakacje, na które zabierzesz wszystko, co zechcesz. A jeśli życie zmieni plany, Flexi daje ci swobodę. Tak właśnie wygląda lato w stylu Stena Line. Zarezerwuj podróż do Szwecji na stenaline.pl.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.

0: Reklama.
1: 40 lat, tysiące wydań i miliony spotkań przed telewizorem. TeleExpress świętuje 40 urodziny, a wielki finał jubileuszu już 30 sierpnia w Krynicy Morskiej.

0: Bananarama i Venus w Radiu Plus, a to już prawie godzina 15. No, za chwilę pora na wiadomości.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Maryla Rodowicz.

0: Reklama.
1: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
2: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
1: Od czwartku w Kauflandzie masło polskie Ekstra Mlekowita 2,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra, 6 na osobę, a kabanosy pakowane Tarczyński, trzeci najtańszy produkt, 100% taniej. W niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
3: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
4: Bo to bezmiar okazji w Castoramie! Tylko teraz setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Kochanie, promieniejesz. Co tam znowu kupiłaś?
6: Jeszcze nic. Dopiero zamierzam, bo nadchodzą najniższe ceny tego lata.
5: Cudownie. Torebki? Ciuszek?
6: Mieszkanie. W Gdańsku albo w Gdyni.
7: Sprawia. Oferta aż dech zapiera. Tylko od 24 do 30 sierpnia wybrane mieszkania na osiedlach Zaspa Wysoko, Zaspa Wygodnie, Alto i Noren w najniższych cenach tego lata.
6: Spiesz się.
7: Specjalne rabaty tylko w biurze sprzedaży Gdańsk, ulica Chynka 18.
6: Szczegóły na sprawia.pl.
8: Mówisz nabiał na śniadanie. Masz pożywanie.

0: 3,2% Mleczna Dolina 1 litr w wyjątkowej cenie. Tylko złoty 49 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę Moja Biedronka. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Po reklamie.
4: Jeszcze dziś zostanie przesłuchany. Służby zatrzymały prezesa PKOL-u. Były dyrektor Orlenu z zarzutami. W tle inwigilacja Bartłomieja Sienkiewicza. Kolejny mecz Mistrzostw Europy. Polskie siatkarki zaczynają spotkanie z Niemkami. Minęła 15. Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Jest w drodze do prokuratury w Katowicach. Tam szef PKOL-u będzie odpowiadał na pytania śledczych. Radosław Piesiewicz został zatrzymany dziś rano w związku z jego powiązaniami z szefem upadłej giełdy kryptowalut Zonda Krypto. Na linii nasz reporter Mateusz Chłystun, który był na konferencji ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Waldemara Żurka. Mateuszu, czy wiadomo, kiedy dokładnie ruszy przesłuchanie i jakie zarzuty może usłyszeć Piesiewicz?
5: Jego przesłuchanie ma się odbyć jeszcze dziś.
6: Staramy się te czynności robić w tempie.
5: Mówił prokurator generalny Waldemar Żurek, który nie ujawnił jednak, jakie zarzuty mogą wchodzić w grę, tłumacząc to dobrem postępowania. Dopytywałem, czy było coś w zachowaniu Radosława Piesiewicza w ostatnich dniach, co przełożyło się na decyzję śledczych o zatrzymaniu.
6: Nie znam takich informacji, które by świadczyły o próbie ucieczki, ale wiemy, że w tego typu przypadkach dochodzi zazwyczaj do próby matactwa.
5: Odpowiedział na moje pytanie minister Waldemar Żurek, który dodawał, że sprawa ma charakter rozwojowy. Nie odpowiedział jednak na pytanie o ewentualne kolejne zatrzymanie, ale sugerowałby zamieszani w przestępczy proceder w Zonda Krypto sami zgłaszali się do śledczych. Sprzed Ministerstwa Sprawiedliwości Mateusz Chłystun.
4: Były dyrektor Orlenu z zarzutami. W tle jest inwigilacja Bartłomieja Sienkiewicza. Podejrzany miał nadużyć uprawnień i zlecić sporządzenie raportu dotyczącego polityka. Za dokument zamówiony według prokuratury bez żadnego uzasadnienia Orlen zapłacił 111 tysięcy dolarów.
7: Podejrzany zawarł w imieniu PKN Orlen S.A. z amerykańską firmą umowę, w oparciu o którą zlecono opracowanie raportu dotyczącego jednego z ówczesnych posłów na Sejm w zakresie jego aktywności zawodowej i relacji biznesowych związanych z wcześniejszą współpracą z koncernem.
4: Informuje rzecznik łódzkiej prokuratury Krzysztof Kopania. Byłemu dyrektorowi Orlenu grozi 5 lat więzienia. Śledztwo to pokłosie głośnej w 2024 sprawy inwigilacji Bartłomieja Sienkiewicza. Nadchodzą rewolucyjne zmiany w płacach Polaków. To za sprawą przepisów wdrażających unijną dyrektywę o transparentności wynagrodzeń. Pracodawcy nie będą już mogli ograniczyć się do porównania wysokości podstawowych pensji. Pod lupę trafi praktycznie wszystko, co pracownik otrzymuje od firmy. Na przykład premie czy możliwość korzystania z samochodu służbowego. Co ważne, pracownik będzie mógł sprawdzić, ile zarabia się na tym samym stanowisku w firmie. Mówi Barbara Matyjaszek-Szarek, prezes zarządu spółki Heurezis.
8: To nie chodzi o to, że pracownik się będzie mógł zapytać, ile franek czy Kaśka zarabiają, tylko będzie mógł zweryfikować, czy jego płaca nie odbiega od płacy w tejże grupie zaszeregowania.
4: A jeżeli pracownik wykaże, że otrzymuje niższe wynagrodzenie niż osoby wykonujące pracę o tej samej wartości, to pracodawca będzie musiał udowodnić, że różnice w wynagrodzeniu wynikają z obiektywnych, mierzalnych i niedyskryminujących kryteriów.
0: Wiadomości Radia Plus.
4: Polskie siatkarki rozpoczynają kolejny mecz Mistrzostw Europy. Biało-czerwone mierzą się z Niemkami. Mają już zapewniony awans, ale jest to, co grać dalej. Jeśli Polki wygrają, to zapewnią sobie co najmniej drugą lokatę w grupie. Dzisiejszy rywal to doświadczona drużyna, mówiła przed meczem atakująca Magdalena Stysiak.
9: Bardzo dobry zespół, mój były trener, zresztą klubowy, więc też go troszkę znam. Mocny zespół, musimy się bardzo dobrze do niego przygotować, bo mają świetne zawodniczki na każdej pozycji, więc no to na pewno będzie dobre spotkanie.
4: Jutro na zakończenie fazy grupowej Polki zagrają z Turcją.
10: Wiadomości z Pomorza, Ignacy Motyliński. Ponad 750 zakładów pracy i ponad 700 tysięcy osób z całej Polski dołączyło do solidarnościowego strajku okupacyjnego w Stoczni Gdańskiej imienia Lenina. Podpisanie porozumienia gdańskiego 31 sierpnia 1980 roku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a delegatami rządu zakończyło ten protest i uprawomocniło powstanie Solidarności, mówi Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska.
11: Ta historia, która łączy nasze miasto, pokazuje, że nawet z najcięższej opresji,
3: z najtrudniejszego totalitaryzmu możemy wyjść dzięki dialogowi. I o tym tak naprawdę są te dwie rocznice.
10: Pełen program wydarzeń można znaleźć na stronie internetowej Europejskiego Centrum Solidarności. Dane pomiarowe ze stacji monitorującej Instytutu Łączności w Gdańsku wskazują na systematyczny i drastyczny wzrost skali celowych zakłóceń sygnałów nawigacji satelitarnej w rejonie Trójmiasta od początku 2026 roku. Problemy z aplikacjami opartymi na lokalizacji satelitarnej bezpośrednio odzwierciedlają statystyki rejestrowane przez stację. W maju i czerwcu 2026 roku istotne wielogodzinne zakłócenia we wszystkich pasmach występowały aż przez 70% dni w miesiącu. Dni całkowicie wolne od zakłóceń stanowiły zaledwie 10% w maju oraz 13% w czerwcu. Popołudnie na Pomorzu wciąż ze sporą ilością słońca i pojawiającym się rzadkim zachmurzeniem. Termometry pokazują 19 stopni, ciśnienie wynosi 1023 hektopaskale. Umiarkowany wiatr wieje z północnego wschodu, a biometr nadal jest korzystny.
11: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
12: Oj, taką piękną balladą zaczynamy tę godzinę 6 po 15 teraz w Radio Plus. Glenn Medeiros, dzień dobry, Janek Pasterski.

0: Król popu Michael Jackson i jego kultowy już Beat It. No, aż nogi same do tańca się proszą, prawda? Można jak najbardziej już teraz. Proszę sobie nie robić żadnych przeszkód. Wszakże jeszcze sierpień trwa, jeszcze wakacje cały czas. No, to już tak niedługo. 3 dni z haczykiem, ale będziemy korzystali. Dzisiaj czwartek, więc ostatnie takie wakacyjne wydanie Prywatki. No, w tym roku niestety muszę to powiedzieć, ale od 20 do 22 Marek Sierowski z swoją konsoletą będzie dla nas taneczne przeboje miksował non-stop. A ponieważ jutro mamy piątek i sobotę, to jeszcze takie weekendowe wydanie aż do północy. Korzystajmy, bo na kolejne takie tygodnie, ponad 2 miesiące takiego grania w tygodniu, przyjdzie nam troszkę poczekać. Za moment piękna solóweczka gitarowa się pojawi. To oczywiście w utworze Hotel California grupy Eagles.
1: Reklama.
2: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
3: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
2: Pieskie życie ma smak!
3: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
4: Barbara, łatwa kasa?
5: Marian, zawsze.
4: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
5: Sprytnie.
4: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
6: dalej masz. Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A.
7: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
5: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
7: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
8: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.

0: supermocny laptop gamingowy z antywirusem Norton oraz cashback od Lenovo za jedyne 2899, aż 600 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.

przyjemne dźwięki od Dionne Warwick, to Heartbreaker, a już teraz kobieta, która ma cały czas bardzo dużo energii w sobie. Cher, Believe.

0: Reklama.
1: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz tysiące artykułów szkolnych z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl przed pierwszym dzwonkiem. Allegro.
2: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
3: No.
2: A tamta to jest mega.
3: Mega, mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
5: Media 40 lat, tysiące wydań i miliony spotkań przed telewizorem. TeleExpress świętuje 40. urodziny, a wielki finał jubileuszu już 30 sierpnia w Krynicy Morskiej. W samo południe spotkajmy się w porcie. Przed nami dzień pełen emocji, dobrej zabawy, teleekspresowych niespodzianek i atrakcji dla całej rodziny. Niedziela 30 sierpnia. Port w Krynicy Morskiej. 40 lat TeleExpressu. Świętujmy razem. Do zobaczenia.
6: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
7: Poznaj inwestycje Pruszcz Park od dewelopera Szymichowski. Nowoczesna architektura, wysoki standard wykończenia oraz funkcjonalne układy mieszkań tworzą przestrzeń idealną do życia. Wymarzone mieszkanie wybierzesz z naszej zróżnicowanej oferty dopasowanej do swoich potrzeb. Gotowe do odbioru już teraz lub z ostatniego etapu inwestycji z kluczami jeszcze w tym roku. Nie odkładaj marzeń na później. Sprawdź już dziś na szymichowski.pl i przekonaj się, że to idealna decyzja na lata.
4: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Po reklamie.

Ricky Epovery, Acapulco to na koniec naszego spotkania czwartkowego, za które bardzo dziękuję. Janek Pasterski, dobrego popołudnia. Słyszymy się ponownie wyjątkowo dopiero w poniedziałek.

0: reklama.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Łosoś atlantycki XXL, filet ze skórą, koral 100 gramów. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 4,99 za 100 gramów. A wszystkie soki Solevita 2 plus 1 za grosz.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Pewnie nie myślisz jeszcze o świętach. A teraz już myślisz. Nie potrzebujesz świętego Mikołaja, by odebrać Hyundai'a i20 teraz i zapłacić tylko połowę. Nowym autem pojedziesz nad morze albo w góry. Potem będzie Sylwester, Wielkanoc i wakacyjne wypady. Aż tyle czasu masz na spłatę drugiej raty, gdy wybierasz Hyundai'a i20. Połowę płacisz za rok. Korzystasz już teraz.
7: Hyundai Gołębiewski. Starogard Gdański, ulica Lubichowska 130.
8: Zapraszamy do nowo otwartego salonu Fabryki Dobrych Materacy w Morskim Parku Handlowym w Gdańsku. Sprawdź materace i łóżka od polskiego producenta. Dbamy o twój dobry sen. fdm.pl.
9: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
10: Suszarko Soniu, wylałem herbatkę na paragon z Biedronki. Kod do quizu nam się zaraz rozpłynie.
11: Pędzelku puszku, jakoś temu zaradzimy.
10: Paragon wysuszony i uratowany. Kod do aplikacji zostanie wpisany.
12: Zrób zakupy za minimum.

0: Zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
1: Po reklamie.
2: Za chwilę przesłuchanie prezesa PKO-u. W tle afera Zonda Krypto. Tragiczny wypadek w Tatrach. Turysta spadł z dużej wysokości. Polscy koszykarze zagrają dziś z Izraelem. Kolejny etap walki o mundial. Jest 16. Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Lada chwila w katowickiej prokuraturze ma rozpocząć się przesłuchanie prezesa PKO-u Radosława Piesiewicza. Piesiewicz został dzisiaj zatrzymany przez funkcjonariuszy z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. To w związku ze śledztwem prowadzonym w sprawie Zonda Krypto. Prokuratura nie poinformowała jeszcze o treści zarzutów, jakie chce postawić Piesiewiczowi. Pytanie jednak, czy z zarzutami będzie dalej prezesem Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Jakie są możliwości, sprawdzał nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
3: Procedura odwołania prezesa PKO nie jest prosta, choć status taką opcję przewiduje. Najpierw prezesa większością 2/3 musi odwołać zarząd.
4: Mam taką nadzieję, że zarząd bardzo szybko się zbierze i takie decyzje będzie podejmować.
3: Mówi minister sportu Jakub Rutnicki. Od decyzji zarządu przysługuje jeszcze odwołanie do walnego zgromadzenia, choć Radosław Piesiewicz wcześniej unikał zwołania tego ciała.
5: To nie podlega ocenie, ma zwołać i tyle. Czy się to panu podoba, Piesiewiczowi, czy też nie. Ma zwołać walne i koniec.
3: Nie kryje oburzenia taką postawą wiceprezes PKO Adam Konopka. Radosław Piesiewicz jest prezesem PKO od 22 kwietnia 2023 roku.
2: To był Mateusz Gołębiewski, dziękujemy. W wieku 84 lat zmarł Ratko Mladić, były dowódca Serbów, skazany za ludobójstwo. Odbywał karę dożywotniego więzienia też za inne zbrodnie wojenne popełnione podczas wojny w Bośni i Hercegowinie. Mladić został aresztowany w Serbii w 2011. Był najbardziej poszukiwanym przez Trybunał w Hadze zbiegiem. Ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości przez prawie 16 lat. Tragiczny wypadek w górach. Turysta spadł z dużej wysokości i zmarł na miejscu. Do wypadku doszło w rejonie Granatów w Tatrach Wysokich.
6: Dostaliśmy zgłoszenie od turystów podchodzących na skrajny Granat, że byli świadkiem upadku mężczyzny schodzącego najprawdopodobniej z wierzchołka skrajnego Granatu. Ten szlak jest stromy, niebezpieczny. Jest tyle miejsc, z których można spaść, że każde najbanalniejsze potknięcie się może skończyć tragicznie.
2: Relacjonuje ratownik TOPR Jan Gąsienica-Roy. Na miejscu wypadku poleciał śmigłowiec ratunkowy TOPR. Ratownicy stwierdzili zgon mężczyzny, po czym przetransportowali jego ciało do Zakopanego. Miliarda złotych kary dla Mety żąda wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Do Komisji Europejskiej miał już trafić formalny wniosek o nałożenie kary z powodu braku kontroli nad fałszywymi reklamami i oszustwami.
7: Jest to pierwszy taki wniosek w Europie. Musiało być pierwsze państwo, które mocno zadeklaruje koniec z fałszywymi reklamami, koniec z skamem na platformach, koniec z oszukiwaniem użytkowników. Ten miliard złotych kary, których domagam się, żeby Komisja Europejska nałożyła na platformę Meta, to nie są olbrzymie środki, jeżeli popatrzymy na dochody platformy.
2: Wicepremier domaga się dokładniejszej kontroli reklam publikowanych w serwisach Mety, to m.in. Facebook i Instagram.
0: Wiadomości Radia Plus.
2: Przed polskimi koszykarzami kolejny ważny mecz. W Rydze zagrają dziś z Izraelem. To pierwszy mecz drugiego etapu eliminacji Mistrzostw Świata. Do drużyny w ostatnich dniach dołączyli Jordan Lloyd i Andrzej Pluta, mówi trener koszykarskiej reprezentacji Polski Igor Milicic.
8: Mamy już Andrzeja, który zrobił z nami dwa, tak naprawdę trzy treningi. Jordan rozegrał jeden mecz i trzy treningi, także myślę, że wszystko się układa w tą stronie, co chcieliśmy. Wszyscy jesteśmy zdrowi. Przygotowania taktyczne wciąż trwają, ale będziemy gotowi na Izrael.
2: Początek dzisiejszego meczu o 20:00.

Na Pomorzu słonecznie, niebo teraz na ogół bezchmurne, termometry pokazują od 19 do 23 stopni, wiatr słaby, wschodni, ciśnienie 1024 hektopaskale, nocą temperatura około 13 stopni. Jutro słońce zobaczymy, nawet trochę bezchmurnego nieba, ale miejscami chmur będzie całkiem sporo. Padać jednak nie powinno, termometry pokażą w piątek do 25 stopni.

0: Radio Plus, 9 minut po godzinie 16. Dzień dobry, Marek Mochewicz. Zapraszam na magazyn reporterów w czwartek 27 sierpnia. Sprawdźmy temat.
1: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus.
0: W Gdyni rusza 16 weekend architektury, festiwal, który zaprasza mieszkańców do rozmowy o tym, jak ma wyglądać ich miasto.
2: Mamy wiele spotkań, wiele rozmów, wiele jakby wykładów, film, pokazy filmów, no i oczywiście kilkanaście spacerów, w tym skupionych na tym modernistycznym centrum.
0: We wtorek uczniowie wracają już do szkoły. Przed pierwszym dzwonkiem warto przygotować swoje dziecko do bezpiecznej drogi do szkoły.
3: Namawiam Państwa do tego, by przećwiczyć drogę do szkoły razem z dzieckiem. Powinniśmy korzystać z tras najłatwiejszych, niekoniecznie najkrótszych, takich, które generują jak najmniej trudności dla dziecka.
0: Wraz z nowym rokiem szkolnym pojawią się też pewne zmiany w organizacji lekcji religii.
4: Organizacja lekcji religii jest o tyle utrudniona, że jest odgórny nakaz ze strony ministerstwa, aby lekcje religii odbywały się na początku, a właściwie przed zajęciami lekcyjnymi lub zupełnie po nich. To bardzo utrudnia, bo trzeba być wcześniej w szkole, ewentualnie zostać dłużej.
0: W dzisiejszym magazynie dowiemy się też, jakie kraje odwiedzi w najbliższym czasie papież Leon XIV w cyklu Kościół od kuchni, o tym, za co odpowiadają ministranci. A na koniec aktualności z Watykanu. Zapraszam.
1: Wakacje z Radiem Plus.

0: Radio Plus. Prawie 18 minut po godzinie 16. W Gdyni startuje weekend architektury.
1: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus.
0: W lipcu, jak pamiętamy, modernistyczne centrum Gdyni trafiło na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Teraz miasto sprawdza, co z tym wyróżnieniem zrobić dalej. Dziś wystartował 16 weekend architektury, festiwal, który od lat zaprasza Gdynian do rozmowy o tym, jak ma miasto wyglądać w przyszłości. I więcej o tym Ignacy Motyliński.
2: W lipcu Gdynia dołączyła do elitarnego grona. Modernistyczne centrum miasta trafiło na listę światowego dziedzictwa UNESCO. A już w ten weekend to właśnie te budynki staną się miejscem rozmowy o mieście, o tym jak chronić jego dziedzictwo i jednocześnie odpowiadać na wyzwania przyszłości. Rusza 16 weekend architektury. O tym, co czeka mieszkanki i mieszkańców Gdyni, rozmawiam z Jackiem Debisem z Agencji Rozwoju Gdyni.
3: Tak, dzień dobry.
2: Wpis na listę UNESCO to duże wydarzenie dla miasta. Jak to wpłynęło na tegoroczną edycję festiwalu? Co się realnie zmieniło w programie albo w podejściu?
3: Jakiejś może rewolucji nie było, ale oczywiście jest to jakby celebracja. No dla nas ogromne wyróżnienie dla miasta, dla festiwalu również, bo w każdej edycji dla nas spacery modernistyczne, prelekcje, to było też takie święto raz w roku. Oczywiście raz, nie tylko raz w roku, ale te raz w roku była ta kumulacja tych różnych wydarzeń, tak? Czyli mamy wiele spotkań, wiele rozmów, wiele jakby wykładów, film, pokazy filmów, no i oczywiście kilkanaście spacerów, tym skupionych na tym modernistycznym centrum.
2: Festiwal ma być punktem wyjścia do rozmowy o przyszłości miasta, a nie tylko o zabytkach. Jak to wygląda w praktyce? Jakie konkretnie tematy będą poruszane?
3: W weekendzie architektury oczywiście nie zamykamy się tylko na tym okresie lat 30. Mówimy też o architekturze współczesnej. Stąd chociażby piątek i sobota, te dni, które mówimy o mieście, o projektowaniu miasta, ale też o tych najnowszych projektach architektury współczesnej, nie tylko z Gdyni, ale Gdynia jest jakby bohaterką tego festiwalu, można powiedzieć, codziennie. Tak? Także.
2: Hasłem przewodnim w tym roku jest hasło Imagine. Co ono oznacza dla organizatorów?
3: Znaczy to oczywiście odwołuje się też do tej historii jakby powstania Gdyni, miasta, które no było jakby pewnym marzeniem, spełnieniem pewnych marzeń Polaków, nie tylko tutaj po prostu osób, które przyjechały budować port, tak? Bo oczywiście od tego się wszystko zaczęło, ale też to jest oczywiście też myślenie o przyszłości, pewne właśnie wyobrażenie, jak może wyglądać lepsza architektura, jak mogą wyglądać lepsze miasta.
2: Wydarzeń jest naprawdę dużo, a jakie wydarzenie poleciłby pan osobie, która nigdy wcześniej nie była na weekendzie architektury?
3: No na przykład przyjść na wystawę, tak, do Galerii Gdyńskiego Centrum Filmowego. Będzie tam już wystawa konkursowa dostępna, gdyński modelizm w obiektywie. Około 100, a może nawet i ponad 100 kadrów wyróżnionych przez jury. I to już pokazuje, jak ten modelizm może być przez każdą osobę właściwie już tak na sposób jakby inspirujący, kreatywny, no przeniesiony, no właśnie, chociażby na takie fotografie, kadry, które tworzą no nie tylko ten obraz pewnej pamięci o tym modernizmie, czy też no pewnego zachwytu, tak właśnie tego imagine, ale też no tak, pokazują pewien też subiektywne przetworzenie przez osoby, które już ten modernizm kochają.
2: Czy trzeba się wcześniej zapisywać, czy można po prostu przyjść?
3: Na kilka rzeczywiście już nie mamy miejsca, ale to są takie te bardziej ograniczoną liczbą osób, typu chociażby fotospacery. Natomiast mamy wciąż jeszcze na kilka dni prelekcji jeszcze miejsca. Mamy naprawdę doskonałych tutaj gości, architektów, badaczy architektury i można się zapisać bardzo prosto, wchodząc na stronę weekendarchitektury.pl. Oczywiście zapisy są bezpłatne. Jest zakładka po prawej stronie, zapisy. Zapisanie się zajmuje może 5-10 sekund, więc zachęcam i też jeżeli ktoś nie jest online, tak, może zawsze przyjść do nas do biura, do tutaj Gdyńskiego Centrum Filmowego i my pomożemy, tak? Pomożemy zapisać albo po prostu piszemy na listę ręcznie.
2: 16 weekend architektury trwa od dzisiaj do niedzieli, a moim gościem był Jacek Debis z Agencji Rozwoju Gdyni. Bardzo dziękuję za rozmowę.
3: Również dziękuję. Wszystkiego dobrego i mam nadzieję, że zobaczymy się w Gdyni.
0: Rozmawiał Ignacy Motyliński, a pełny program weekendu architektury w Gdyni dostępny jest oczywiście na stronie internetowej festiwalu. Magazyn reporterów Radio Plus do 18, a za chwilę w magazynie o tym, jak przygotować dziecko do tego, by bezpiecznie dotarło do szkoły.
4: Powinniśmy korzystać z tras najłatwiejszych, niekoniecznie najkrótszych, takich, które generują jak najmniej trudności dla dziecka w momencie, kiedy samo będzie poruszało się drogą do szkoły.
1: Wakacje z Radiem Plus.
5: Reklama.
6: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka.
7: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Schab wieprzowy 43% taniej. 8,99 za kilogram z kuponem w apce kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Cena przed obniżką 15,95.
8: No dobra, ścianki działowe postawione, to ty tu młody ogarnij, a ja skoczę po gładź.
9: A, to pewnie szefa długo nie będzie.
8: Chciałbyś, za 20 minut wracam i tu ma być błyski, wszystko gotowe.
9: 20 minut? To gdzie szef te zakupy zrobi?
8: No w Brikomanie, a gdzie?
10: Fachowcy dobrze wiedzą, że w Brikomanie najszybciej kupią najlepszej jakości profesjonalne produkty, jak gotową gładź szpachlową Atlas Go w cenie tylko 58,48 za 25 kg. Brikoman, zmieniamy ceny na dobre.
11: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli filety z piersi polskiego kurczaka. Opakowanie XXL. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A masło łaciate Extra 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
13: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
14: A ponieważ to weekend z handlową niedzielą, jest więcej czasu, by wypatrzyć niskie ceny. Na przykład kawa mielona Chibo Exclusive 500 gramów, dwa rodzaje, teraz 38% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,49. A herbata Lipton Yellow Label 50 torebek, drugie opakowanie gratis. Oferta od 28 do 30 sierpnia. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
15: Ach, uwielbiam, kiedy nadchodzi ta pora.
16: Pora na wakacje.
15: Pora na hybrydę z rabatem.
17: Teraz MG3 Hybrid Plus z czterocylindrowym silnikiem dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 76 950 z rabatem do 11 000 zł. Promocja obowiązuje od 1 sierpnia 2026 do 30 września 2026 na model MG3 Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
18: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
19: To pewne, niskie ceny są.

0: popołudniowy program Radia Plus do 17.25 minut. Już w przyszłym tygodniu rozpoczyna się nowy rok szkolny. Warto przygotować już teraz swoje dziecko do bezpiecznej, samodzielnej drogi do szkoły.
1: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus.
0: Służby zachęcają rodziców, aby wspólnie pokonać trasę, którą od września będzie przemierzało dziecko. Taki próbny spacer pozwala wskazać bezpieczne przejścia, miejsca wymagające szczególnej ostrożności, ale i porządnie zapamiętać trasę do szkoły. Jak najlepiej przećwiczyć bezpieczną drogę? O tym w materiale Anny Klonowskiej.
2: Tu właśnie jest w tej chwili rozkopane i musimy po prostu tutaj przejść przez te wąskie przejście. Także to jest takie dodatkowe utrudnienie w drodze, którą codziennie pokonujemy. Rozglądamy się, no i w ogóle staramy się tak go uczyć, żeby był uważny, tak? Żeby też uważał na innych uczestników, na pieszych. No i oczywiście bezwzględnie musi się pilnować, no jakby w tym ruchu takim, jako uczestnik ruchu z samochodami, tak? No to on wie, że bardzo musi być ostrożny. Nawet jak gdzieś są takie, powiedzmy, wyjazdy z posesji, to że też zawsze ma właśnie zachować czujność.
3: Młodszy aspirant Radosław Jaśkiewicz, Komenda Miejska Policji w Sopocie. Namawiam Państwa do tego, by przećwiczyć drogę do szkoły razem z dzieckiem. Powinniśmy korzystać z tras najłatwiejszych, niekoniecznie najkrótszych. Takich, które generują jak najmniej trudności dla dziecka w momencie, kiedy samo będzie poruszało się drogą do szkoły. Ważna kwestia też to zagadnienie dotyczące tego, by dziecko pamiętało tę swoją drogę, zwłaszcza jeśli rozmawiamy tutaj o najmłodszych dzieciach, które mogą się nam po prostu zgubić. Charakterystyczne punkty odniesienia, takie, które łatwo zapamiętać, łatwo sobie przypomnieć, odnaleźć, to też istotna sprawa.
2: No, my je wpajamy w zasadzie już od początku, odkąd Karol, jeszcze zanim nawet poszedł do przedszkola. Nawet to jest tak, że jak on się porusza na rowerze, a my jedziemy pieszo, to zatrzymuje się przed przejściem. I też młodszego synka tego uczy. Także jak się młodszy czasem rozpędzi, to tu się Karol przydaje, bo też go dyscyplinuje i mu mówi stop.
4: Zatrzymać się.
2: No i rozejrzeć się, tak?
4: Na i rozejrzeć się na obydwie strony, w prawo i w lewo, żeby było bezpiecznie.
3: Zaczynajmy od abecadła, więc to my idźmy z dzieckiem, to my pokazujmy, to my tłumaczmy. Natomiast potem, z czasem, sprawdźmy to, co dziecko pamięta. Staramy się to mu utrwalić, weryfikujmy jego umiejętności, tak by z chwilą, kiedy zostanie samo, potrafiło sobie poradzić. Pamiętajmy o tym, by nasze dzieci były jak najbardziej widoczne. Na chodniku, na ścieżce rowerowej, w pobliżu dróg, nawet najmniejszy element odblaskowy pozwoli kierowcy, rowerzyście zobaczyć nasze dziecko w momencie, kiedy warunki drogowe, stopień oświetlenia, ciemności będzie trudniejszy w danym momencie.
5: Roman Nowak, dyrektor Pomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Gdańsku. Po pierwsze, chodnik. Chodźmy chodnikiem po prawej stronie, oczywiście w bezpiecznej odległości od krawędzi, ale po prawej, by osoby nadchodzące z przeciwka również miały przestrzeń do tego, żeby bezpiecznie się z nami i swobodnie wyminąć.
2: Tu teraz zbliżamy się do tej ruchliwej ulicy, także on tu też właśnie wie, że tu już jest więcej pieszych, tak? Bo jest wzmożony ruch, no to też musi tutaj być ostrożny i zawsze tu do windy jedziemy i też oczywiście uczymy go, że czekamy na swoją kolejność, że najpierw ludzie wychodzą z windy i dopiero potem, jak jest pusta, możemy wejść. No to są takie oczywiste rzeczy, ale no, dzieci mają różne pomysły i na pewno gdyby się dało, to by się wszędzie tam wcisnęły. Także uczymy i myślę, że też to już zapamięta, że właśnie po prostu, że no, są inni uczestnicy, tak, życia drogowego i na chodniku tak samo są inni piesi.
5: Żadna teoria nie będzie bardziej efektywna niż praktyka, dlatego warto jest się przejść z dzieckiem, tych kilka zasad przedstawić i pozwolić pod własnym okiem na przejście na pewnym odcinku, chodnikiem, przez przejścia dla pieszych i zwracać uwagę na to, w jaki sposób nasza pociecha kontroluje to, co się dzieje dookoła. Oczy dookoła głowy to zasada, która spowoduje, że nasze dzieci bezpiecznie przejdą z punktu A do punktu B.
0: I o tą bezpieczną drogę do szkoły pytała dziś Anna Klonowska. Przypomnę, że wraz z początkiem września w rejonie szkół pojawi się więcej patroli policji. Funkcjonariusze będą zwracać uwagę na bezpieczeństwo najmłodszych, ale też kontrolować, czy kierowcy i piesi przestrzegają przepisów w miejscach, w których ruch we wrześniu wyraźnie rośnie.
1: Wakacje z Radiem Plus.

0: Radio Plus, 17 minut do 17, a w tej części magazynu jeszcze o tym, jak od września będą wyglądać lekcje religii w szkołach. O pewnych utrudnieniach w tej kwestii powiemy za chwilę.
1: To bardzo utrudnia, bo trzeba być wcześniej w szkole, ewentualnie zostać dłużej. To rodzi też w relacjach uczniowskich i dyskryminację, czasem wyśmiewanie.
2: Reklama.
3: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG.
4: Teraz MG ZS Hybrid Plus, dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 88 900 zł z rabatem do 10 000. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września 2026 roku na model MG ZS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
5: Kochanie, promieniejesz. Co tam znowu kupiłaś?
6: Jeszcze nic. Dopiero zamierzam, bo nadchodzą najniższe ceny tego lata.
5: Cudownie. Torebki? Ciuszek?
6: Mieszkanie. W Gdańsku albo w Gdyni.
7: Sprawia. Oferta aż dech zapiera. Tylko od 24 do 30 sierpnia wybrane mieszkania na osiedlach Zaspa Wysoko, Zaspa Wygodnie, Alto i Noren w najniższych cenach tego lata.
6: Spiesz się.
7: Specjalne rabaty tylko w biurze sprzedaży Gdańsk, ulica Hynka 18.
6: Szczegóły na sprawia.pl.
8: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 2. Robisz szybki przegląd i wyrzucasz to, co przeterminowane. A braki uzupełniasz dzięki 1 plus 1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci w Rossmanie. Nie zwlekaj, promocja trwa tylko do soboty.
9: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
10: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie, wie, wie, wie.
2: Po reklamie.

0: Radio Plus 11 minut do godziny 17. Ostatni dzień wakacji w poniedziałek. Wraz z początkiem nowego roku szkolnego uczniowie wrócą również na lekcje religii, które od ubiegłego roku funkcjonują na nowych zasadach. Są też pewne nowości teraz.
1: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus.
0: Zajęcia z religii odbywają się w wymiarze jednej godziny lekcyjnej tygodniowo, a w nowych planach lekcji umieszczane będą na początku lub na końcu dnia. Jak nowe zasady wpływają na organizację katechezy i sytuację katechetów na Pomorzu? O tym z księdzem Krystianem Wilczyńskim, dyrektorem Wydziału Katechetycznego Archidiecezji Gdańskiej, rozmawiała Anna Klonowska.
2: Jak od września będą wyglądały lekcje religii w szkołach i co konkretnego zmieni się dla uczniów w porównaniu chociażby z poprzednim rokiem szkolnym?
3: Lekcje religii będziemy dalej planowali tutaj z ramienia Wydziału Katechetycznego i przez naszych nauczycieli religii, aby odbywało się jak najpiękniej, jak najlepiej. Oczywiście będzie to jedna godzina tygodniowo w związku z tym rozporządzeniem ograniczającym lekcje religii. Uczniowie będą mieli mniej okazji do tego, żeby nauczyć się o wiedzy, o Kościele, ale też wykazać się swoimi talentami i zdolnościami. No, ale będziemy robić wszystko, żeby to jakoś wyglądało na miarę możliwości jak najlepiej.
2: A jak te zmiany wpływają na organizację zajęć w szkołach na terenie Archidiecezji Gdańskiej?
3: Organizacja lekcji religii jest o tyle utrudniona, że jest odgórny nakaz ze strony ministerstwa, aby lekcje religii odbywały się na początku, a właściwie przed zajęciami lekcyjnymi lub zupełnie po nich. To bardzo utrudnia, bo trzeba być wcześniej w szkole, ewentualnie zostać dłużej. To rodzi też w relacjach uczniowskich i dyskryminację, czasem wyśmiewanie, ale taką nawet zwyczajną trudność w przyjechaniu na lekcje religii lub też dłuższym pozostaniu w szkole. Wszystko to wpływa na pewnego rodzaju praktyczne decyzje, mianowicie rezygnacji z lekcji religii.
2: A jak duże jest obecnie zainteresowanie lekcjami religii w szkołach na Pomorzu? Czy w ostatnich latach widać spadek?
3: Myślę, że zainteresowanie jest cały czas bardzo duże, natomiast te praktyczne względy, one są, co tu dużo mówić, silniejsze. Jest dużo zajęć, zresztą ministerstwo wprowadza w miejsce lekcji religii zupełnie nowe zajęcia, więc to nie jest tak, że uczniowie będą mieli mniej godzin, czy będą mieli więcej wolnego czasu. No, w związku z czym śmiem twierdzić, że zainteresowanie jest podobne, jak było przed tymi bezprawnymi zmianami. Natomiast praktyka, czy sposób, owoce tego postępowania, są takie, że uczniów na lekcji religii jest znacząco mniej. No ale cóż, ci, którzy przychodzą, są już świadkami wiary, można powiedzieć. Wielu z nich naprawdę gorliwie uczestniczy. Lekcje religii też wyglądają dzięki temu troszkę bardziej śmiale, troszkę bardziej dojrzale, ale jest to mniejsza liczba. Pewnie to, co widać, czyli efekty tych działań, które miały na celu obniżyć liczbę uczniów, to widać. Natomiast uczniowie bardzo często mówią swoim nauczycielom: proszę pana, proszę pani, proszę księdza, siostry, gdyby było inaczej poukładane w planie, uczestniczylibyśmy, ale proszę zrozumieć.
2: A jak wygląda obecnie sytuacja kadrowa, jeśli chodzi o katechetów na Pomorzu?
3: Nauczyciele religii są jeszcze, bym powiedział, jeszcze uzupełniają potrzeby, natomiast widzimy, że w perspektywie kilku lat ich wiek się zwiększa, zatem pójdzie więcej na emeryturę. Sporo nauczycieli przeszło, czy dołączyło też do innych przedmiotów, które ich absorbują i dzięki temu oczywiście znaleźli odpowiednie zatrudnienie, czy godziny zatrudnienia, natomiast czasami zdarzało się, liczbowo to nie jest za dużo, ale zdarzało się, że nauczyciele przechodzą po prostu do innego przedmiotu, rezygnując z nauczania lekcji religii. Częściowo dyskryminacja w gronie nauczycielskim jest też tego jakimś powodem.
2: To jak można dziś przekonać młodego człowieka, że warto chodzić na religię, skoro udział w zajęciach jest dobrowolny?
3: Najlepiej przekonuje najpiękniejszy świadek, dlatego próbujemy przygotowywać naszych nauczycieli religii także duchowo, żeby czuli się naprawdę świadkami wiary w tym jakimś represjonowanym czasie. A młody uczeń, który zobaczy człowieka żyjącego wiarą, starającego się, autentycznego, to go powinno przyciągnąć. Cóż, zachęcać słowem, przykładem, także ofertą. Myślę, że doskonalenie zawodowe robi swoje, kto uczciwie w to wchodzi, ten naprawdę jest nauczycielem, którego działania zachęcają do przystąpienia do lekcji religii.
0: Z księdzem Krystianem Wilczyńskim, dyrektorem Wydziału Katechetycznego Archidiecezji Gdańskiej, rozmawiała Anna Klonowska. Przypomnijmy, udział w lekcjach religii pozostaje dobrowolny. W przypadku niepełnoletnich uczniów decyzję podejmują rodzice. Magazyn reporterów Radia Plus. Do godziny 17 pozostało niespełna 6 minut. Kończymy pierwszą część magazynu, w drugiej między innymi o tym, jak wygląda na najbliższe miesiące kalendarz papieża Leona XIV.
4: Decyzję podejmuje Ojciec Święty. To on postanawia, kiedy może się udać, do którego kraju, jak długo ta podróż będzie mniej więcej trwała. Oczywiście czyni to w dialogu ze swoimi współpracownikami.
0: I między innymi o tym, jakie kraje odwiedzi w najbliższym czasie papież Leon XIV, powiemy po 17, a za chwilę Michał Konopiński będzie miał dla nas najświeższe wiadomości.
1: Wakacje z Radiem Plus.

0: Reklama.
1: Budujesz dom, urządzasz mieszkanie, otwierasz firmę? Biuro Ochrony Gryf zainstaluje Ci system alarmowy.
2: Pamiętaj, Biuro Ochrony Gryf i możesz czuć się bezpiecznie. Zadzwoń 623 6907.
1: Alarmy i monitoring w mieszkaniach i firmach to Biuro Ochrony Gryf. Telefon 623 6907. Zgłoś się.
0: Po reklamie.
3: Radio Plus.
4: Szef PKOL-u już w prokuraturze w Katowicach jest przesłuchiwany w sprawie Zonda Krypto. Akcja CBA na Dolnym Śląsku chodzi o wyłudzenia pomocy popowodziowej. Czwarte zwycięstwo z rzędu polskie siatkarki wygrały z Niemkami na Mistrzostwach Europy. Jest 17, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Jest już przesłuchiwany. Szef PKOL-u Radosław Piesiewicz został doprowadzony do prokuratury krajowej w Katowicach. Tam ma usłyszeć zarzuty związane z aferą w sprawie giełdy kryptowalut Zonda Krypto. Czuję się mocno skrzywdzony, mówił Piesiewicz przed wejściem do siedziby prokuratury.
5: Ja powiem tak, polityka. Tam. Zobaczymy, co z tego wejdzie, kto jest winny. Bardzo dużo ofiar.
4: Jakie zarzuty może usłyszeć szef PKOL-u, tego śledczy nie chcieli zdradzić. Minister Sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek podczas zwołanej konferencji zasłaniał się tajemnicą postępowania, ale podkreślał, że śledztwo jest rozwojowe.
6: To nie są łatwe postępowania. Musimy mieć tego świadomość, bo mamy do czynienia nie z jakimś włamaniem do mieszkania, tylko to są przestępcy w białych kołnierzykach, otoczeni tabunem prawników, mający doświadczenie w tym, jak zacierać ślady.
4: Wiadomo, że jednym z wątków, który badają śledczy, dotyczy zegarka wartego 40 tysięcy euro, który Radosław Piesiewicz miał dostać od szefa Zonda Krypto Przemysława Krala. Akcja była skoordynowana, mówi rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński o działaniach agentów CBA na Dolnym Śląsku. Zatrzymano tam kilka osób w sprawie wyłudzenia pomocy popowodziowej. Chodzi m.in. o pieniądze przyznawane przez Karkonoską Agencję Rozwoju Regionalnego. Służby nie informują o tym, ile osób zostało zatrzymanych. Podają jedynie, że do zatrzymań doszło w tym samym czasie.
7: Klasyka działania w takich wypadkach, żeby wszystkie zatrzymane osoby zatrzymać w tym samym czasie, żeby nie mogły się ze sobą kontaktować, porozumiewać i cokolwiek ustalać.
4: Mówi rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Szczegółów jednak nie chciał zdradzić.
7: Pani prokurator te osoby przesłuchuje, stawia zarzuty i z pewnością państwa o tym poinformuje.
4: Przypomnijmy, 4,5 miliona złotych trafiło do trzech podmiotów z jednej okolicy, choć nie ucierpiały one w powodzi. Są one według medialnych doniesień powiązane z odwołaną wiceprezes Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Komisja Europejska nie wiedziała o podróży dyrektora CIA do Rosji. Na początku tygodnia Jack Ratcliffe udał się do Moskwy, by ostrzec przed próbą ataku na państwa NATO, informował Wall Street Journal. Według serwisu Politico ostrzeżenie dotyczyło ataku na państwa bałtyckie. Dziś rzeczniczka Komisji Europejskiej poinformowała, że nic nie wiedziała o spotkaniu w Moskwie. Do godziny 23 to sklep, a po 23 już lokal. Tak gorzowski przedsiębiorca obchodzi nocny zakaz sprzedaży alkoholu. Wykupił koncesję i osobne pozwolenie na prowadzenie lokalu gastronomicznego. W sklepie jest stolik i krzesła. Po godzinie 23 sprzedawany alkohol jest tylko w otwartych butelkach. Urzędnicy wiedzą o sprawie, ale nic nie mogą zrobić, przyznaje prezydent Gorzowa Jacek Wójcicki.
8: Niemniej jednak spełnia wszelkie wymogi ustawy i nie możemy w tej chwili z tego powodu odebrać mu koncesji, dlatego próbujemy wszelkich możliwych ruchów, żeby ta sytuacja nie miała miejsca, żeby tej działalności nie prowadził.
4: W Gorzowie od 2019 obowiązuje zakaz sprzedaży alkoholu między godziną 23 a 6 rano.
3: Wiadomości Radia Plus.
4: Polskie siatkarki z czwartym zwycięstwem z rzędu na Mistrzostwach Europy. Biało-czerwone w trzech setach pokonały Niemki. Jutro o pierwsze miejsce w grupie zagrają z reprezentacją Turcji. Początek tego spotkania o 18.00.

Na Pomorzu słonecznie, niebo na ogół bezchmurne, chmury tylko gdzie niegdzie. Termometry pokazują od 19 do 22 stopni, wiatr słaby wschodni, ciśnienie powoli spada. Teraz wynosi 1023 hektopaskale. Temperatura w nocy około 13 stopni. Jutro słońce zobaczymy, będzie nawet trochę bezchmurnego nieba, ale miejscami zachmurzenie całkiem spore. Choć padać nie powinno. Termometry pokażą w piątek do 25 stopni.

0: 8 minut po godzinie 17. Marek Dmachewicz, zapraszam teraz na drugą część magazynu Reporterów, a w niej...
1: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus.
0: A zajrzymy sobie do kalendarza papieża Leona XIV, sprawdzimy, jakie ma plany na najbliższe miesiące.
2: Cała pielgrzymka do Francji odbywać się będzie pod hasłem, aby świat miał życie. Wizyta we Francji Leona XIV będzie jego piątą zagraniczną podróżą apostolską. Pierwszego dnia wizyty we Francji Leon XIV będzie się również modlił w katedrze Notre Dame. Tego samego dnia uda się do siedziby UNESCO w Paryżu.
0: No ale Francja to nie jedyny cel papieża Leona, o kolejnych za chwilę. W cyklu Kościół od kuchni dziś o ministrantach. Sprawdzimy, za co odpowiadają w trakcie mszy świętej i dlaczego decydują się na taką służbę.
3: Przede wszystkim odpowiadają za przygotowanie liturgii i później piękną posługę, ale to jest takie bardzo ciekawe towarzystwo, ponieważ często też są zaangażowani chociażby w przygotowanie jakichś różnych dekoracji przed Bożym Narodzeniem, przed Wielkanocą.
0: A na koniec pojawią się aktualności z Watykanu. Zapraszam.
1: Wakacje z Radiem Plus.

0: Radio Plus, 19 minut po godzinie 17. Papieski kalendarz na najbliższe miesiące coraz bardziej się zapełnia, no to sprawdźmy, co się w nim znalazło.
1: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus.
0: A w kalendarzu Leona XIV audiencje, podróże apostolskie, spotkania z wiernymi. Jakie kraje odwiedzi w najbliższym czasie Ojciec Święty, jak wyglądają przygotowania do wizyt i co jest ich misją? O tym Aneta Paszko.
2: Organizowanie papieskiego wizyt apostolskich to skomplikowany, wielomiesięczny proces, który łączy procedury dyplomacji państwowej z kościelnymi standardami liturgicznymi. Aby wizyta doszła do skutku, wymagane jest m.in. oficjalne zaproszenie od władz państwowych, opowiada wiceprezes Katolickiej Agencji Informacyjnej ojciec Stanisław Tasiemski.
3: Decyzję podejmuje Ojciec Święty. To on postanawia, kiedy może się udać, do którego kraju, jak długo ta podróż będzie mniej więcej trwała. Oczywiście czyni to w dialogu ze swoimi współpracownikami. Obok koordynatora są też przedstawiciele służb bezpieczeństwa, przedstawiciele Gwardii Szwajcarskiej. Oni przede wszystkim zwracają uwagę na to, żeby miejsca były odpowiednie, żeby zapewnić to niezbędne bezpieczeństwo Ojcu Świętemu.
2: Zanim papież odwiedzi konkretny kraj, kilka miesięcy wcześniej wizytuje go specjalna delegacja z Watykanu, dodaje dominikanin.
3: I konkretnie na miejscu oglądają miejsca celebracji. Czy to miejsce jest godne, jak ma wyglądać, dają pewne sugestie, ale to dzieje się już na różnych etapach. Czasami to jest tak, że tych podróży jest więcej. To zależy od kraju, od sytuacji, od możliwości.
2: Jesienią papież odbędzie dwie potwierdzone podróże apostolskie. Pod koniec września uda się do Francji, mówi Wojciech Rogacin z Vatican News.
4: Cała pielgrzymka do Francji odbywać się będzie pod hasłem, aby świat miał życie. Wizyta we Francji Leona XIV będzie jego piątą zagraniczną podróżą apostolską i rozpocznie się 25 września w Paryżu. Pierwszego dnia wizyty we Francji Leon XIV będzie się również modlił w katedrze Notre Dame. Tego samego dnia uda się do siedziby UNESCO w Paryżu. Trzeciego dnia papież spędzi cały dzień w sanktuarium Matki Bożej w Lourdes.
2: To będą 4 dni wypełnione spotkaniami z duchowieństwem, wiernymi, młodzieżą, a nawet politykami. Każda podróż ma swoją i misję, i cel. Czego może dotyczyć wizyta we Francji, mówi watykanista, redaktor Wszystko co najważniejsze, Michał Kłosowski.
5: Francja przecież zawsze w historii Kościoła ze swoją wielką, średniowieczną tradycją katedr, ze świętym królem Ludwikiem i tego laïcité francuskiego, które jest w zasadzie jednym z fundamentów współczesnej republiki, jest krajem, gdzie bardzo mocno widać zmagania ludzi wierzących z nowoczesnością. Więc papież Leon XIV jedzie do kraju, który będzie dla niego wyzwaniem.
2: W dniach 8-11 listopada papież odwiedzi też 3 kraje Ameryki Południowej, Urugwaj, Argentynę i Peru. Celem jest podróż śladami dawnej posługi misjonarskiej papieża. Na wizytę szczególnie czekają mieszkańcy Peru, w którym Leon XIV przebywał jeszcze jako misjonarz, mówi salezjanin ksiądz Stefan Górecki w Peru od blisko 40 lat.
6: Papież Leon pracował 37 lat w Peru, no i ostatnio był biskupem takiej diecezji czy kraju. Diecezja bardzo biedna, ale on bardzo utożsamiony z tą diecezją. Został wybrany papieżem. Wielka radość w tej diecezji, świętowano w każdy dzień, tańczono. Czujemy, że on też będzie kontynuował pracę papieża Franciszka.
2: Ważnym wydarzeniem w papieskim kalendarzu jest także zaplanowane na październik spotkanie z przewodniczącymi episkopatów z całego świata. To spotkanie odbędzie się w Watykanie w dniach 7-14 października. Okazją jest przypadająca 10. rocznica publikacji adhortacji zmarłego papieża Franciszka Amoris Laetitia o miłości w rodzinie. Aneta Paszko, Radio Plus.
0: Magazyny reporterów Radio Plus, a za chwilę w cyklu Kościół od Kuchni o roli ministrantów w kościele.
7: Bycie ministrantem jest fajne, ponieważ mamy czasami jakieś fajne wyjazdy do różnych, mamy pielgrzymki dużo, ogólnie też mamy fajnego księdza, no i tyle.
1: Wakacje z Radiem Plus.
8: Reklama.
9: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
10: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
9: To w ogóle możliwe?
10: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
11: Zapraszamy do nowo otwartego salonu Fabryki Dobrych Materacy w Morskim Parku Handlowym w Gdańsku. Sprawdź materace i łóżka od polskiego producenta. Dbamy o twój dobry sen. fdm.pl.
8: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
12: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
13: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
12: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
14: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
13: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
15: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
13: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
15: W końcu będę miał kieszonkowe.
13: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
16: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
17: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
18: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy od

0: produktów w My Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
1: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do niedzieli. Wszystkie konserwy mięsne i rybne. 2+1 gratis. A łopatka wieprzowa bez kości, pakowana próżniowo, Kraina Mięs. 7,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 5 kg na kartę. Do tego z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości. 11,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
2: Codziennie.
3: Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
4: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 2. Robisz szybki przegląd i wyrzucasz to, co przeterminowane. A braki uzupełniasz dzięki 1+1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci w Rossmanie. Nie zwlekaj, promocja trwa tylko do soboty.
5: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
6: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
5: Pieskie życie ma smak!
6: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
7: Po reklamie.

0: Kościół od kuchni w Radiu Plus. Zaprasza Dorota Gut.
1: Dziś jest ze mną ksiądz Józef Suchan z parafii pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa w Żarach. Szczęść Boże.
2: Szczęść Boże, witam bardzo serdecznie.
1: Dziś naszym tematem audycji będą ministranci. Najważniejsze więc pytanie, za co ministranci w Kościele odpowiadają? Czy to jest tylko służba przy ołtarzu, czy także coś więcej?
2: Ministranci, tak, przede wszystkim odpowiadają za przygotowanie liturgii i później piękną posługę, ale to jest takie bardzo ciekawe towarzystwo, ponieważ często też są zaangażowani chociażby w przygotowanie jakichś różnych dekoracji przed Bożym Narodzeniem, przed Wielkanocą. Są bardzo na pewno cenną grupą we wspólnocie parafialnej.
1: Czy ciężko teraz o takie zaangażowanie właśnie dzieci i młodzieży w tą służbę, czy raczej chętnych nie brakuje?
2: Myślę, że po tym trudnym czasie pandemii jest taki ciekawy moment, ponieważ tak jak rozmawiam też z księżmi i kolegami, to ministrantów jest więcej i oczywiście ta grupa dzieci pierwszokomunijnych to jest taki stały trzon, gdzie zawsze są osoby chętne, które chciałyby właśnie dołączyć do tej wspólnoty.
1: Jeżeli ktoś teraz z naszych słuchaczy młodszych zastanawia się właśnie nad podjęciem takiego wyzwania, takiej służby, jak pokrótce wygląda takie przygotowanie, żeby zostać ministrantem?
2: No, na pewno trzeba się zgłosić. Czy to do księdza opiekuna, do księdza proboszcza. Później jest taki moment, gdzie się jest tak zwanym aspirantem, czyli osobą, która się przygotowuje, przypatruje temu, co robią starsi ministranci, a po takim czasie formacji jest później promocja do tej wspólnoty, którą nazywamy liturgiczną służbą ołtarza.
3: Jestem Jakub. Ministrantem zostałem, bo wierzę w Boga. Bardzo mi się podoba. Szczególnie jak jest sezon świąteczny, to jest bardzo miło. Ludzi też bardzo dużo.
1: A od ilu lat już jesteś ministrantem?
3: Od czasów po komunii, czyli jakoś tak 3-4 lata temu.
1: A po tych 3-4 latach coś jeszcze może zaskoczyć w byciu ministrantem, czy już raczej są pewne schematy, które się powtarzają?
3: Są schematy, które się powtarzają, jak święta coroczne, Wielkanoc, Boże Narodzenie, pasterka i inne.
4: Mam na imię Adam. Bycie ministrantem jest fajne, ponieważ mamy czasami jakieś fajne wyjazdy do różnych, mam pielgrzymki dużo. Ogólnie też mam fajnego księdza. No i tyle.
1: A ile lat już jesteś ministrantem?
4: 2 lata, tak.
1: Czy jeszcze po tych 2 latach jest coś, co może zaskoczyć podczas służby, czy raczej już na wszystko jesteś przygotowany?
4: Na wszystko.
5: Nazywam się Hubert.
1: Od ilu lat już jesteś ministrantem?
5: Od 5.
1: Co cię skłoniło do zostania ministrantem, zachęciło?
5: Czułem takie powołanie, że chcę służyć Panu Bogu przy ołtarzu. Wyjeżdżamy, mamy różne spotkania formacyjne, spotykamy się i myślę, że początki są zawsze trudne, ale jest dużo szczegółów podczas mszy, ale z każdą mszą będzie łatwiej nam służyć.
1: Tutaj można liczyć na wsparcie bardziej doświadczonych kolegów?
5: Myślę, że tak. Jak młodszy kolega nie rozumie, pokazujemy mu i ksiądz, mamy różne próby przed mszą, szczególnie przed uroczystościami.
1: Czy zdarzyły się może kiedyś jakieś takie wpadki małe?
5: Na pewno. Często, czasami podczas czytania modlitwy wiernych pomyliłem mężczyznę z kobietą na przykład.
1: Ale tutaj nie ma co się zrażać, tak naprawdę trzeba po prostu próbować i działać dalej.
5: Tak. Każdemu się zdarza pomylić.
0: Kościół od kuchni w Radiu Plus.

0: Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Ser carski w plastrach Piros. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 44% taniej. 9,99 za opakowanie 2 x 250 gramów przy zakupie dwóch. Schab wieprzowy rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Po reklamie.

0: aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: Papież zapewnia o modlitwie i duchowej bliskości z mieszkańcami Nepalu, dotkniętymi tragicznymi powodziami. Rodzina ma kluczowe znaczenie w walce z uzależnieniami, powiedział Leon XIV podczas audiencji dla uczestników spotkania Papieskiej Komisji do Spraw Ameryki Łacińskiej. Na próżno żyje ktoś, z kogo nie ma pożytku, mówił kardynał Grzegorz Ryś podczas Eucharystii przy grobie świętego Jana Pawła II. Ksiądz Łukasz Bankowski, aktualności z Watykanu. Gwałtowne powodzie błyskawiczne w Nepalu spowodowały ofiary śmiertelne i rozległe zniszczenia. Na terenach dotkniętych żywiołem trwa akcja ratunkowa. W związku z tragedią papież skierował telegram kondolencyjny podpisany przez sekretarza stanu Stolicy Apostolskiej.
2: Ojciec Święty poleca duszę zmarłych miłosierdziu Wszechmogącego i przekazuje wyrazy głębokiego współczucia pogrążonym w żałobie. Zapewnia o swojej duchowej bliskości ze wszystkimi dotkniętymi tą tragedią. Modli się także za służby ratunkowe zaangażowane w trwającą akcję i dla wszystkich prosi o Bożą pomoc i opiekę. Czytamy w telegramie.
1: Problem narkotyków i werbowania młodych przez grupy przestępcze był tematem trzydniowego spotkania w Watykanie zorganizowanego przez Papieską Komisję do Spraw Ameryki Łacińskiej. Jego uczestników przyjął Leon XIV. Papież wskazał, że walka z uzależnieniami wymaga współpracy Kościoła, nauki i organizacji międzynarodowych, a osobom dotkniętym tym problemem potrzebna są obecność, troska i odbudowanie więzi rodzinnych.
3: La familia, que el Concilio Vaticano II la llamó justamente Iglesia doméstica.
4: Rodzina, którą Sobór Watykański II słusznie nazwał kościołem domowym, jest miejscem, w którym pielęgnuje się życie, otacza się je troską i ukierunkowuje ku przyszłości. Nie ma lepszej profilaktyki przeciw narkotykom niż dobra rodzina. Obecnie jesteśmy świadkami cierpienia wielu rozbitych rodzin z powodu zażywania narkotyków, przemocy, wciągania dziecka w działalność przestępczą, ubóstwa czy braku możliwości, które spychają ludzi na margines.
1: Także dziś papież przyjął na audiencji arcybiskupa Tomasza Grysę, nuncjusza apostolskiego Ugandy. W portalu Watykan News publikujemy także relacje na temat ostatniego dnia wizyty arcybiskupa Paula Richarda Gallaghera w Moskwie oraz wywiad z kardynałem Pierbattista Pizzaballa na temat sytuacji na zachodnim brzegu. Wielu Polaków uczestniczyło dziś we mszy świętej przy grobie Jana Pawła II. Eucharystii przewodniczył kardynał Grzegorz Ryś, a koncelebrowało ją około 60 kapłanów. W homilii metropolita krakowski nawiązał do dzisiejszej Ewangelii o słudze wiernym i roztropnym, zatrzymując się nad znaczeniem służby drugiemu człowiekowi.
5: Na próżno żyje ktoś, z kogo nie ma nikt żadnego pożytku. Chcesz żyć dla innych, ale w postawie tego, kto jest niewolnikiem wobec ludzi, o których wiesz, że noszą w sobie niesłychaną godność, bo należą do Bożej rodziny. Wiesz, komu służysz. Sługa to jest ktoś czuwający, kto potrafi się skupić na tym momencie. I to w taki sposób, żeby ten moment mógł pożywić innych.
0: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.
6: Aktualności z Watykanu kończą dzisiejszy magazyn. 8 minut pozostało do 18. A za chwilę najświeższe wiadomości z kraju i zagranicy, które przedstawi Michał Konopiński.

0: Reklama.
1: Kantory Conti zapraszają do strefy najkorzystniejszych cen walut. Teraz również do nowo otwartej placówki w centrum handlowym Cliff w Gdyni. Polski kapitał, szwajcarska jakość. kantorconti.pl.
2: Budujesz dom, urządzasz mieszkanie, otwierasz firmę? Biuro Ochrony Gryf zainstaluje Ci system alarmowy.
3: Pamiętaj, Biuro Ochrony Gryf i możesz czuć się bezpiecznie. Zadzwoń 623 6907.
2: Alarmy i monitoring w mieszkaniach i firmach to Biuro Ochrony Gryf. Telefon 623 6907. Zgłoś się.
4: Back to school w MediaMarkt. Tylko teraz. Smartfon Xiaomi 17T 512 GB. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3399 zł. Teraz za 2979 zł. MediaMarkt.
5: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
6: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
5: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
6: W końcu będę miał kieszonkowe.
5: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
7: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
0: Po reklamie.
9: Radio Plus. Radio
10: Plus. Szef PKOL-u jest przesłuchiwany w sprawie zonda krypto. Politycy komentują jego zatrzymanie. Zakończyły się sekcje zwłok 6 osób. To po katastrofie autokaru na Węgrzech. Polskie kluby walczą o europejskie puchary. Dziś mecze Jagiellonii, Lecha, Rakowa i Górnika. Jest 18, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Od niemal 2 godzin jest przesłuchiwany. Zatrzymany dziś rano szef PKOL-u Radosław Piesiewicz. Według zapowiedzi ma usłyszeć zarzuty w sprawie afery zonda krypto. Taka osoba nigdy nie powinna być prezesem PKOL-u. Tak na zatrzymanie Radosława Piesiewicza zareagował minister sportu Jakub Rutnicki. W sprawie zonda krypto Donald Tusk pisze już gotowe wyroki, a Roman Giertych ubiega się o bezkarność dla szefa tej firmy. To z kolei wpis, który pojawił się na profilu X Prawa i Sprawiedliwości. Komentarze polityczne w tej sprawie zebrał Mateusz Gołębiewski.
11: Premier Donald Tusk już wczoraj zaznaczał, że serial zonda krypto dopiero się rozkręca, dlatego dzisiejsze zatrzymanie Radosława Piesiewicza wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski nazwał elementem obrzydliwej afery.
12: Mamy świadka koronnego, który mówi, komu wręczał pieniądze, na co szły te pieniądze, jak Prawo i Sprawiedliwość i jego działacze zarabiali na kryptoaktywach.
11: Nie zauważyłem, żeby moje środowisko specjalnie promowało Piesiewicza na stanowisko szefa PKOL. Odpowiada Kacper Płażyński, poseł Prawa i Sprawiedliwości.
13: Państwo wiecie, jak się prezesa wybiera. Trzeba przekonać działaczy, reprezentantów różnych dyscyplin sportowych.
11: Piesiewicz jest prezesem PKOL od 2023 roku.
10: To był Mateusz Gołębiewski, dziękujemy. Zakończyły się sekcje zwłok 6 ofiar katastrofy na Węgrzech. Ciała jutro zostaną wydane rodzinom. Na jutro zaplanowano też sekcje pozostałych 6 ofiar.
14: W sekcjach uczestniczyli prokuratorzy z prokuratury okręgowej w Krośnie oraz funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie. Prokurator nadzorujący śledztwo jest oczywiście w stałym kontakcie z rodzinami ofiar tej katastrofy i na bieżąco udziela im informacji i wsparcia.
10: Powiedziała nam Marta Kolendowska-Matejczuk z prokuratury okręgowej w Krośnie. Przypomnijmy, do wypadku doszło w nocy z 15 na 16 sierpnia. Zginęło 12 osób, a kilkadziesiąt zostało rannych. W szpitalach na Węgrzech wciąż pozostają 3 osoby, których stan zdrowia nie pozwalał na transport do Polski. Jak się zachować, gdy nagle zawyje syrena lub pojawi się realne zagrożenie? Tego mamy się dowiedzieć podczas krajowego treningu reagowania. Ogólnopolska akcja odbędzie się w sobotę, a o jej szczegółach Sebastian Górny.
15: Jednym z najważniejszych elementów będzie rozpoznawanie sygnałów alarmowych, gdzie szukać potwierdzonych informacji i kiedy zastosować się do zaleceń służb. Nie zabraknie także wskazówek dotyczących plecaka ewakuacyjnego. Będzie można zobaczyć przykładowe wyposażenie. Nie zawsze wygląda tak samo, bo inaczej przygotowuje go rodzina z małym dzieckiem, senior czy osoba chora. Bezpłatne punkty pojawią się w centrach miast, przy remizach strażackich, urzędach gmin, a w nich będą czekać eksperci i przedstawiciele służb.
10: Szczegóły na rządowej stronie gov.pl.
9: Wiadomości Radia Plus.
10: Polskie kluby u drzwi fazy ligowej Ligi Europy. 7-bramkową zaliczkę przed rewanżem w 4. rundzie eliminacji ma Lech Poznań, który zagra z FC Tuna. W komfortowej sytuacji też Jagiellonia, która przed tygodniem wygrała z Iberią Tbilisi 4-0. Dziś zespół z Białegostoku gra na wyjeździe i nie chce tylko bronić tej zaliczki, mówił przed meczem trener Jagi Adrian Siemiec. Niemieniec.
0: Chcemy poczynić postęp i poprawić się względem pierwszego spotkania. Chcemy poprawić nasze działania w pressingu. Uważamy, że nasz pressing nie był wystarczająco skuteczny, wystarczająco intensywny, też agresywny na tyle, ile byśmy od siebie tego oczekiwali.
10: Mecz Jagiellonii właśnie się rozpoczął, a o 20:00 początek spotkania Lecha. Na to nie koniec piłkarskich emocji, bo w ostatniej rundzie eliminacji, ale Ligi Konferencji walczą dziś jeszcze Górnik Zabrze i Raków Częstochowa.
16: Wciąż dużo słońca na Pomorzu, niebo na ogół bezchmurne. Termometry pokazują od 19 do 21, miejscami nawet 22 stopni. Wiatr słaby wschodni, ciśnienie 1023 hektopaskale. Temperatura w nocy około 13 stopni. Jutro słońce będzie się pojawiać, miejscami całkiem sporo, ale miejscami też przewaga chmur, choć padać nie powinno. Termometry pokażą w piątek do 25 stopni.

Lighthouse Family w Radiu Plus. Marek Dmochewicz, lato z nutą nostalgii do 19. Między innymi Chłopcy z Placu Broni, Bee Gees, Sissy Catch, Genesis. Powiemy też o eksperymentach, które w trakcie wakacji przeprowadzają nastolatki. Państwo się domyślają, o jakie eksperymenty chodzi. No na pewno o te z substancjami. Jak bardzo szkodzą młodym ludziom, o tym w tej godzinie. Teraz 2 plus 1.

0: Gdynia zmienia nazwę, chociaż tylko częściowo. Gdyńscy radni jednogłośnie zdecydowali o rozpoczęciu procedury urzędowego wprowadzania kaszubskiej nazwy miasta. To efekt konsultacji społecznych, w których ponad 70% uczestniczących mieszkańców poparło tę inicjatywę. Prezydent Aleksandra Kosiorek podkreśla, że kaszubska tożsamość jest obecna w mieście od pokoleń, a nowa nazwa będzie wyrazem szacunku dla regionalnego dziedzictwa. Władze miasta skierują teraz odpowiednie wnioski do wojewody pomorskiego. Warto zaznaczyć, że nie zmieni się urzędowa nazwa miasta, a nowa kaszubska ma być jedynie nazwą dodatkową, która po zakończeniu całej procedury i wpisaniu do rejestru gmin pojawi się m.in. na powitalnych tablicach obok polskiej wersji. A jak będzie brzmiała ta kaszubska nazwa? Gdynio. No pewnie źle wymawiam, ale wybaczcie. A w Radio Plus za chwilę o tym, jak nastolatki eksperymentują latem, choć te eksperymenty też przechodzą na inne pory roku.
1: Reklama. Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
2: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
3: Skąd ta piana, kochanie?
2: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
4: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przywicka 10A.
5: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do niedzieli. Wszystkie konserwy mięsne i rybne. 2+1 gratis. A łopatka wieprzowa bez kości, pakowana próżniowo, Kraina Mięs. 7,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 5 kg na kartę. Do tego z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości. 11,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Codziennie.
6: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
7: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
8: A ponieważ to weekend z handlową niedzielą, jest więcej czasu, by wypatrzyć niskie ceny. Na przykład kawa mielona Chibo Exclusive 500 gramów, dwa rodzaje, teraz 38% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,49. A herbata Lipton Yellow Label 50 torebek, drugie opakowanie gratis. Oferta od 28 do 30 sierpnia. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
9: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
10: To nie jest pora.
9: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG. Aż do 15 tysięcy złotych.
11: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem w cenie już od 122 900 zł. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
12: Wyobraź sobie poranek, w którym komfort idealnie łączy się z naturą. Poznaj inwestycje Silva w Straszynie od dewelopera Szymichowski. Nowoczesne osiedle otoczone zielenią, stworzone z myślą o Tobie i Twojej rodzinie. Teraz to idealny moment, by skorzystać z letnich ofert promocyjnych. Na wybranych etapach inwestycji miejsce postojowe w hali garażowej za pół ceny lub elastyczny harmonogram płatności. Wpłać 10% teraz, a resztę dopiero przed odbiorem mieszkania. Sprawdź na szymichowski.pl.
13: Już jest zaradny i gotowy na super przygody gang zaradniaków. To mówiłem ja, Kazik, kaktus Kazik, z pozoru kłujący.
14: Poznaj aż 21 nowych maskotek zaradniaków, a wśród nich także maskotki

0: 28 listopada. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
1: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Po reklamie.

0: Kończą się wakacje, no i według statystyk był to okres, w którym młodzi ludzie, niepełnoletni, chętnie sięgali po środki psychoaktywne i e-papierosy. To czas niejednego eksperymentu, którego młody człowiek doświadczył, jednak po wakacjach, jak się okazuje, te eksperymenty wcale się nie kończą. I o tym Marcin Szydłowski rozmawia z Radosławem Grusem z warmińsko-mazurskiego sanepidu.
1: Jak wiemy, wakacje to czas większej swobody dla młodych ludzi. Czy właśnie wtedy obserwuje się większe ryzyko sięgania po środki psychoaktywne i wyroby nikotynowe?
2: Wszelkiego rodzaju dane mówią o tym, że okres wakacyjny sprzyja temu, że mamy więcej czasu, a jak mamy więcej czasu, to czasami się nudzimy i próbujemy szukać jakiejś alternatywy czy też uatrakcyjnienia. Jednakże i okres roku szkolnego, roku akademickiego na pewno jest tym okresem, gdzie też widzimy różnego rodzaju sygnały mówiące o tym, że to zażywa wyrobów nikotynowych, nowatorskich wyrobów, używanie ich w Polsce jest bardzo duże. I obojętnie, czy byśmy to mówili o okresie wakacyjnym czy innym, no widzimy tą skalę zagrożenia.
1: E-papierosy, saszetki nikotynowe bywają przedstawiane jako mniej szkodliwe. Jakie są popularne mity na temat tych produktów i dlaczego mogą być szczególnie niebezpieczne dla młodych ludzi?
2: Tym pierwszym mitem jest po pierwsze to, że są zdrowe. Niektórzy delikatnie mówią, że są zdrowsze. No oczywiście, jeżeli byśmy patrzyli na skład, na to, co wdychamy, na substancje rakotwórcze, to w porównaniu z tradycyjnym papierosem, no widzimy tutaj ten plus w stronę tych nowatorskich wyrobów. Jednakże wiele badań naukowych już dzisiaj porównujących używanie tradycyjnego papierosa z e-papierosem, z woreczkami nikotynowymi, mówią, że każde z tych wyrobów nie są absolutnie neutralne dla naszego zdrowia.
1: Młodzi ludzie eksperymentują z zawartością e-papierosów, na przykład używając płynów niewiadomego pochodzenia lub mieszają różne substancje. Czy to prawda?
2: Moda na tworzenie sobie likwidu do e-papierosa, gdzie nasz fantazja tam poniesie. Moda na dodawanie chociażby olejków spożywczych, które dodajemy do ciast, jako czegoś, co aromatyzuje. No oczywiście kojarzymy olejek do ciasta jako coś, co jest dopuszczone do obrotu z żywnością i do kontaktu z żywnością. Używamy tego, produkując różne produkty spożywcze, jednakże pamiętajmy, że co innego jest kwestia, gdy ten olejek dostanie się do płuc. Więc bardzo często zapominamy o tym, bo kojarzymy coś, co używamy na co dzień i spożywamy, jemy na przykład, a nie zastanawiamy się, że ten składnik może całkowicie inaczej działać i wpływać na nasze zdrowie.
1: Podsumowując ten temat, jeżeli chodzi o e-papierosy, saszetki nikotynowe czy snusy, jakie mogą być skutki uboczne dla organizmu?
2: To jest bardzo złożony temat, dlatego że mamy do czynienia i z osobami z różnym wieku, różna płeć, ukryte choroby, chociażby układu oddechowego, ale mówi się o tych objawach dotyczących alergizowania ciała, działające alergizujące na układ oddechowy. Może się pojawić jakaś wysypka, problemy z układem sercowo-naczyniowym, układem nerwowym, utrata węchu, porażenie nerwów twarzowych w przypadku używania chociażby snusów. Przypadki też są gdzieś opisane, więc to wszystko pokazuje, że obojętnie, który ten nowatorski wyrób z nikotyną, czyli substancją, która uzależnia, i tu jest też bardzo duży wpływ na zdrowie, no pokazuje, że nie są to produkty obojętne.
1: Coraz częściej mówi się też o nowych substancjach psychoaktywnych. Jakie sygnały powinny zaniepokoić rodziców lub rówieśników, że młoda osoba mogła mieć z nimi kontakt?
2: Od kwestii zmiany zachowania, zapachu ubrań, zmiana towarzystwa rówieśniczego. Młody człowiek posługuje się jakimś slangiem, którego my nie znamy. Mieliśmy z nim fajne relacje, nagle zaczyna się coś psuć. Staje się sympatycznego młodego człowieka, bardzo pryskliwy. Miał fajną dziewczynę, nie wiem, porzucił ją. Takie zmiany, które dają poczucie dorosłemu, że się zastanawia, co się z dzieckiem dzieje. Ja nie chciałbym generalizować i mówić, że to są wszystko absolutnie sygnały, które powinny być niepokojące, bo będzie używał substancji. Ale bardzo często gdzieś tam pojawiają się substancje jako chęć zmiany życia, zamanifestowanie swojego ja, zamanifestowanie dorosłości, presja rówieśnicza, która gdzieś tam się pojawia. Więc mogą to być sygnały, na które my jako dorośli powinniśmy być czujni.
1: Mówiliśmy o saszetkach nikotynowych, o e-papierosach, o snusach, o tym, że młodzi ludzie eksperymentują z zawartością właśnie tych substancji. A co jest takiego na topie, jeżeli chodzi o substancje psychoaktywne?
2: W przypadku nowatorskich wyrobach o różnych mieszankach substancji, kwestia marihuany oczywiście i wszelkiego rodzaju, co prawda nie jest to nowy absolutnie narkotyk, tylko produkt zawierający substancję psychoaktywną, ale bardzo popularny i bardzo często mówi się o niej w kontekście nieuzależnienia. Oczywiście, że uzależnia, tylko powoli, bardzo dyskretnie. Te substancje są. Tym jednym czynnikiem jest uzależnienie.
1: Substancji psychoaktywnych jest wiele, ale młodzi szukają coraz to nowszych pomysłów. Jeszcze przed nagraniem mówiliśmy o nowej modzie, jeżeli chodzi chodzi o glukozę.
2: Tak, to są takie marginalne przypadki, ale też pokazują nam, do czego młodzi ludzie, chcąc zaeksperymentować, są w stanie się posunąć. Kwestia chociażby eksperymentowania z glukozą. Zajadania dużej ilości zobaczymy, ile energii z tej glukozy jestem w stanie wydobyć. Ile ja mogę zjeść jakichś produktów spożywczych zażywających glukozę. Albo kwestia wdychania glukozy, podawania sobie donosowo. No pamiętajmy, to jest ten sam mechanizm. Glukoza jako glukoza znana nam, jednakże użycie jej w inny sposób pokazuje eksperyment, pokazuje manifestację, bo ja coś zażyję drogą, którą kojarzy nam się wyłącznie z substancjami psychoaktywnymi. No a pamiętajmy, że może to mieć bardzo duży wpływ negatywny na nasze zdrowie.
0: O wakacyjne i nie tylko wakacyjne eksperymenty młodych ludzi z Radosławem Grusem z warmińsko-mazurskiego sanepidu rozmawiał Marcin Szydłowski.
3: Wakacje z Radiem Plus.

0: Reklama.
1: Kochanie, promieniejesz. Co tam znowu kupiłaś?
2: Jeszcze nic, dopiero zamierzam, bo nadchodzą najniższe ceny tego lata.
1: Cudownie. Torebki, ciuszek?
2: Mieszkanie. W Gdańsku albo w Gdyni.
3: Sprawia. Oferta aż dech zapiera. Tylko od 24 do 30 sierpnia wybrane mieszkania na osiedlach Zaspa Wysoko, Zaspa Wygodnie, Alto i Noren w najniższych cenach tego lata.
2: Spiesz się.
3: Specjalne rabaty tylko w biurze sprzedaży Gdańsk, ulica Hynka 18.
2: Szczegóły na sprawia.pl.
4: Zakupy są ekstra na cały tydzień. Nie daj się nabrać na walkę na koszyki. Od 27 do 30 sierpnia zrób zakupy za minimum 299 zł. Aktywuj kupon 30 zł i oszczędzaj ekstra.
5: Zakupy z kartą Kaufland Card Extra to czysta oszczędność. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
0: Po reklamie.

Chłopcy z Placu Broni w Radiu Plus. Na koniec tej godziny jeszcze Joe Cocker i Bee Gees, a już za chwilę Michał Konopiński będzie miał dla nas najświeższe wiadomości z kraju i zagranicy.

0: Reklama.
1: Budujesz dom, urządzasz mieszkanie, otwierasz firmę? Biuro Ochrony Gryf zainstaluje Ci system alarmowy.
2: Pamiętaj, Biuro Ochrony Gryf i możesz czuć się bezpiecznie. Zadzwoń 623 6907.
1: Alarmy i monitoring w mieszkaniach i firmach to Biuro Ochrony Gryf. Telefon 623 6907. Zgłoś się.
3: Ruszają dotacje unijne na projekty badawczo-rozwojowe dla pomorskich firm. Pula środków to minimum 30 milionów złotych. Nie czekaj. Złóż wniosek o dofinansowanie w Agencji Rozwoju Pomorza. Nabór wniosków od 31 sierpnia do 28 października. Więcej informacji na www.arpgda.pl. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
0: Po reklamie.
4: Radio Plus.
5: Śmiertelny wypadek na A4. Utrudnienia potrwają kilka godzin. Trwa przesłuchanie szefa PKOL-u. Chodzi o aferę Zonda Krypto. Z Warszawy do Krakowa dojedziemy szybciej. Od niedzieli nowy rozkład jazdy pociągów. Jest 19:00, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Śmiertelny wypadek i blokada na A4. Spore utrudnienia na dolnośląskim odcinku autostrady. To po tym, jak przed węzłem Kostomłoty w kierunku Wrocławia zderzyły się 3 pojazdy.
6: Z następnych ustaleń wynika, że bus uderzył w pojazd ciężarowy, a następnie bus uderzył w samochód osobowy. I w wyniku tego zdarzenia śmierć na miejscu poniósł niestety mężczyzna kierujący busem.
5: Mówi nam Monika Kaleta z dolnośląskiej policji. Do szpitala została przewieziona kobieta, która prowadziła osobówkę. Ruch w kierunku Wrocławia jest zablokowany i tak może być nawet kilka godzin. Na miejscu działa specjalistyczna grupa ratownictwa technicznego. Radosław Piesiewicz jest przesłuchiwany już 3 godzinę w siedzibie Prokuratury Krajowej w Katowicach. Na razie nie wiadomo, jakie zarzuty chcą mu postawić śledczy. Wiadomo, że szef PKOL-u został zatrzymany rano w Warszawie, a sprawa dotyczy śledztwa związanego z giełdą kryptowalut Zonda Krypto. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
7: Zobaczymy, kto jest winny. Między innymi to mogliśmy usłyszeć od Radosława Piesiewicza, zanim wszedł do siedziby Prokuratury Krajowej w Katowicach.
8: Ja powiem tak, polityka. Tam. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, kto jest winny.
7: Prezes PKOL został zatrzymany przez policjantów Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości w ramach śledztwa dotyczącego giełdy kryptowalut Zonda Krypto. Postępowanie dotyczy m.in. podejrzeń oszustw znacznej wartości i prania brudnych pieniędzy, a śledczy weryfikują też informacje o możliwej korzyści majątkowej przekazanej Piesiewiczowi.
5: Jak informował na konferencji prasowej minister sprawiedliwości prokurator generalny Waldemar Żurek, jeden z wątków, który badają śledczy, dotyczy zegarka wartego 40 tysięcy euro, który Piesiewicz miał dostać od szefa Zonda Krypto Przemysława Krala. Miliard złotych kary dla firmy stojącej za Facebookiem. Tego domaga się minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Oficjalne pismo w tej sprawie miało już zostać wysłane do Komisji Europejskiej. O szczegółach Aleksander Ruszkowski.
9: Polski rząd domaga się od Europy, by ta zajęła się działaniami technologicznego giganta, mówi wicepremier Krzysztof Gawkowski.
10: Jestem w kontakcie z ministrami cyfryzacji z innych państw, którzy dokładnie mówili, trzeba to zrobić. Nikt tego nie zrobił. No to Ministerstwo Cyfryzacji Krzysztof Gawkowski ma odwagę powiedzieć Platformie, my to zrobiliśmy.
9: Zdaniem Katarzyny Szymielewicz z Fundacji Panoptykon nie ma podstaw, by Unia rozważyła taki wniosek i jest to ruch wizerunkowy.
11: Polski rząd zmienia front i mówi, będziemy bronić praw swoich obywateli i przedsiębiorców przeciwko nadużyciom Big Techów. To jest ważny sygnał, z którego się cieszę.
9: To kolejny prawny cios w korporację. Parę dni temu Meta musiała zapłacić ponad 16,5 miliarda dolarów ugody w procesie dotyczącym celowego projektowania swoich serwisów tak, by jak najbardziej uzależniały dzieci.
5: Eksperci szacują, że Meta może zarabiać nawet 20 milionów złotych dziennie na wyświetlaniu w Polsce fałszywych reklam.
4: Wiadomości Radia Plus.
5: Z Warszawy do Krakowa dojedziemy szybciej. W niedzielę wchodzi w życie nowy rozkład jazdy pociągów.
12: Tak, ze względu na zakończenie prac na odcinku od tunelu przez Miechów do Krakowa, ruch będzie prowadzony po obu torach. Skończą się objazdy przez Dąbrowę Górniczą. W związku z tym większość, czy prawie wszystkie pociągi będą kierowane już trasą normalną.
13: Ten czas przejazdu zmniejszy się o ile?
12: Czas przejazdu w porównaniu z objazdami przez Dąbrowę Górniczą skróci się około 30 minut.
5: Z Piotrem Wyborskim, prezesem Polskich Linii Kolejowych, rozmawiał Rafał Różycki. W ramach jesiennej korekty rozkładu jazdy pociągi wrócą na zmodernizowaną trasę między Pszczyną a Żorami na Śląsku. Z kolei w Łódzkiem krótsze będą przejazdy między Skierniewicami a Łowiczem.

0: Na Pomorzu na ogół jeszcze słonecznie. Termometry pokazują od 19 do 21 stopni. Wiatr słaby wschodni, ciśnienie 1023 hektopaskale. Temperatura w nocy około 13. Jutro słońce zobaczymy, ale miejscami zachmurzenie będzie duże, ale padać nie powinno. Termometry pokażą w piątek do 25 stopni.
1: Radio Plus.

Sebren Krajewski w Radiu Plus, 13 minut po 19. Marek Wnochewicz, lato z nutą nostalgii do 20. Między innymi Whitney Houston, Sasha, Toto Cotugno, Gypsy Kings. Teraz Weather Girls.

0: Piosenka La Italiano w Radiu Plus z 1983 roku. Wielki przebój Toto Cutugno, a mógł jej wcale nie zaśpiewać, bo po jej skomponowaniu planował ją oddać innemu legendarnemu włoskiemu piosenkarzowi Adriano Celentano. Ten odrzucił jednak propozycję, twierdząc podobno, że nie potrzebuje śpiewać piosenki, w której bezpośrednio deklaruje, że jest Włochem. Cutugno więc zaśpiewał ją sam i w 83 wystąpił z nią na Festiwalu Piosenki Włoskiej w Sanremo, a piosenka w głosowaniu publiczności zajęła drugie miejsce. W Radiu Plus za chwilę Perfekt, potem Sasza.
1: Reklama.
2: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
3: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
2: To w ogóle możliwe?
3: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
4: Jeden bank, drugi bank. A gdzie ja znajdę tę najlepszą ofertę? Przestań błądzić i otwórz te właściwe drzwi. Na Bankier Smart sprawdzisz oferty wielu banków szybciej niż myślisz. Finanse podane jak na tacy. Porównaj oferty wielu banków i zgarnij nawet 1000 złotych premii za założenie konta. Bankier Smart. Twoje drzwi do wielu banków. Wejdź na bankier.pl/smart. Wysokość premii i warunki zależą od wybranego banku. Szczegóły na bankier.pl/smart.
5: Dzień dobry, a ja zaraz mam szkołę.
6: A w Lewiatanie mamy świetną ofertę.
7: Mamy to, o w Lewiatanie tanie.
8: Polecam, na przykład Coca-Cola oraz Coca-Cola Zero 850 ml, tylko 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Lody, rożki Maxim, różne smaki, jedynie za 3,99.
9: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewidzka 10A.
11: Znowu miałam rację.
12: W czym?
11: We wszystkim.
12: Akurat.
11: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
12: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
11: A nie są?
10: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
13: Szkołę ogarniamy niskimi cenami.

0: szkolnych objętych promocją, a 7 najtańszych z nich otrzymasz gratis. Limit dzienny 36 produktów, maksymalnie 21 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
1: Kochanie, promieniejesz. Co tam znowu kupiłaś?
2: Jeszcze nic. Dopiero zamierzam, bo nadchodzą najniższe ceny tego lata.
1: Cudownie. Torebki? Ciuszek?
2: Mieszkanie. W Gdańsku albo w Gdyni.
3: Sprawia. Oferta aż dech zapiera. Tylko od 24 do 30 sierpnia wybrane mieszkania na osiedlach Zaspa Wysoko, Zaspa Wygodnie, Alto i Noren w najniższych cenach tego lata.
2: Spiesz się.
3: Specjalne rabaty tylko w biurze sprzedaży Gdańsk, ulica Hynka 18.
2: Szczegóły na sprawia.pl.
4: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
5: Po reklamie.

Krystyna Giżowska w Radiu Plus. Podobno dziś dzień tira. No, tak stoi w kalendarzu świąt nietypowych. No i jest to święto poświęcone kierowcom samochodów ciężarowych oraz branży transportowej. No, gdyby kierowcy ciężarówek nagle zniknęli, to na przykład większość sklepów spożywczych opustoszałaby w 24, no maks 48 godzin. Doceńmy zatem ich dziś szczególnie. Praca ciężka, choć jest parę udogodnień, bo nie każdy w pracy ma łóżko, lodówkę, kuchenkę mikrofalową czy nawet telewizję satelitarną. O innych możliwościach nie wspomnę. Belinda Kaleś w Radiu Plus teraz.

0: Reklama.
1: Pewnie nie myślisz jeszcze o świętach. A teraz już myślisz. Nie potrzebujesz świętego Mikołaja, by odebrać Hyundai'a i20 teraz i zapłacić tylko połowę. Nowym autem pojedziesz nad morze albo w góry. Potem będzie Sylwester, Wielkanoc i wakacyjne wypady. Aż tyle czasu masz na spłatę drugiej raty, gdy wybierasz Hyundai'a i20. Połowę płacisz za rok. Korzystasz już teraz.
2: Hyundai Gołębiewski. Starogard Gdański, ulica Lubichowska, 132.
3: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Car Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
0: Po reklamie.

Lemon Tree, Fool's Garden w Radiu Plus. 10 minut pozostało do 20. Na koniec tej godziny jeszcze Gypsy Kings i Whitney Houston, a już za chwilę, bo o 20. Lato z nutą nostalgii według Marka Sierockiego. Ja dziękuję za dzisiejsze spotkanie, życzę udanego wieczoru. Do usłyszenia, Marek Dmochewicz. Pienso con sueño para si...

0: Reklama.
1: Zapraszamy do nowo otwartego salonu Fabryki Dobrych Materacy w Morskim Parku Handlowym w Gdańsku. Sprawdź materace i łóżka od polskiego producenta. Dbamy o twój dobry sen. fdm.pl.
2: Ach, uwielbiam, kiedy nadchodzi ta pora.
3: Pora na wakacje?
2: Pora na hybrydę z rabatem.
4: Teraz MG3 Hybrid Plus z czterocylindrowym silnikiem dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 76 950 z rabatem do 11 000 zł. Promocja obowiązuje od 1 sierpnia 2026 do 30 września 2026 na model MG3 Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
5: Po reklamie.
6: Radio Plus. Radio Plus. Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
7: Witam serdecznie, wakacyjnie, gorąco. Marek Sierocki, kłaniam się i zapraszam na pierwszy miks. Na początek duet Modern Talking i Brother Louie, potem Ryan Simon, Lucky Guy, a także grupa Blue System w piosence Under My Skin.

0: Kylie Minogue utworem Got to be Certain zakończyła pierwszy dzisiejszy mix.
1: Radio Plus. Reklama.
2: Dzień dobry, a ja zaraz mam szkołę.
3: A w Lewiatanie mamy świetną ofertę.
4: Mamy to, o Lewiatanie, tanie.
5: Polecam, na przykład Coca-Cola oraz Coca-Cola Zero 850 ml, tylko 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Lody, rożki Maxim, różne smaki, jedynie za 3,99.
6: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.

0: Wyszlifowany AC4 7 mm Barellan już za 24,90 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu w niskich cenach. Leroy Merlin.
1: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes w Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwij swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
2: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów. Zapraszamy do salonu o moda JQ z Dunek. Gdańsk, Miałki Szlak 35.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do niedzieli z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
4: Po reklamie.
5: Radio Plus.

0: Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: W tym miksie tylko dwóch wykonawców. Na początek duet Pet Shop Boys, czyli Neil Tennant i Chris Lowe, w ich wykonaniu West End Girls, What Have I Done to Deserve This, Heart i Always On My Mind.

Pora na kolejnego wykonawcę, to Chris Ria w jego wykonaniu I Can Hear Your Heartbeat, Let It Loose, I Don't Know What It Is But I Love It, a także słynny przebój Road to Hell.

0: Reklama.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do niedzieli z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.

0: Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99. A do soboty okocin 5 plus 5 za 5 groszy z Delikartą. Limit 20 sztuk w delikatesach Centrum. Grill Patrol!
1: Po reklamie.
2: Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
3: Przed nami polskie przeboje. Na początek tego miksu Eleni, troszeczkę ziemi, troszeczkę słońca, potem Halina Benedyk, Mamy po 20 lat, a także Renata Zaremska w piosence Noc z Renatą.

były polskie przeboje, teraz francuska grupa Magazine 60, która swoje piosenki wykonywała w języku hiszpańskim. A usłyszymy utwór Pancho Villa. Potem Martika, I Feel the Earth Move, będzie też grupa OMD w przeboju Locomotion.

0: była grupa OMD w przeboju Locomotion.
1: Reklama. Nie zawsze możesz polegać na karcie kredytowej. W trudnych czasach liczy się gotówka. Kantory Conti od 35 lat gwarantują bezkonkurencyjne ceny walut. Polski kapitał, szwajcarska jakość. Kantorkonti.pl.
2: Pan Rębiszewski?
3: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
2: No to życzę szczęścia.
3: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
4: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do niedzieli z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Po reklamie.

0: Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: To już ostatni dzisiejszy miks, a otwiera go Georgie Dunn utworem Soca Dance, potem Rafaela Cara, Fiesta i Barry Manilow w nagraniu Copacabana.

To był amerykański wokalista, kompozytor i pianista Barry Manilow, teraz grupa Chocolates y El Bimbo, potem Monserrate, Moliendo Café, a także Santa Esmeralda w nagraniu Don't Let Me Be Misunderstood.